Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Pani w sukni, lila róż, kruche serce dawno.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Na zegarze punktualnie 6, Polskie Radio Kierowców. Tak sobie patrzę na ciebie, patrzę, ty jakiś taki opalony po tej nocy jesteś,
1: tak?
0: Nie wiem, czy burza była, ale gdzieś się tak podłączył
1: i
0: pod tę burzę?
1: I te pioruny mnie po prostu tak przysmażyły, no. Jak ja filmy wczoraj nagrywałem z balkonu. Coś nieprawdopodobnego, bo...
0: Ale
1: bo
0: sąsiadów, czy...?
1: Nie, od zachodu szła burza, ja nad całą Warszawą, jeszcze nawet dobra, nie słyszałem, dobra. Widziałem piękne błyski.
0: Tak jest.
1: A potem przyszła. Jak huknęło u mnie gdzieś w któryś śmietnik... No to powiem szczerze, że taki budzik to bym sobie życzył codziennie o 3.50.
0: To prawda, zdecydowanie. Niesamowite zjawisko pogodowe, no ale też sporo powolonych drzew i mnóstwo pracy dla służb, dla strażaków. Trzymamy za was mocno kciuki, pozdrawiamy, żeby się udało wszystko ogarnąć dzisiaj przed poradnym szczytem komunikacyjnym. No pogoda zmienną jest i taka właśnie też będzie, no. 12 stopni mamy teraz na północy kraju i 22 stopnie, no 23 nawet można powiedzieć. To jest najcieplejsze miejsce teraz w naszym kraju, czyli Krosno.
1: A to oznacza, że dzisiaj fala upałów znowu nas zagości. Uwaga, mamy nawet ostrzeżenia trzeciego stopnia. A jak upały, to i burze w ciągu dnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy wtorek, czwarty dzień sierpnia i dzisiaj zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i w Tatrach miejscami przelotne opady deszczu, będą także burze, lokalnie także z gradem. Suma opadów podczas burz na zachodzie kraju nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
1: No tak, ja patrzę sobie na ten dzień i powiedziałem wam o upałach i faktycznie 27 stopni Celsjusza na północy. W centrum nawet 34 kreski powyżej zera. A to nie wszystko, bo na południowym wschodzie dzisiaj największy żar będzie lał się z nieba. Będą temperatury pokazywały termometry nawet do 37 stopni.
0: Wiatr dzisiaj na ogół słaby, zmienny, nad morzem słaby i umiarkowany wschodni. No i w czasie burz porywy wiatru, no na przykład na południu kraju nawet do 60 km na godzinę, a na zachodzie to nawet i do 90.
1: Oj, oj, oj. To jeszcze ciśnienie, bo w tym momencie mój barometr pokazuje 1019, ale w południe w Warszawie zobaczymy 1002 hektopaskale, czyli przewiduje się spadek, ale już potem to ciśnienie nam się ustabilizuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już 2 minuty po godzinie 6:00. W takim razie dosiadamy się do waszych samochodów i pytamy, kto dzisiaj jest z nami. Sprawdzamy radyjko. Halo mobile, halo mobile.
1: I dajcie znać, odezwijcie się.

0: Tak jest, dokładnie.
1: Król parkietu, ale za taki
2: układ choreograficzny. Tak. Ja nie poznaję kolegi chyba.
3: Główka w lewo, bioderko w prawo, a potem główka w prawo, a bioderko w lewo.
0: Ja obstałem, że to jednak jest ten piorun pól.
3: Ale wiecie, jak trzepnęło na Grochowie?
0: Słyszałaś,
3: naprawdę.
0: Widzę.
3: Moim zdaniem wszystkie śmietniki poszły do góry. Tak chłupnęło.
2: Czyś spał w tym śmietniku, że to śmietnik
3: ale ja to dosłownie obok mnie, to musiał w moją wiatę trafić.
0: No dobrze. W takim razie dzisiaj układ taneczny naprawdę. Oj, to dzisiaj się zapowiada dobry dzień.
1: Dzisiaj
0: dobry
1: Tatek
0: wtorek.
1: Uczy.
0: No i tak, tak, tak. Kuba Dobracki.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: No i oczywiście dołączył do nas nie z pustymi rękami.
1: Oj nie. Notatki mamy jak na studiach.
0: No to proszę bardzo, jedziemy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie opolskim pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg bus uderzył w samochód ciężarowy. Mamy informację, że na kilometrze 206 w kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden prawy pas. Ale na A4 utrudnienia utrzymują się także w Dolnośląskiem, na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic. Tutaj wzmożony ruch cały czas, bo jak to zwykle bywa o poranku, obserwujemy w kierunku Drezna i mamy taki niewielki, ale jednak korek właśnie w kierunku Drezna. Ale przybywa samochodów także na starej czwórce przed autostradą od strony Bolesławca. Uwaga na ekspresowej trójce. Na węźle Jawor Wschód autodostawcze wypadło z jezdni na kilometrze 321. Zjazd w kierunku Lubawki jest tam całkowicie zablokowany, a ruch kierowany jest na objazdy. Poranne spowolnienia i poranne korki już zaczynają się w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska.

0: I oczywiście, jak to zwykle bywa o tej porze, przybywa samochodów na S8 w Warszawie w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Jeszcze dwie informacje z województwa małopolskiego. Tutaj także, jak to zwykle bywa o poranku, Zakopianka jest już zatłoczona i zakorkowana w Gaju i w Libertowie, ale także coraz większy ruch utrzymuje się na obwodnicy Wieliczki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A czy wy już wstaliście, obudziliście się, czy możemy wam jeszcze zanucić taki utwór? Nie budźmy marzeń, niech śpią po ciężkiej nocy.
3: No to też bym miał układ.
4: Wiem, że widzę po twoich oczach.
3: Jest taki, wiecie, kołysanka taka.
2: No to ładne, to
3: bioderkami
2: ładne.
0: Jaka kołysanka, 6:12 rano, trzeba
4: budzimy
0: budzić.
4: Się!
2: Tak jest.
4: Tym bardziej, że Maroś z Warszawy, tradycja musi być. Pisze, teraz!
2: A, czyli a propos Agnieszki Chylińskiej.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
5: Dzień dobry.
4: Panie Patryku, dzień dobry. I panie Jakubie.
0: Kłaniam się.
4: No i wszystkim państwu udanego dnia i szerokości, to właśnie od Marosia. Dzień dobry.
2: To kto jeszcze nam napisze dzień dobry? W aplikacji można także się nagrywać, pamiętajcie o tym.

0: 22 minuty już po godzinie 6. Waluś, kraksa, kryzys przed chwilą na antenie PLK Polskiego Radia Kierowców. No dobrze, panowie. Hej, moi ulubieni prowadzący.
1: Hej!
0: Tak, hej, ho!
2: Jak tak, tak po góralsku się zaczęło?
0: Nie, jakby było po góralsku, to byłoby witajcie.
2: Aha, no

0: prostu, klasycznie.
1: Okej. Okay. Ale hej, to też tak. Dobra.
0: Dobrze, ja właśnie w drodze do pracy siedzę sobie w pociągu i słucham was z rana, chociaż jakaś namiastka z Polski, u nas na razie 12 stopni, nie jest źle, później będzie około 23, życzę miłego dnia dla was i dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawia Kasia z Oslo.
2: My też, Kasiu, bardzo gorąco cię pozdrawiamy, dużo ciepła życzymy. Oddalibyśmy, bo te 37 stopni to trochę jednak przesada, prawda?
0: No ja przyznam, że miałem dość taki intensywny dzień i było mi już naprawdę za gorąco.
3: Tak, rzadko to stwierdzam, rzadko to mówię.
0: Dzisiaj? No właśnie, no ale... To zrobić się już mniej.
1: Ale pamiętacie, był taki okres, że w Norwegii było cieplej niż u nas.
0: Był, pamiętam.
1: A
0: pamiętam,
1: teraz...
0: Nie kłamie, mówię
1: no
0: prawdę.
1: Właśnie. O, właśnie. Słuchajcie, wróciło do normy.
2: A teraz kulisy naszej pracy. No, chyba możemy się tym podzielić. To jest że mamy samorealizację, więc sami wypuszczamy piosenki, włączamy mikrofony, ale my jesteśmy podzieleni zadaniami i na przykład w tym momencie to Kuba jest za sterami, ja ogarniam wszystko, co jest związane z aplikacją. I dostałem przed chwilą polecenie.
0: Tak.
2: Wpadła wiadomość głosowa. Jest głosowa. Głosówka? Dawaj, proszę.
0: No ale co? No
2: to jeszcze raz.
0: No ale to nie ma...
2: Ja nie wiem.
0: Coś ty narobił, no człowieku, no.
2: Taka głosówka wpadła, teraz czekam na interpretację.
0: A, czyli rozumiem, że komuś się wcisnęło przez przypadek.
3: A ty złośliwy jesteś dzisiaj.
2: Jeszcze raz. No, proszę jeszcze raz.
0: Czekaj, ja muszę się wsłuchać, czekaj, poczekaj, zrobię to inaczej. Patrz teraz, tu będzie tak i teraz cisza. Tak.
2: To ten piorun, co już walnął w moją wiatę śmietnikową. On już jest 350 km dalej. I ten świst za nim, ten ogon, ten wiecie taki, nie? Jak za kometą.
0: No dobra. No to jakby tu powiedzieć, Patryk, nie ma głosówki, nie montuj.
2: A co u was? Dajcie znać, jak wasz poranek we wtorek jest 6.24.
0: Można pisać, można się nagrywać w naszej aplikacji, można także do nas dzwonić 22 513 11 11.

0: Tak sobie myślę, że to będzie bardzo dobry poranek, słuchajcie. Naprawdę, bardzo dobry.
1: A skąd to przypuszczenie?
0: Wiesz co?
2: To Kawka? Już jest dobry
0: Kawka
2: poranek.
0: Jest?
1: Kawka,
0: jest,
1: tak.
0: Prawda? Jak możemy odhaczyć.
1: Taneczny Patryka.
2: Co? Ja tam widzę.
0: Takie checkpointy.
2: Za Kubą widzę.
0: Właśnie, serniczek jest.
1: Serniczek jest.
0: Jest i to serniczek tak. Nie byle jaki, bo Kuba przed chwilą zadał pytania. Co to jest to zielone na górze? Więc trochę zdrętwiałem. Mówię, ty.
1: Myślałem, że za kalec.
0: Posłuchajcie, leży czy co?
2: Nawet nie takie zielone, to nie jest wskazane do spożycia.
0: Ale potem zerknąłem, mówię, a nie, bo to nie jest serniczek zwykły. To jest serniczek z Dubaju, proszę pana.
2: Dubajska?
0: Z pistacjami to dubajski jest.
2: To nie są tanie rzeczy.
1: No, a szkoda jeść właściwie.
0: No więc dlatego pokroiłem jak wędlinem, żeby na dłużej starczyło.
2: Ja już rozumiem. 4 sierpnia. On jeszcze wydaje to, co dostaliśmy 31. A zobaczysz, od 10 będzie już tylko chleb i woda.
0: A jak?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana jest już ekspresowa 8 w Warszawie, czyli północna obwodnica miasta. Na razie nie jest to jeszcze bardzo poważny korek, ale już jest korek. W kierunku na zachód, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka. I na razie tylko tutaj się korkuje. W przeciwną stronę, czyli w kierunku Białegostoku, ruch na razie odbywa się w sposób płynny. Jeżeli chodzi o inne trasy,

0: mazowieckie, to zakorkowana jest i 61 w pobliżu Zegrza, i Krajowa 7 niedaleko Dziekanowa Leśnego i Łomianek, i Krajowa 79 pomiędzy Piasecznym a Warszawą. Utrudnienia na ekspresowej trójce w województwie dolnośląskim na węźle Jawor Wschód na kilometrze 321 ponad 2 godziny temu auto dostawcze wypadło z jezdni. Zjazd w kierunku Lubawki jest zablokowany, a ruch kierowany jest na objazdy. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg bus uderzył w samochód ciężarowy. Mamy tam blokadę jednego pasa w kierunku Wrocławia na kilometrze 206. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Tutaj sporo cierpliwości przyda się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą, ale podobnie na drodze krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Natomiast jeśli pan pozwoli, to ja bym jednak podrążył, czym się różni korek od poważnego korka.
0: No czym? A, to pytanie było?
2: Do ciebie, no tak, bo powiedziałeś, że, no to, że niby niepoważny korek, ale poważny. Ale korek.
3: Poważnego korka, ale tak. Jest już korek.
2: Ale jest już korek. Jaka jest gradacja, przepraszam, korek?
0: Korek, poważny korek, mega korek.
2: Mega poważny korek. Tak. Rozumiem.
0: No, czego nie rozumiecie?
3: My wam życzymy się jednak bez korka. No i u nas zaraz serniczek i kawa wjeżdżają. A jak wasze śniadanie jeszcze przed pracą?
2: No to proszę bardzo, można się pochwalić, można napisać, można nagrać wiadomość głosową w naszej aplikacji.

0: I tak plumkać jeszcze będzie chwileczkę.
1: O.
2: Tiki-tiki, a Patryk tańczy makarenę.
3: Do plumkania inaczej się tańczy, a do tiki-tiki.
2: Tobie muzyka nie przeszkadza w tańcu.
3: Nie, kompletnie
2: w ogóle. Tobie jak, tak.
0: Nawet przeszkadza czasami.
3: Nawet nie. Troszkę. Możesz włączyć co chcesz. Ja i tak zatańczę swoje.
4: Ej, słuchajcie, ruszam właśnie w trasę z Legionowa do Poznania.
3: No to szerokości życzymy.
4: Tak jest, zapowiada się piękny dzień po tych nocnych burzach. Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia. Pozdrawia Aro ze Skody. Trasę byś sprawdził.
3: Aro,
4: z Legionowa do Poznania.
3: Mógłbyś pojechać z Legionowa na Nowy Dwór Mazowiecki i tam przez Brochów i Sochaczew dojechać do A2, ale po co, kiedy jeszcze da radę przejechać przez choćby most Grota Roweckiego. Co prawda już się korkuje trasa, ale to jest niewielki korek i to będzie najszybsza trasa, czyli do S8, potem do A2 i dalej do Poznania bez większych utrudnień szerokości.
4: No to szerokości, co jeszcze u was?
5: Witam serdecznie jeszcze raz z tej strony. Robert z Cysterny, ze Słonecznej Zielonej Góry. No właśnie jadę z dostawą. Dwie godzinki powrotu do domu i fajrant. I dwa dni wolnego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Robert z Cysterny.
4: Pozdrawiam.
2: Dwa dni wolnego.
3: Ale jak już o ADR-ach mówimy, a co w tej cysternie?
2: A.
3: Bo jeżeli tam byłaby bezołowiowa 95, panie, ceny no tak skoczyły, że ja nawet przez gardło mi nie przejdzie.
4: Mm-hmm. No bo tego się nie pije.
3: W porządku, ale 9 zł za diesla, gdzie wczoraj już niektórzy sugerowali, że na autostradach taka cena się pojawiła, a benzyna 95 zbliża się do tej granicy 8 zł. Dla mnie to granica zaporowa.
4: To może ktoś z was jedzie właśnie w tym momencie autostradą i mija stację benzynową. Jakie ceny dzisiaj tam na pylonie, na stacjach, na autostradach w Polsce?
3: Bo zwykle szukamy tej minimalnej, tej tak. najtańszej.
4: Tak.
3: A dzisiaj, no, puśćmy wodze fantazji. Zobaczmy, po ile już jest benzyna i olej napędowy.
4: Ja tylko dodam, żeby wam się nie pomyliło. Jest 6:42 i nawet jeśli zobaczycie 9:15, to nie jest zegarek, tylko to jest niestety cena paliwa.
6: Yo man,
7: yo,
6: open up man.
7: What do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: With who?
6: The girl next door, you know?
7: Man,
6: I don't know what to do.
7: Say it wasn't you.
6: All right.

0: coś da.
1: No i proszę bardzo.
2: No i dało.
1: No i dało, zdecydowanie. 11 minut jeszcze zostało nam do godziny 7. Bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy słuchają nas dzisiaj być może po raz pierwszy. Po godzinie 7 zawsze organizujemy dla was konkurs od poniedziałku do piątku i w tym konkursie przeróżne nagrody do zdobycia, między innymi owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, ale w tym tygodniu i przez najbliższe dni także voucher o wartości 300 zł. 300 wam dajemy do zrealizowania w serwisie goracing.pl. Czyli można spełniać różne marzenia motoryzacyjne i można quadem, i można pustynnym buggy, można terenówką, i można supersportowym samochodem na torze. No różne dziwne opcje i fajne doznania motoryzacyjne można sobie spełnić, marzenia i zrealizować je.
2: Ale ja tylko dodam, że więcej na ten temat już za mniej więcej 20 minut, bo skoro mamy 6:50, wcześniej informacje dla kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Kurów Zachód a Żyżyn auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 103 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Cały czas utrudnienia utrzymują się na A4 w województwie opolskim pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg. Tutaj 3 godziny temu na kilometrze 206 doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa i nadal zablokowany jest tam jeden pas w stronę Wrocławia. Obserwujemy tam spowolnienia, ale nie korki. Jeżeli chodzi o korki natomiast, no to ich jest coraz więcej niestety, jak to zwykle bywa o tej porze. Poranne godziny szczytu już się zaczynają w wielu miejscach, chociażby w Małopolsce. Na A4 wolniej, dużo wolniej jedzie się pomiędzy Targowiskiem a Krakowem. Podobnie na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic oraz na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny. Dużo porannych spowolnień i już także porannych korków na Mazowszu, chociażby w Warszawie na ekspresowej 8, jak to zwykle bywa o tej porze pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także sporo cierpliwości przyda się na wysokości Zegrza, na drodze krajowej 61 oraz na krajowej 7 na północ od Warszawy. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie dolnośląskim. Zatłoczona jest A4 na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna i jeszcze mamy utrudnienia dosyć poważne na S3, na obwodnicy Jawora, dokładnie na węźle Jawor Wschód. Zablokowany jest zjazd w kierunku Lubawki, to w związku z kolizją auta dostawczego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nasz słuchacz Nowisz pisze do nas: diesel 8 zł 24 grosze, masakra, dobrze, że mam 34 grosze zniżki na litrze, pozdrawia z Piotrkowa, bardzo dziękujemy, 8,24.
2: Przyjrzymy się tym cenom, jak to wygląda w 16 województwach, jeżeli chodzi o cenę uśrednioną, gdzie jest najtaniej. No a wypiszcie, po ile u was benzyna i olej napędowy na trasie, ale gaz LPG też nas interesuje, bo ostatnio tak nawet poniżej 3 zł gdzieś tam widziałem.

0: To już prawie siódma na zegarze PRK Polskie Radio Kierowców. Ty, a ty w ogóle jesz ten sernik, czy ty chowasz go pod stołem? Bo ja nie rozumiem, bo nie widzę. Aha.
1: Bo mi orzeszek wszedł między zęby. Kawką popitej, teraz mogę sprawdzić, o czym tam piszecie. Brzuszek naładowany. Idealnie. Energią, rzecz jasna. No i niestety, aż mi się ten sernik cofnął. W Rzeszowie diesel 8,24, benzyna 95, 7,59 napisał Piotr. Ja przyglądam się tym cenom uśrednionym, które publikuje Autocentrum z 16 województw. No i tutaj mamy średnią cenę za benzynę 95 E10 7,32 za litr. Olej napędowy 7,89 i mówiłem, gaz LPG 2,90.
0: No to ja wczoraj widziałem olej napędowy za 8 zł 39 groszy na wylocie na obwodnicę Warszawy. Niestety.
1: Teraz też będą cyferki, ale już związane z pogodą.
0: Tak jest, czyli 13 stopni Łeba i 23 stopni Krosno.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, miejscami tylko wzrastające do dużego, na zachodzie w Beskidach Zachodnich i w Tatrach miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także burze z gradem. Suma opadów podczas burz do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Temperatura maksymalna od 27 stopni Celsjusza na północy, około 34 kresek powyżej zera w centrum. Do uwagi, na południowym wschodzie dzisiaj prawdziwy żar, nawet 37 stopni Celsjusza, a gdyby ktoś chciał się ochłodzić, to na przykład nad morzem 22 stopnie Celsjusza, ale w rejonie Helu to właśnie 22, z kolei w Ustce i w Gdańsku w granicach 27.
0: Wiatr dzisiaj na ogół słaby, zmienny, nad samym morzem słaby, umiarkowany, wschodni, w czasie burz porywisty oczywiście, do 60, a na zachodzie nawet do 90 km na godzinę.
1: Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i przewiduje się dzisiaj stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już minutę po godzinie siódmej.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Przypominamy, że jest wtorek i mówimy wam dzień dobry.
0: I jeszcze mówimy wam lato.

0: 10 minut na zegarze po siódmej.
1: Skoro średnia za litr to 7 z groszami, a max to 8 z groszami, to ja się pytam, gdzie jest ta stacja, co sprzedaje paliwa po 6 z groszami?
0: Właśnie.
1: To od Nowisia. No ja nie widziałem.
0: Chyba, że do ten od tych parówek może.
1: Może? No. A kto wie? Kto wie? Za to, słuchajcie, w Tarnowie 7,68 to bezołowiowa 95, Tarnów 8,24 za olej napędowy napisał Norbert. Do cen paliw za chwilę jeszcze wrócimy.
0: Oj tak.
1: Sprawdzając niestety. Po ile u was.
0: Oj tak.
1: Ale wcześniej wracamy na trasę.
0: Oj tak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 w województwie opolskim utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg, gdzie na jezdni w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa. Chodzi o kilometr 206. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia i niestety już teraz obserwujemy tam korek. Na razie niewielki, ale korek się utrzymuje właśnie na jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Na A4 mamy także utrudnienia w Małopolsce, jak to zwykle bywa o tej porze. Na obwodnicy Krakowa korkuje się fragment i to w obu kierunkach, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany, ale także coraz większy ruch utrzymuje się przed Krakowem od strony Rzeszowa, dokładnie pomiędzy Targowiskiem, Niepołomicami a węzłem Kraków Bieżanów. Ekspresowa trójka Jawor Wschód. Tutaj auto dostawcze wypadło z jezdni na kilometrze 321 i zjazd w kierunku Lubawki jest całkowicie zablokowany, a ruch kierowany jest na objazdy. Poranne godziny szczytu na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Dość poważnie zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. Oczywiście przede wszystkim w kierunku centrum Gdańska, ale także zakorkowana jest sąsiednia trasa wojewódzka numer 501, także w Gdańsku, to jest ulica Główna, także w kierunku gdańskiego centrum, gdańskiego portu i przybywa samochodów także przed Gdańskiem od strony Tczewa na drodze krajowej numer 91. I jeszcze wspomnę o jednej trasie, o ekspresowej 8 w Warszawie, która jest, tutaj nie będzie niespodzianki, zakorkowana w pobliżu mostu Grotoroweckiego i to w zasadzie w obie.

0: je strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Do paliw jeszcze na chwileczkę wracamy,
3: bo mamy od was uaktualnione ceny na waszej trasie.
4: S1, 541 km w stronę Gdańska i tutaj mamy olej napędowy 8,42, benzynka 7,67 i autogaz 2,99. Janusz Strażak, Centralna Polska, pozdrawiam.
2: Tani ten gaz.
3: To jest gaz tak, autogaz tak, ale benzyna i olej nie.
2: Zawsze trzeba szukać pozytywów.
3: Ale A2 przebija A1, bo właśnie dostaliśmy informację od Aro ze Skody. Na trasie A2 w kierunku Poznania ceny paliwa to tak. Olej napędowy 8,54 za litr, a bezołowiowa 95 7,79. Chcecie jeszcze A4?
5: Chcemy.
3: 8,54 za diesla, 7,95 za benzynę. To przy autostradzie A4, informacja od Norberta.
2: Dobra, a chcecie 300 zł?
6: Ja chcę, ja chcę!
5: Na benzynę
3: ale
5: będzie.
3: Czekaj, na jaki procent?
2: A co na jaki procent?
3: W sensie ty dajesz, ty nie pożyczasz.
2: Ja daję.
3: O.
2: Daję, tacy bierę. Jesteśmy. Tacy jesteśmy w tym tygodniu. Dajemy 300 zł do wykorzystania w Go Racing. Można sobie poszaleć i można pojeździć fantastycznymi pojazdami i w terenie, i po super fajnym torze.
3: Daj!
2: Daj!
3: Daj!
2: No to zara!

0: 20 minut. Już po godzinie 7. To jest idealny moment, żeby powiedzieć wam, że...
1: Konkurs.
0: Zaczyna się w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, czyli tablice rejestracyjne.
2: I zobaczcie, przy tych cenach paliw, które nawet Gosia wysłała z Lubawy. Olej napędowy 8,24, benzyna 95, 7,55 za litr, a gaz LPG 3,15. My mamy dzisiaj coś dla was za darmo i to jest voucher do wykorzystania w goracing.pl na 300 zł.
0: I do tego dorzucamy wam jeszcze owację na stojąco i talon na pozdrowienia. Nasza zabawa polega na tym, że trzeba do nas zadzwonić... numer 22 139 29 29 no i wybrać zestaw trudniejszych tablic, czyli trzyliterowe, albo łatwiejszych tablic, czyli dwuliterowe. No i później my podajemy wam te litery, a wy mówicie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd.
2: Podaję numer telefonu 22 139 29 29, otwieramy linię 22 139 29 29. No i uwaga, uwaga, halo, halo.
0: Halo!
2: Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry.
4: Kto? Mówimy to Paweł, witam serdecznie.
2: No cześć, cześć Paweł. Pawle, za chwilę do ciebie wracam w takim razie.
0: A wy już wiecie, że z Pawłem usłyszymy się za kilka minut.

0: Zbliżamy się do tego momentu, w którym nasz słuchacz zgarnie i owację na stojąco, i talon na pozdrowienia, i 300 zł do wykorzystania. Na bardzo fajne doznania motoryzacyjne. Ja przeglądam co jakiś czas i robię sobie takie projekcje, taką wizualizację, to tamte wszystkie terenowe sprawy. Ależ tam są fury, jak to jeździ, gdzie? Super.
1: No dobrze, ale o to powalczy Paweł dopiero za kilka minut.
0: Ja już mu zazdroszczę, no.
1: Ja wiem, ale wcześniej informacje dla wszystkich zmotoryzowanych. Jest 7:30, czas na serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I oficjalnie już można powiedzieć, że poranne godziny szczytu w pełni. W wielu miejscach naszego kraju mamy sporo korków, sporo porannych spowolnień. Niestety mamy także kolizje, wypadki, ale to o tym za chwilę. Może najpierw korki. Korki na południu naszego kraju. Tutaj oczywiście autostrada A4 przede wszystkim, chociaż nie tylko, jest zakorkowana, zatłoczona i przed Krakowem od strony Rzeszowa i na obwodnicy Krakowa, i to w obu kierunkach. Podobnie Zakopianka przed Krakowem od strony Myślenic oraz Krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki. Przybywa samochodów także w województwie śląskim, na Krajowej 1 niedaleko Pszczyny, także na trasie numer 86 w Katowicach od strony Tychów oraz na Krajowej 79 w Jaworznie w kierunku Mysłowic. Jeżeli chodzi o A4 w Opolskiem, to tutaj od kilku godzin utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg, gdzie na kilometrze 206 doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. Na ekspresowej Trójce na węźle Jawor Wschód także kilka godzin temu auto dostawcze wypadło z trasy. Na kilometrze 321 do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu. Zjazd w kierunku Lubawki jest zablokowany, a ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze wspomnę o województwie lubelskim i trasie S17. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery pomiędzy węzłami Kurów Zachód a Żyżyn i w kierunku Warszawy jezdnia jest zwężona. A jeżeli chodzi o Warszawę i ogólnie o Mazowsze, to tutaj także mamy już sporo korków, kilkukilometrowych nawet, i na S8 w Warszawie, i na ekspresowej i Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, i na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale teraz to jest jeszcze bliżej naszej zabawy.
1: Oczywiście i chyba poprosimy was o pomoc.
0: Dobra. No to jeśli ktoś ma jakiś pomysł na ciekawą tablicę rejestracyjną, to zapraszamy. Można wysyłać zestaw dla łatwiejszych, raczej łatwiejszy i ten trudniejszy, czyli dwój-trzyliterowy.
1: No to czekamy.

Czekamy, a zaglądając do aplikacji, Grzegorz z Volkswagena się odzywa i prosi o pomoc w sprawdzeniu trasy z Łomży do Tczewa, którędy najlepiej ma jechać. No ja przesiedziłem tę trasę i widzę, że najszybciej to by było dostać się choćby do S7 przez Wielbark, wcześniej Myszyniec. I z Łomży właśnie tędy, czyli 645 wojewódzką, radziłbym ci jechać, a potem przez Olsztynek, dalej na północ i w Elblągu odbić na 22.

0: No i doczekaliśmy się, 20 minut pozostało do godziny 8. Halo Danielu, halo Danielu.
1: Halo.
0: Jesteś? No, jest Paweł, to dobrze.
2: Jesteś, dzień
0: ale
2: dobry.
0: To wiesz co, bo ja chciałem sprawdzić, czy my się dobrze dodzwoniliśmy.
1: Uff.
0: I o to właśnie chodzi. Paweł, słuchaj, jak twój dzień, jak twój wtorek?
1: No, generalnie fajnie, jak się dodzwoniłem, to jest rewelacyjnie.
2: No i bardzo dobrze.
1: Do 100.
2: Mamy dla ciebie dobrą informację. W takim razie jesteśmy zwarci i gotowi, żeby powiedzieć...
3: Konkurs.
2: A w tym konkursie nie dość, że owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, to jeszcze do zdobycia wyjątkowa kasa 300 zł.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.
2: O, no i bardzo, powiem takie ci... cuda.
0: Pawle, dzisiaj trudne zadanie przed tobą, chociaż słuchacze byli łaskawi i pojawiły się również rejestracje z dwiema literami. To oznacza tylko i wyłącznie miasto do odgadnięcia. Czy ty jesteś gotowy i znasz zasady?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
2: Czy chcesz łatwiejsze czy trudniejsze?
1: Nie, trudniejszy.
2: Czyli jedziemy na grubo po bandzie od razu.
1: Na maksa jedziemy.
0: Ale zaczniemy na luzie, okej?
1: Dobrze.
0: Okej?
1: Tak.
0: No ja już powiedziałem. Okej. Okay. Czyli oka.
1: A, okej. Okay.
0: Oka.
1: Boże, kochany, oka, to będzie...
0: No, ok, czyli to będzie Olek...
1: Kędzierzyńsko-Kozielski.
0: Kędzierzyńsko-Koźle, tak jest, punkcik na twoim koncie.
2: Dobra, pięknie, to teraz drugi punkcik do zdobycia i coraz bliżej nagrody. To można byłoby to podzielić na 300, podzielić na 3, czyli już masz stówkę. To teraz ja ci dorzucam drugą stówkę. CWL, to jest ta tablica, CWL. Cóż to...
1: CWL.
2: Tak jest.
1: To będzie... Warmińsko, nie, Kujawsko-Pomorskie.
2: Dobrze. To już 50 zł masz i teraz drugie 50
1: złotych.
2: Włocławski. Powiat włocławski. Oczywiście, czyli 200 są.
0: Zatopiony. No to na koniec rejestracja LOP. Lucyna, Olek, Patryk.
1: Lucyna, Olek, Patryk. To będzie...
0: Taki chęcy kiedyś samochody i mówi, o, pole tam za oknem.
1: Lucyna, Olek, Patryk, Opolski.
0: Poczekaj, Opole jakie?
1: Opolski... Lubawski.
0: Lubelskie. Opole lubelskie usłyszałem.
1: Tak.
0: No to
1: Opole lubelskie.
2: Słuchajcie, mamy 300 i mamy nagrody, czyli jest owacja na stojąco. Proszę bardzo.
1: Super, dziękuję.
0: Nie, Paweł, to tobie się należy. To ty odgadłeś. A do tego wszystkiego jeszcze możesz pozdrowić na antenie kogo tylko chcesz.
1: Generalnie, to tak. Za dzień mam urodziny, więc to był mój prezent urodzinowy dla mnie.
0: Najlepszego.
1: I od was.
2: No ty dzisiaj masz tę urodziny? Czekaj, stój. Ty masz dzisiaj te urodziny, ja dobrze usłyszałem?
1: Nie, za dwa dni jak czwartek. Dobra.
0: I bo my się umówiliśmy, żeby na czwartek doszło.
2: Właśnie.
0: Dobrze, to trafiliśmy.
1: Tak, i pozdrawiam serdecznie całe wasze radio. Zobaczmy świetną robotę. I wszystkich kierowców zawodowych.

0: Dzięki.
1: Oby nas, byśmy tutaj wyjeżdżali i leżali bezpiecznie do celu.
0: Bardzo dziękujemy w ich imieniu. Czyli talon na pozdrowienia powędrował do ciebie. Dodatkowo owacja na stojąco również, to jeszcze te 300 zł do wykorzystania w Go Racing. Czyli siadasz za sterem samochodu, który sobie wybierzesz i trasę sobie wybierasz. Możesz jeździć w terenie, możesz jeździć po torze. Co jest ci bliższe? Teren czy tor?
1: Nie wiem, jeszcze się nie zastanawiałem, ale to bardziej teren.
0: Masz na to czas, więc spokojnie będziesz mógł się zastanowić, ale nagroda już jest twoja, czyli te 300 wędrują w twoje ręce.
2: Wielkie gratulacje.
1: Tak. Bardzo panowie, dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Miłego dnia, wszystkiego dobrego.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.

0: 10 minut jeszcze do godziny 8. PRK Polskie Radio Kierowców. Gdyby ktoś z was chciał zdobyć 300 zł, ten...
1: To też ktoś z was.
2: Zmień płytę.
1: To. Jakby zaczął od vouchera do goracing.pl, to bym się nie odzywał, ale jak rozdaje kasę... To.
2: Ale twój kolega chce skończyć zdanie.
0: To zapraszam na jutro.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Już od kilku godzin utrudnienia utrzymują się na autostradzie A4 w województwie opolskim pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg. Na kilometrze 206 doszło do zderzenia ciężarówki i busa i mamy tam zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. I niestety także utrzymuje się tam korek. Dość poważny korek, ponad 2-3-kilometrowy. Autostrada A4 zatłoczona, zakorkowana jest także na Dolnym Śląsku, na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. I oczywiście jak co rano mamy problemy na małopolskim odcinku A4 na obwodnicy Krakowa, zarówno na jezdni w kierunku Rzeszowa, jak i na jezdni w kierunku Katowic. Cały czas utrudnienia utrzymują się na ekspresowej 17 w Lubelskiem pomiędzy węzłami Kurów Zachód a Żyżyn. Tutaj osobówka uderzyła w bariery na kilometrze 103 i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Kilkukilometrowy zator na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a węzłem Łabiszyńska w kierunku Białegostoku, ale także fragment jest zakorkowany na jezdni w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Zakorkowane są trasy na północy naszego kraju w województwie pomorskim, zwłaszcza trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą i to przede wszystkim w kierunku gdańskiego portu. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach, także pomorskich. Po pierwsze, trasa wojewódzka 216, niedaleko Pucka, Redy, Władysławowa. Tutaj nieśmiało, nieśmiało ten ruch się wzmaga, ale na razie tylko nieśmiało.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: Punktualnie 8 na zegarze i transa do sprawdzenia w aplikacji.
1: Bo ktoś chyba gdzieś daleko na wakacje jedzie. Maciej z Multivana odezwał się i pisze: czołem chłopaki, zdradzicie mi proszę, jak wygląda trasa Wolsztyn-Brok. Dziękuję za podpowiedź i udanego dnia dla was. Macieju, to ja już ci mówię, że pierwsze co musisz zrobić, to 305 dostać się do A2. Tylko uważaj, bo przed Kuźnicą Zbąską mamy tam delikatne spowolnienie. Potem na A2, no te roboty drogowe przed Poznaniem, ale to chyba wszyscy już wiemy, poszerzanie autostrady. Później nic złego na trasie się nie dzieje. No i jak już dojedziesz do Warszawy, to odezwij się, bo na S8 wiadomo, że są utrudnienia, szczególnie na moście Grotoroweckiego, ale już do samego Broku szerokości przyczepności ci życzymy, bo trasa czyściutka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to już teraz pogodowo. Dzisiaj zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Miejscami to zachmurzenie może wzrastać do dużego. Na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i w Tatrach miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także burze z gradem. Suma opadów do 40 litrów wody na zachodzie kraju.
1: A teraz temperatura, bo patrzę sobie na te wartości w tym momencie. Najchłodniej na północy, prawie 16 stopni Celsjusza w Lęborku, a najcieplej na południowym wschodzie Polski, Krosno, Rzeszów, tutaj prawie 25 kresek powyżej zera. I w ciągu dnia też będzie ciepło. Z tym, że tak, na północy 27, w centrum 34, a na południowym wschodzie nawet 37 stopni Celsjusza. Nad morzem troszeczkę chłodniej, bo od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku.
3: Wiatr na ogół dzisiaj słaby. Słaby, zmienny, nad morzem słaby, umiarkowany. W czasie burz może być porywisty, na przykład na południu kraju do 60 km na godzinę, a na zachodzie to nawet do 90.
1: Trochę nam to ciśnienie spadnie, bo teraz w granicach 1015-1017 hektopaskali. W południe w Warszawie barometry pokażą 1002 hektopaskale. Jednak w ciągu dnia przewidywany jest stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To mamy już 2 minuty po godzinie 8 i w tej godzinie zajrzymy na nasz kanał na YouTube, a tam mnóstwo odcinków naszego motoryzacyjnego serialu na części.
1: I dzisiaj będziemy testować nowe auto. Patryk Kuliszewicz,
3: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
3: Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 8 rano tu PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już za kilka minut zajrzymy na nasz kanał na YouTubie, ale zanim on, no to oczywiście jeszcze informacje drogowe, które mamy dla was co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 w województwie opolskim jest częściowo zablokowana w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg, gdzie na kilometrze 206 doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa. Do tej kolizji doszło ponad 4 godziny temu i cały czas zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku Wrocławia i niestety korek, cały czas korek kilkukilometrowy właśnie pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg się utrzymuje. Autostrada A4 jest także zatłoczona w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna i oczywiście mamy także utrudnienia na obwodnicy Krakowa i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. W pobliżu węzłów Kraków-Bielany, Kraków-Tyniec, Kraków-Skawina czy Kraków-Południe. Ekspresowa 8 w Warszawie jest, jak to zwykle bywa o tej porze, bardzo poważnie zakorkowana, zarówno pomiędzy Bemowem a węzłem Łabiszyńska w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Sporo cierpliwości przyda się także na innych trasach mazowieckich, chociażby pomiędzy Piasecznem a Warszawą, także na wysokości Zegrza, czy w pobliżu Dziekanowa Leśnego czy Łomianek. I jeszcze wspomnę o jednej trasie, o trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku. To droga krajowa numer 89. Pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą utrzymuje się spory korek, zwłaszcza w kierunku gdańskiego portu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kanał na YouTubie, a tam mam mnóstwo ciekawych testów samochodów i nasz odcinkowy serial na części i co dwa tygodnie mamy dla was nówkę, sztukę, perełkę. Dwa tygodnie temu Jetour święcił triumfy, Jetour T2 i cały czas wam się podoba i cały czas go oglądacie i cały czas komentujecie. Jeśli zajrzeliście na nasz kanał, to proponuję zacząć go subskrybować. Jeśli wam podobają się te treści, to łapka w górę.
4: Na razie trzyma nas w niepewności, co obstawia, że dzisiaj będzie. Osobóweczka, terenóweczka, elektryk, spalinka.
3: Elektryk? Nie, no może terenu.

0: Oweczka jakaś?
1: Spalineczka?
0: No chyba tak.
1: Czy elektryk?
0: Nie, mam nadzieję, że spalinowy.
1: Dowiemy się już za kilka minut. Premiera dzisiaj o 19:00, a o tym aucie za chwilę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: bardzo, ale to bardzo lubię wtorki, zwłaszcza te wtorki, w których pojawia się Michał Górski.
1: Dzień dobry, jak wiesz, jak ja lubię wtorki, ja lubię wtorki bardziej.
0: A dodatkowo jeszcze zwłaszcza lubię wtorki o godzinie 19, bo wtedy premierowo na naszym kanale na YouTubie pojawia się nowy odcinek motoryzacyjnego serialu Na Części.
2: No i dopiero co Banda i Wanda, świat ma apetyt, na przykład na naszą premierę. I teraz pytanie, bo dociekaliśmy, co to dzisiaj nam ciekawego wjedzie, i powiem szczerze, że wjedzie coś pięknego, coś długiego, coś majestatycznego, ale elektrycznego.
1: Ja bym powiedział, że to jest taka nisza w niszy. Producent, to chyba możemy zdradzić od razu,
0: tak,
1: będzie japoński producent.
0: Czyli Mazda, będzie Mazda.
1: Znalazł niszę w niszy, a więc wziął segment aut, które są, no nie powiem wymierającym segmentem, ale takie, no raczej rzadko spotykanym już, czyli takie długie sedany, które potrafią być liftbackami znienacka, i jeszcze w tej

0: tej niszy postanowił zrobić samochód tylko elektryczny, a więc znowu coś mało popularnego. I w tym szaleństwie według mnie jest naprawdę metoda.
1: No właśnie, tylko czy to się później przełoży na sprzedaż tych samochodów?
2: Przełoży się.
1: No właśnie, tutaj auto przykutowaliśmy.
0: Wszystkie trzy się sprzedadzą i tych trzech kierowców, którzy będą jeździć po drogach tym samochodem, będą robić wrażenie.
1: Ale słuchajcie, między nami, powiem wam szczerze, że to chyba był najładniejszy samochód, który testowaliśmy w tym roku. Szukałem, intensywnie myślałem, zastanawiałem się, który jest ładniejszy. Ten zdecydowanie wizualnie i kreską przypadł mi tak bardzo do gustu, że gdybym zrobił zdjęcie, a zrobiłem, i gdybym je wydrukował w dużym formacie, a może to zrobię, to bym sobie powiesił nad łóżkiem.
2: Zobaczcie, patrząc na niemiecką motoryzację, na Mercedesy elektryczne, BMW, Audi, na francuską, na włoską, no rzeczywiście on się bardzo mocno wyróżnia. I teraz, czy to jest nisza? Pomyślcie sobie o wszystkich służbach państwowych, o na przykład administracji rządowej.
0: O Skodzie Superb sobie pomyślmy.
2: Poczekaj, no, ale nie ma elektryka. Nie ma elektryka. A jeżeli trzeba będzie w myśl Unii Europejskiej przejść na elektromobilność, to tu jest już gotowe auto. A jest
1: tak
2: to?
1: Jest.
2: Mazda 6e.
0: Tak jest. Mazda 6e, przepiękny samochód, który ja też tak trochę zacząłem, że ten japoński producent to taka znowu kamyczek do tego podwórka, bo projekt nie do końca japoński, bo to jest taki zaadoptowany, właściwie efekt pracy joint venture.
1: Czyli jednak na wskroś chiński.
0: No więc właśnie z chińskimi tutaj technologiami absolutnie mamy mariaż i rzeczywiście efekt jest taki, bo to sobie chcieliśmy odpowiedzieć na to pytanie, czy tam ile Mazdy jest w tej Mazdzie 6e. No i oczywiście zachęcam do obejrzenia filmu, żeby znaleźć odpowiedź na nie. Natomiast no, trudne to było zadanie, bo auto co do zasady tak naprawdę japońskie nie jest.
1: Ale na pewno zgodzisz się ze mną, że jeszcze 5 lat temu, gdybyśmy rozmawiali o tym, że japoński producent bierze...
0: idzie na zakupy do Chin.
1: Tak, i idzie, kupuje od Chińczyków samochód i go przerabia na japoński, to byśmy się popukali w czoło i powiedzieli, no świetny dowcip, naprawdę, w życiu w to nie uwierzę. A tu proszę bardzo. Czyli mamy prawie 5 metrów, czyli 4 metry 92 centymetry, kawał samochodu, który ma...
0: Niziusieńki jest, tak poniżej 1,5 metra wysokości, więc jest taki klinowaty. No i to robi wrażenie, wydaje mi się, tak właśnie powinny wyglądać samochody elektryczne. My czasem rozmawiamy o tym, że osłów, świetny,
2: czyli aerodynamika.
0: Ale właśnie, dokładnie.
2: Ale wiecie co?
0: I przesadziście i szybko.
2: I nie przesadziłem, mówiąc, że wygląda majestatycznie, jednak mówimy o elektryku. Tak. Tutaj najważniejsza jest bateria i to, co mnie zdziwiło, ona jest niewielka.
1: No delikatnie, bateria jest niewielka stosunkowo i to też wpływa na masę tego pojazdu, dokładnie, czyli poniżej 2 ton. I to jest chyba ogromny atut. A tutaj bateria, no mamy dwie, tak na dobrą sprawę. Mamy prawie 70 kWh i 80.
0: W tej silniejszej wersji, znaczy silniejszej.
1: Słabszej,
0: mocniejszej, ale słabszej.
1: Kuni mniej.
2: No ale jeżeli chodzi o zasięgi w granicach 500 km, albo ciut mniej w przypadku tej baterii.
0: No. I to trzeba powiedzieć na papierze już, niestety, tak, rzeczywiście.
2: Czyli w realu wychodzi troszeczkę inaczej.
0: W realu wychodzi mniej, ale jeszcze co ważne, bo już tak mówimy o tych takich podstawowych parametrach, no to trzeba jeszcze powiedzieć, że napęd przekazywany jest na tylną oś, co jest znowu istotne, no bo samochody elektryczne mają tu różne podejście i takie zaadoptowane projekty to jednak będzie z przodu, ale właśnie jeśli auto od początku jednak jest projektowane właśnie na takiej platformie stricte elektrycznej, choć podobno na ten samochód w tym takim chińskim odpowiedniku występuje też z napędem hybrydowym, no ale skupmy się na Mazdzie, to ona właśnie tył napęd i te dwie wersje tego napędu, o których pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy.
2: Czyli tak, mamy powyżej 5 metrów, mamy pięknego sedana.
1: Czy poniżej troszeczkę tak delikatnie?
2: W granicach 5 metrów.
0: 8 centymetrów tak, brakuje, no co to jest?
2: I napęd na tylne koła. I to jest właśnie elektromobilność na miarę prawdziwej limuzyny, ale o szczegółach Mazdy 6 już za moment.

0: rytm nie wymieniam.
1: Ósma 30 na zegarach, zatem przyglądamy się, co tam na drogach, a jeżeli chodzi o poranny szczyt komunikacyjny, to...
2: No, w pełni.
1: To tego się spodziewałem, czas na szczegóły.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, w pobliżu mostu generała Grota Roweckiego, auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 16 zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. No i oczywiście korek mamy tam, ale ten korek właściwie od wczesnych godzin porannych właśnie w kierunku Białegostoku się utrzymuje. Chociaż także zdecydowanie wolniej jedzie się na jezdni w przeciwną stronę, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Jeżeli chodzi o autostradę A4 i województwo opolskie, to tutaj cały czas nie zakończyły się utrudnienia w województwie opolskim, pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg, gdzie kilka godzin temu, jeszcze w nocy, doszło do zderzenia ciężarówki i busa. Na kilometrze 206, właśnie pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg, mamy zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia i cały czas kilkukilometrowy korek tam się utrzymuje i właściwie już od węzła Opole Zachód jedzie się zdecydowanie wolniej. Podobnie jest w województwie małopolskim. Tutaj wolniej jedzie się i na A4 na obwodnicy Krakowa, i na obwodnicy Wieliczki, i na Krajowej 44 na wysokości Skawiny, i na Zakopiance w Gaju i w Libertowie. Ekspresowa trójka w województwie dolnośląskim, Jawor Zachód. Tutaj kilka godzin temu, także w nocy, doszło do kolizji auta dostawczego na kilometrze 321. Zjazd w kierunku Lubawki był całkowicie zablokowany. W tej chwili mamy informację, że ruch najprawdopodobniej jest już możliwy, ale pewne utrudnienia mogą się jeszcze tam utrzymywać. I jeszcze autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim, fragment remontowany niedaleko Grudziądza. Na odcinku ponad 6-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i obserwujemy tam spore spowolnienia nawet jak na tę porę, zwłaszcza w kierunku Gdańska.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę wracamy do Mazdy 6e i zachwycać się będziemy tym, co moim zdaniem zdecydowanie na ten zachwyt zasługuje, czyli wnętrzem. Ja dawno nie widziałem takiego wnętrza.

0: 20 minut pozostało do godziny 9 rano. Zaglądamy do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A tu Mirek pisze, a jak przejadę A4 od Jędrzychowic do Krakowa?
1: Cześć Mirek.
0: Mirku, całkiem przyjemnie, tylko tyle, żebyś do A4 się dostał. W związku z tym polecam ci oczywiście dojazd do A4 w okolicach Krzyżowej, a potem czyściutko masz, no, z małymi tam spowolnieniami przed Wrocławiem. Następnie w kierunku Górnego Śląska czysto i dopiero na tym odcinku małopolskim masz pewne spowolnienia do samego Krakowa. I teraz pytanie. 420 km ma Mirek do przejechania. Czy dałby radę zrobić to Mazdą 6e, o której dzisiaj rozmawiamy? 420 km na autostradzie.
2: Tak, ja myślę, że dałby radę. Nie wiem, jaki Mirek ma styl jazdy, no ale jeśli jednak no, taki właśnie...
0: Żeglowania na autostradzie.
2: No to dałby radę i nawet każdą z wersji tej Mazdy naszej 6e.
1: To prawda, ale już będzie tak, że będzie dojeżdżał do stacji ładowania z dużą na ramieniu.
2: No, wiadomo, no, musi być nerwowo.
1: Jeszcze. No tak, niestety, to jest wada elektryka z taką baterią, bo mówiliśmy, że prawie 70 kWh i 80 kWh. Ta wersja long range ma 245 koni, ta wersja słabsza z tą z mniej pojemną baterią ma 258. Różnica jest tylko
2: mocniejsza.
1: Taka. Tak, dokładnie. Więc jest mocniejsza i szybciej się ładuje.
2: Tak, tak, ale to i to właśnie trzeba powiedzieć, że to jest w sumie ciekawe podejście, bo albo mamy większą moc, mniejszą baterię, i rzeczywiście dużo niższy zasięg, bo ta różnica pomiędzy tą wersją słabszą a mocniejszą właśnie jest taka, że tam 480 niecałe versus 550 w tej wersji long range, jak powiedziałeś. Natomiast no, z kolei ta o mniejszym zasięgu ma większą moc, ale co ważniejsze, szybciej dużo można ją ładować i to dużo szybciej.
0: A co to znaczy dużo szybciej? Czy no, ja się nie zestarzeję podczas ładowania?
2: Ty się już zestarzałeś, więc to niestety już jest too late.
1: Jeszcze nawet nie zacząłem.
2: Ale wracając do Mazdy.
0: Poczekaj, wrócę z ripostą. No,
1: czekamy.
2: Wracając do Mazdy, tam 15 minut na ponad 200 km zasięgu w tej szybciej ładującej się wersji. A tak naprawdę przekłada się to no, na takie parametry, że 90 bodajże kilowatów, dokładnie, ta wersja wolniej się ładująca versus 165 kW, ta wersja szybciej się ładująca. To jest duża różnica.
1: Ale na razie słabo.
0: Przyjmie prąd 90 kW?
2: Ta słabiej ładująca się. A ta
0: 90 kW tylko?
2: Tak. A 165 ta szybciej ładuje. Więc tutaj naprawdę to jest najsłabsze ogniwo. Ale rzeczywiście ten samochód no, broni się wszystkim innym. To znaczy na koniec dnia ta masa tego samochodu poniżej 2 ton, a przypominam prawie 5 metrów samochodu, no, robi wrażenie i to auto po prostu się prowadzi. Jest to dobrze prowadzący się elektryk.
1: Znakomicie dodatkowo jeszcze wyciszony. Jest super wygodnie, super komfortowo, dodatkowo są takie fajne akcenty, które no, na pewno spodobają się dla tym, którzy uwielbiają efekty i bajery w samochodzie. Mm-hmm. Jedziemy, mamy prędkość powyżej 70 km na godzinę i nagle z tyłu podnosi się spoilerek, który się później chowa, gdy zwalniasz.
0: No i jest sedanie?
2: No to jest lift.
0: To mi tak nie do końca
1: pasuje. No, się do Porsche. Więc wiesz, jedziesz, wysuwa się
2: do tego
1: bardziej
2: liftowego sedana Porsche.
0: Właśnie.
2: Dobra, no nie, no, ale jest to udawany sedan. No, czyli tak, to już trzeba powiedzieć, bo rzeczywiście ta klapa się otwiera razem z szybą. No i pojemność tego tylnego bagażnika znowu nie porywa, ale przypominam, poniżej...
1: 466 litrów.
2: Albo 300 z hakiem, jeśli tak tam jest do linii.
0: No, ale jak użycie fotele, to 1000.
2: Ale za to frank z przodu bardzo pojemny, bo
1: 72.
2: Tam... Dokładnie, tych litrów trochę możemy zmieścić, także no, w sumie jest to też praktyczne auto, ale to nie jest SUV. I
1: ja
2: nie
1: jeszcze,
2: ma
1: ja tylko jeszcze muszę dodać jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego trzeba obejrzeć ten film? Żeby zobaczyć wnętrze tego samochodu i materiały, które zostały użyte do obszycia tych foteli. Jeśli wyobrazimy sobie najbardziej wypasioną, najbardziej luksusową torbę na kije golfowe. Naprawdę już taki creme de la creme. To już jest po prostu tak, że trzeba było brać kredyt albo sprzedać mieszkanie, żeby kupić tę torbę. To właśnie tutaj taka tapicereczka jest. Tak. Czyli mamy kolor taki musztardowo, trochę wygląda to jak taki francuski croissant.
0: No, bien sûr.
1: Bardzo ładny kolor.
0: W takim razie polecamy...
2: Tylko trzeba sięgnąć w cenę.

0: wyniku wyżej. To no, musi niestety. To być tak.
1: Ale poczekajcie, bo to dedykowane jest, nie wiem, dyrektorom, prezesom, prawda? No w końcu mówimy o sedanie w elektryku, w duchu elektromobilności.
0: Tym osobom, które się już zestarzały. To już byśmy ustalili.
1: Dziękuję ci bardzo. Pytanie, czy mnie stać? Czy mnie jest, na to stać?
0: No ile? Więc właśnie, według mnie to też akurat jest rzecz, która się zgadza w tym całym koncepcie, no bo też rozmawialiśmy z różnymi osobami wcześniej, ile według, jak ty byś wycenił takie auto, bo często podchodzimy do tego, że ta niechińska motoryzacja jest za droga i to wszystko nie ma sensu, ale takie zgadywanki, które w redakcji sobie realizowaliśmy, albo się zgadzały, albo były nawet wyższe. Ta cena za 200 tysięcy możemy mieć taki samochód. No wiadomo, że tam ten cennik, ten lakier, tak. 6 tysięcy będzie kosztował.
2: A większość naszych respondentów mówiła, że zdecydowanie więcej niż 200.
1: Ja bym tylko chciał poprawić Michała, bo on czasami rozmija się z rzeczywistością od 200 tysięcy.
0: No tak.
1: Sky is the limit. A więcej o godzinie 19 na kanale YouTube'owym PRK Polskiego Radia Kierowców. Michał Górski.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki, do usłyszenia. Wielka.

0: Przypominamy tylko, że dzisiaj punktualnie o godzinie 19 na naszym kanale na YouTubie. Kanał nazywa się Polskie Radio Kierowców. Oczywiście premiera nowego odcinka motoryzacyjnego serialu na części, a w nim Mazda 6e, więc polecamy, koniecznie trzeba rzucić okiem.
1: Ale przypominamy też, że punktualnie 10:30 i 50 po każdej pełnej godzinie mamy dla Was informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A1 w województwie łódzkim doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych pomiędzy węzłami Łódź Południe a Tuszyn na kilometrze 330. To są okolice miejscowości Gołygów. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Dwa samochody osobowe zderzyły się na Krajowej 12 na odcinku pomiędzy Przysuchą a Radomiem. Niedaleko miejscowości Mniszek na kilometrze 488. Trasa jest częściowo zablokowana. Ruch jest tam możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na ekspresowej trójce na węźle Jawor Wschód, a zatem na Dolnym Śląsku. Tutaj przypomnę, jeszcze w nocy autodostawcze wypadło z jezdni i mieliśmy tam utrudnienia w kierunku Lubawki. W tej chwili już zjazd właśnie w kierunku Lubawki nie jest zablokowany. Natomiast pojawiły się nowe utrudnienia na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie w kierunku Legnicy. W związku z kolizją jezdnia została tam zwężona, no i już tam pojawił się kilkukilometrowy korek. Na A4 spowolnienia, może mniejszy korek, ale spowolnienia na pewno na odcinku kilkukilometrowym, utrzymują się pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg, gdzie kilka godzin temu doszło do kolizji ciężarówki i busa. Mamy informację, że autostrada powinna być już tam odblokowana całkowicie w kierunku Wrocławia, no ale co z tego, jak spowolnienia i korki jeszcze się na tym fragmencie utrzymują. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj na drodze ekspresowej S8 w Warszawie nadal mamy bardzo poważne korki i to w obu kierunkach, ale też zakorkowane są inne trasy, chociażby Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

0: Cieple i gorąco.
1: Oj tak, dzisiaj trzeba to odmieniać, stopniować, bo będzie żar lał się z nieba.
0: Ciepło, na przykład teraz w Ustce 19 stopni. Cieplej w Polsce centralnej około 22-23 stopni. Gorąco w Rzeszowie 28. Już tam teraz pokazują termometry, jest dopiero 9.
1: Słoneczka też dużo dzisiaj będzie, a więc darmowej witaminy D, ale pamiętajcie o wodzie. No i skoro mamy taką falę upałów, to bo i ostrzeżenie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, to pamiętajcie, że też będą mogły występować burze, nawet i z gradem. Ale szczegóły jak ten wtorek będzie wyglądał? Już teraz jest 9.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dziś zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, miejscami tylko wzrastające do dużego na zachodzie w Beskidach, ale także i w Tatrach miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz, no na zachodzie kraju do 40 litrów wody na metr kwadratowy spaść może.
1: No i teraz jeżeli chodzi o temperaturę, to wyobraźcie sobie, że dzisiaj będzie naprawdę ciepło, bo na północy 27 stopni Celsjusza, w centrum już nawet 34 kreski powyżej zera i to w cieniu, a na południu, na południowym wschodzie nawet 37 stopni Celsjusza. Co prawda troszeczkę chłodniej nad samym morzem, w rejonie Helu 22, w Ustce Gdańsku 27 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj na ogół słaby, zmienny, nad morzem słaby i umiarkowany. W czasie burz, no oczywiście porywisty, od 60 do 90 km na godzinę.
1: A ciśnienie dzisiaj w południe, w Warszawie. Barometry pokażą 1002 hektopaskale, przewidywany jest stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już minutę po godzinie 9, a my oczywiście jedziemy z wami. Dokąd dzisiaj nas zabieracie? Potrzebujecie informacji o konkretnej trasie? Proszę bardzo, można pisać punkt startowy, punkt docelowy. My się zajmiemy całą resztą, ale też jeśli macie informacje o tym, co dzieje się na waszej trasie, no to piszcie, nagrywajcie się, a my te informacje przekażemy innym kierującym.
1: A, i to było tak, że po godzinie 7 to my dawaliśmy kasę, nawet 300 w voucherze. To teraz będziemy tę kasę prosili od was. Pytanie ile? Ale o szczegółach za moment. Na razie Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówią wam
0: dzień dobry.

0: tylko rozpuszczalny.
1: To nie lubię.
0: Bo jest sprawa. Pytanie, a może ty byś się skusił?
2: Na kawę?
0: Nie, na herbatę.
2: Na herbatę? Tylko po co go
0: podeszukamy? Poczekaj, poczekaj, bo tu chodzi o deszczówkę. Jest tak ciepło, pisze Norbert, że w beczkach zbierających deszczówkę z rynien woda ma taką temperaturę, że na kawę się nadaje, a nie do podlewania kwiatków, to może i herbatę można zaparzyć. Co ty na to?
2: No nie, no 100 stopni, żeby herbata się dobrze zaparzyła. No to wątpię, że...
0: 70, to jest za dużo.
2: O.
3: Co to ziółka się w 70. Co?
0: Ale ja wam...
2: Nie. Grochowie może tak
0: nie. Nie. No, no, to ale przeczytaj sobie, prawdziwe parzenie herbaty to jest 70-80 stopni Celsjusza, a nie 100.
2: Przeczytaj sobie.
3: Prawdziwe parzenie herbaty.
0: Ale mnie tak kiedyś przekazano, powiedziano, ja to sprawdziłem i tak jest.
2: Ale nauka idzie do przodu.
0: Kiedy
2: ci to powiedzieli? W 80-tych latach pewnie. To już się pozmieniało.
0: Znasz. Na informacjach drogowych. O. Na pewno się zna. Kuba Domoracki.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo utrudnień, jak to zwykle bywa o poranku. Jest godzina 9:10, ale jeszcze poranne godziny szczytu w wielu miejscach, chociażby w województwie mazowieckim, się utrzymują. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie i to w obu kierunkach. W Warszawie także Wisłostrada jest bardzo poważnie zakorkowana i w kierunku Mokotowa, i w kierunku Żoliborza, a także Aleje Jerozolimskie przed rondem Zesłańców Syberyjskich w kierunku centrum Warszawy. Poranne godziny szczytu także na południu naszego kraju, w Krakowie chociażby. Obwodnica Krakowa jest zatłoczona, A4 pomiędzy Łagiewnikami a Tyńcem i to w obu kierunkach. I oczywiście Zakopianka na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie, przede wszystkim w kierunku Krakowa. A teraz województwo dolnośląskie i wieści od państwa. Słuchamy.
5: Dzień dobry, z tej strony Marek z Dużego. Chciałbym zgłosić wypadek na A4 w kierunku Zgorzelca, kilometr 138. Lewy pas zajęty, osobówka rozwalona. Także proszę koledzy, uważajcie. Korek teraz ma około 4 km. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy. Również pozdrawiamy. Oczywiście to była wiadomość z A4 z Dolnego Śląska. Rzeczywiście obserwujemy tam dość poważny korek i już od węzła Wrocław Południe jedzie się zdecydowanie wolniej w kierunku Zgorzelca. Mamy jeszcze jedno ostrzeżenie z trasy. Bardzo proszę.
6: Witam. Na trasie S17. 101 kilometr, 9 słupek w kierunku Warszawy. Jest wypadek. Samochód wylądował w barierach. Zwolnienie do jednego pasa. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy bardzo i ja jeszcze mam dwie informacje. Droga krajowa nr 12, Przysucha Radom, niedaleko miejscowości Mniszek na kilometrze 488 obowiązuje ruch naprzemienny i to w związku ze zderzeniem dwóch aut osobowych. I jeszcze ostatnia informacja, autostrada A1, Łódź Południe, Tuszyn. Tutaj z kolei zderzyły się dwie ciężarówki i na kilometrze 330 autostrada jest zwężona w kierunku Katowic.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobra, to teraz sprawdzimy go?
3: No, to teraz proszę bardzo.
0: Poczekaj, przetestujemy
3: Kubę. Ja się wyedukowałem już, no.
0: Kuba? Ale
2: co?
0: No w ogóle masz bardzo ładne to polo, wiesz?
2: Dziękuję bardzo.
0: Dobrze wyglądasz. O, zegarek nowy?
2: Nie, stary, ale ładny.
3: Ale ucieka od tematu.
2: Ale polo nowe.
0: A posłuchaj, taka sprawa jest, pożyczyłbyś mi?
2: Ale co?
0: Pieniądze.
3: Polo? Wszystkiego dobrego.
2: Ty się nie zmieścisz w to polo.
0: 1000 złotych pożyczyłbyś.
2: 1000 złotych?
3: No właśnie, no.
0: Inaczej, brakuje mi 3, a 3 pożyczysz?
2: Aha, ale na co ci takie pieniądze?
0: Samochód kupuję. 3000 pożyczyłbyś mi? Kolega, koledze. Znaczy inaczej, bo tam jeszcze polisa dochodzi, a 5 byś miał?
2: To w końcu ile?
0: Bo właśnie tutaj... pytam, gdzie jest granica? Gdzie jest granica pożyczki, bo dzisiaj sprawdziliśmy...
2: Ja mam w swojej biblioteczce Zofii Naukowskiej granicę, chcesz?
3: Ja myślę niestety, że granica jest w ludziach, a mnie byś pożyczył?
2: Tobie?
0: Ciekawe. Dzisiaj, słuchajcie, mamy rocznicę powstania Krajowego Rejestru Długów. Jeżeli wam brakuje na przykład do kupna samochodu, czy możecie liczyć na swoich... Chciałem powiedzieć przyjaciół, to jest za duże słowo. Kolegów? Nie. W pracy są tylko znajome twarze. Czy jesteście w stanie od tych znajomych twarzy pożyczyć pieniądze i ile?
3: Proszę bardzo, można pisać w aplikacji, można się także nagrywać w aplikacji, a ja jeszcze sprostuję jedną sprawę. Herbatę czarną i czerwoną zalewamy wrzątkiem 95-100 stopni. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Proszę.

0: Zastanawiamy się, no ile można byłoby pożyczyć, gdy mamy taką sytuację, że trafiliśmy na super fajny samochód, aktualnie nie mamy pieniędzy, ile można byłoby pożyczyć tak po prostu od znajomych, czyli ile z jednej strony my sami potrzebujemy i o ile poprosimy, ale też z drugiej strony ile znajomi będą w stanie nam, na ile będą w stanie nam zaufać i pożyczyć.
1: Bo realia są takie, myślimy o zmianie samochodu, no, albo po prostu potrzebujemy coś kupić, ale wiecie, no to nie są groszowe sprawy, nie idziemy do sklepu odzieżowego, tylko potrzebujemy no, 1000, 2000, 3000, bo te 10-15 to my już mamy. No i teraz na przykład Piotr z Dużego pisze: dzień dobry panowie, no ja uznaję zasadę dobry zwyczaj nie pożyczaj, a jeszcze lepszy nie oddawaj. Miłego dnia. Piotrze, to my już wiemy, jak się zwrócisz do nas, to okej, okay, to ta zasada zadziała. Dobry zwyczaj nie pożyczaj.
2: Znana zasada.
1: Kuba, mógłbyś zapytać swojego kolegi z pracy?
0: Ile mi pożyczy?
1: Tak. No bo skoro tobie pożyczy, a mnie nie pożyczy.
0: No, co, no, no Kuba, no.
2: No, ile potrzebujesz?
0: No widzisz, patrz, jak to działa. Ale teraz patrz, teraz patrz. No 5000.
2: 5000? No, pomyślimy. No.
1: Uwaga, duże kwoty powyżej 1000 zł to poważne obciążenie dla relacji.
0: Dokładnie. I to też dla może relacji później wpłynąć na te relacje, jeśli potknie się noga z oddawaniem.
1: Oho. Spoza rodziny jest?
0: No tak.
1: Ty wiesz,
0: no,
1: że powyżej 1000 zł należy pamiętać o podatku PCC 0,5%?
0: A dla kogo ten podatek?
2: Właśnie.
1: No ty pożyczasz, to ty płacisz.
2: Ale zaraz, my właściwie jesteśmy rodziną.
0: No w sumie, dokładnie.
2: Wujku.
0: No co, brat mi się odnalazł.
1: Ale się no, trafił, no, powiem ci szczerze.
2: No lepiej... Rodziny się nie wybiera.
0: Dokładnie, pamiętaj. A pieniądze
1: nie mogłeś.
0: Też się przydadzą. No.
1: To ja się cieszę, że ty mi nie chcesz pożyczyć, powiem ci szczerze. Nie, nie, nie, bo z takimi to najlepiej tylko na zdjęciu.
0: No dobrze, to jeszcze kolejny przykład.
3: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Jak to mówią, najpierw stracisz pieniądze, później znajomego czy przyjaciela. Ale do rzeczy, kiedyś miałem taką sytuację, że no musiałem pilnie zrobić, naprawdę bardzo pilnie, operację kolana, bo były tak wiązania pozrywane i lekarz powiedział, że za 3 miesiące to nawet najlepszy przeszczep się nie przyda. Więc no musiałem jakoś kasę zdobyć. Znajomi mi chcieli pożyczyć, ja mówię, słuchajcie, ja nie wiem, kiedy wrócę po tej operacji do zdrowia, a jak się coś nie uda, jak coś tego, mówię, nie będę mógł pracować. Mówię, nie, nie, po prostu nie. No i udało mi się jakimś cudem wziąć pożyczkę w banku.
0: Piotrek z Warszawy pisze: kiedyś raz komuś w rodzinie pożyczyłem, podżyrowałem kredyt na meble. Wierząc w uczciwość tej osoby, że spłaci. No i okazało się, że wylądowałem w biku, a dowiedziałem się, jak chciałem wziąć kredyt na hipotekę, więc od tamtej pory nie jestem fanem pożyczania dużych kwot. Pozdrawiam, Piotrek z Warszawy.
1: A tu padło nawet 5000 zł. No. Ja kiedyś też dzwoniłem po rodzinie, bo potrzebowałem większej kasy. Było: halo, ciociu, dzień dobry. Patryczek, daj, dzień dobry, ciociu. Nie, nie, nie, nie. I tu jeszcze ciocia powiedziała: Patryczku, co u ciebie? Samochód zmieniam. Chciałem właśnie pożyczyć 5000 zł. Podobno miała problem z
0: rozładował się, naprawdę. Bo
2: do lasu wchodziła pewnie.
0: Ciociu, ale ty ładowałeś 2 miesiące ten telefon?
1: Ile i czy można w pracy od kolegi, koleżanki pożyczyć pieniędzy? Jeżeli tak, to jaką kwotę? Dajcie znać w aplikacji.

0: Przychodzi znajomy do znajomego. Zaczyna się jak dobry kawał, nie? I w pewnym momencie ten znajomy, który przyszedł, mówi: słuchaj, stary, jakbyś mi pożyczył. No właśnie, jak zareaguje ten drugi znajomy? Wy jesteście w roli tego drugiego znajomego. Pożyczacie czy nie pożyczacie?
1: Ale mnie nawet w domu nie ma.
0: No więc właśnie, czy zaczynacie szukać jakiegoś fortelu, jakiegoś wyjścia z sytuacji opresyjnej, że nie macie, że może nie, może teraz właśnie wakacje, wiesz, bo wyjeżdżamy z żoną, tu poszło,
1: nie, masę pieniędzy. Nie, nie, nie, nie. Szczerze.
0: Remont.
1: Pytam cię, ale na
0: tak,
1: co?
0: Jak
1: mówisz, że to jest...
0: Co cię to obchodzi, panie?
1: Ja to... A, to wiesz co, to nie mam. Mnie to nie obchodzi, to niech cię moje pieniądze też nie obchodzą.
0: No więc
1: bo jeżeli to jest sytuacja wyjątkowa, jestem w stanie pożyczyć więcej. Jeżeli na samochód, radź sobie sam.
0: To się zgadzacie, czy nie zgadzacie?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To teraz kilka słów o sytuacji drogowej w naszym kraju. Poranne godziny szczytu jeszcze w wielu miejscach występują, ale także niestety mamy informacje o wypadkach i o kolizjach. Dwie ciężarówki zderzyły się na A1 pomiędzy węzłami Łódź Południe a Tuszyn. Na kilometrze 330 zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Na drodze krajowej numer 12 na odcinku Przysucha-Radom zderzyły się natomiast dwa auta osobowe. Niedaleko miejscowości Mniszek obowiązuje ruch naprzemienny. Chodzi o kilometr 488. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana i to dosyć poważny korek pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi, a nawet dalej w kierunku Kostomłotów i Legnicy. A4 zakorkowana jest także na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Utrudnienia utrzymują się na północy naszego kraju, jak to zwykle bywa i o tej porze, i w porze wakacyjnej. Tutaj i obwodnica Trójmiasta, nie obserwujemy tam większych korków, ale spory ruch, przede wszystkim w kierunku północnym. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku cały czas jest zakorkowana, jest nie w kierunku, w kierunku gdańskiego portu od obwodnicy i przybywa samochodów także w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa na trasie wojewódzkiej numer 216.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jaka będzie decyzja? Pożyczacie znajomym, czy jednak wolicie nie wchodzić w tego typu relacje i być może nie zepsuć sobie znajomości, czy też przyjaźni pożyczką, a później niezwróconą pożyczką?
1: No i teraz pytanie, czy ta pożyczka to takie 50, 100, no może 200 zł? Czy jesteście skłonni pożyczyć nawet i 1000? A może i więcej. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców na wiadomości tekstowe i głosowe.

0: znajomych. I co na to ci znajomi? Po pierwsze, czy wy wybieracie się do znajomych, czy raczej do banku? Gdzie lepiej pożyczyć? Bo wiadomo, że jak się pożycza od znajomych, to się różnie to może skończyć. No i pytanie, jeśli to wy jesteście tymi znajomymi, do których ktoś przyszedł i potrzebuje pieniędzy, pożyczacie, czy mówicie, że właśnie w tym momencie poszło masę pieniędzy na remont mieszkania?
1: No to jest takie wymigiwanie się. Ja bym powiedział wprost. Tak, nie. Mam, nie mam i naprawdę
0: no
1: zapytał
0: ja
1: na co.
0: Mówię, ale czekajcie, w domu, no.
1: Bardzo fajna teoria się
0: rozumiesz,
1: no. Tak, teoria się pojawiła w aplikacji. Z tym pożyczaniem kasy na kupno auta to jest tak, jak jazda próbna na motocyklu przed jego zakupem. Nigdy nie wiesz, jakie kto ma umiejętności co do tej jazdy na jednośladzie i czy kiedykolwiek taki klient poza kursem na prawo jazdy jeździł motocyklem. Mhm. Jazda próbna owszem, ale przedwstępna umowa, kasa do niej, dopiero wsiądź, jedź, sprawdź motocykl przed zakupem. Czyli jeżeli pożyczam, to nie na gębę, w cudzysłowie, tylko spisujemy umowę, co by na to?
0: No ale to wiesz, no, jak jesteś wieloletnim moim kumplem, przyjacielem, to ja cię będę
2: prosił, że już trzeba iść.
1: Ty to się nie odzywaj, bo ty powiedziałeś, że mi nie pożyczysz.
2: Aha, rzeczywiście.
1: No, nie, nie, ale no co, chcę od ciebie 5 tysięcy, podpisuję ci umowę, no, masz kwitek.
2: No ale to musimy do notariusza iść,
1: no,
2: tak?
1: No nie, umowa, no.
2: Bo taka umowa
1: cywilnoprawna obowiązuje, no masz mój podpis.
0: No, no to ja jednak wyznaję, to ja się tutaj trochę wyłamię z tej dyskusji, panowie, bo ja jednak wyznaję zasadę umowy dżentelmeńskiej. Dla mnie jakby umowa dżentelmeńska jest więcej warta niż ta na papierze.
2: Gentleman's agreement.
0: Tak, jest. Yeah, I know.
2: No ale
0: tak,
2: no,
0: to
2: nas tutaj nie dotyczy.
0: No. Dlatego fajnie.
1: Uwaga. No. Tomek z Dużego. Do 2000. Słyszycie? Do 2000 to on by zaryzykował i pożyczył. Tylko komu? Na co to
0: mnie
1: wystarczy?
0: Tobie?
1: Te 2000 zł na przykład dla nas, no. Na przerejestrowanie, na ubezpieczenie, czy naprawdę czegoś tam przy aucie. Nie czarujmy się, jeśli ktoś kupuje to auto prawda. Wartości 15 tysięcy i uratuje jego 2000, to uratuje przed czym? Pozdrawia Tomek.
0: No przed strzeleniem rozrządu na przykład, bo trzeba wymienić rozrząd.
2: Tak,
1: trzeba, no. Nieważne, że właściciel mówi, dopiero co robiłem.
0: Tak.
1: Lepiej zrobić i mieć spokój, niż potem pchać się w kłopoty.
0: Otóż to. To jeszcze informacja niezwiązana z kasą, bo to na szczęście dzisiaj za darmo kompletnie rozdajemy. 25 stopni słonecznie w Gorzowie Wielkopolskim.
2: O, Jędrula cieplutko. Pozdrawia.
0: Cieplutko. Tak, fajnie, za darmo. Tu nie ma żadnych pożyczek. A przede wszystkim życzymy wam dobrego dnia.

0: 21 km krajowej 8 w stronę Kłodzka. Tak. To jest okolice miejscowości Szczytna. Stopni 27. Niebo bezchmurne. Widoczność świetna. Wszystkim kierowcom życzymy szerokości, przyczepności i spokojności, czyli miłego dnia od Antka z Gryfina i Mańka z Fiesty.
1: Czyli w tym przypadku również możemy pożyczyć dobrego, udanego i słonecznego i bardzo przyjemnego dnia spędzonego z Polskim Radiem Kierowców.
0: A my sprawdzamy, co tam jeszcze na drogach. Jest za 10:10.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie niedaleko miejscowości Sadków doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. Na kilometrze 144 zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. I niestety cały czas obserwujemy tam dosyć poważny korek, który zaczyna się już na węźle Bielany Wrocławskie. Ale zdecydowanie wolniej jedzie się także w drugą stronę, w kierunku Katowic i Krakowa, w pobliżu Kątów Wrocławskich także. Jeżeli chodzi o A1, to tutaj bez zmian w Łódzkiem, pomiędzy węzłami Łódź Południe a Tuszyn, na kilometrze 330, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki, zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 12, pomiędzy Radomiem a Przysuchą, w miejscowości Mniszek, na kilometrze 488 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. S8 w Warszawie jest zakorkowana, ale zdecydowanie mniejszy ten korek niż jeszcze godzinę temu, ale większy niż o godzinie 6, no czyli taki średni bym powiedział. I w kierunku Białegostoku i w kierunku Poznania jedzie się nieco wolniej. I jeszcze jeden korek w województwie mazowieckim na drodze krajowej numer 61 na fragmencie remontowanym na wysokości Zegrza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 4 minuty jeszcze. Zostały nam do godziny 10. Tak gra dla was, radio kierowców.
1: Piotr, cześć.
2: Dzień dobry. Cześć.
1: Dobrze wyglądasz.
2: Również, panowie.
0: Od razu mów nie.
1: Przestań, jak widzisz. I to jest tak. Chciałem sprawdzić, czy jest w stanie kolega z pracy pożyczyć mi 5 tysięcy złotych.
2: Bo słyszałem, że rozmawialiście o tym. Wiesz co, mam limit transakcji.
1: Tak jest. No ile masz tego limitu?
3: No stówkę.
2: To tak. Bo strasznie wydawałem, wiesz?
0: Piotr.
2: No Kuba potwierdza.
3: Ja mam remont. Ja mam remont.
2: A koniecznie na co zbierasz?
3: Nie mogę.
1: Nie no, samochód chciałem zmienić.
3: Ja cię podwiozę, co?
2: To nie są aktywa, czyli ty tak nie podnosisz tych pieniędzy. Nie.
1: Dobrze. Pójdą. Tak jak mówiłem wam wszystkim, nie ma kolegów w pracy, są tylko znajome twarze. I jedną z nich jest Piotr Firan po 10:00.
2: W radiu to w ogóle nie widać.
3: No właśnie.

0: Ruszamy razem w trasę. Na zegarze minęła godzina 10. Sprawdźmy, jaka będzie pogoda.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przed nami kolejny bardzo gorący dzień. Od rana w większości kraju dominuje słońce i niewielkie zachmurzenie. Chociaż na Suwalszczyźnie i Podlasiu mogą jeszcze pojawiać się krótkie, przelotne opady. To jednak będzie tylko chwilowy akcent, bo przez większą część przedpołudnia pogoda pozostanie spokojna. Znacznie większym wyzwaniem będzie dziś temperatura. Na północy około 27 stopni, w centrum nawet 34, a na południowym wschodzie aż 37. Warto pamiętać, że przy takim upale samochód pozostawiony na słońcu nagrzewa się w kilka minut, dlatego przed wyruszeniem w drogę trzeba przewietrzyć wnętrze auta i mieć, wiadomo, pod ręką wodę. Zmiany zaczną się pojawiać w pogodzie dopiero po południu. Nad morzem, na zachodzie i miejscami w Małopolsce zacznie przybywać chmur. Tam lokalnie mogą rozwinąć się burze, którym miejscami będzie towarzyszył grat i silniejszy wiatr. Jeśli planujecie podróż właśnie w tych kierunkach, warto uwzględnić, że pogoda pod wieczór może wyglądać zupełnie inaczej niż teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A aktualnie najcieplej mamy w Rzeszowie, prawie 30 stopni już teraz, a w Ustce najchłodniej prawie 20.

0: ty.
1: Jakub Domorowski na miejscu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale witamy. Się romantycznie zrobiło.
1: No tak.
0: W związku z piosenką oczywiście, nie z moim przejściem.
1: Tak? Dobrze, że dodałeś. Jeśli chodzi o kwestię zagadki, to za moment, ale najpierw sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas dosyć poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Zgorzelca. Na kilometrze 144 zderzyły się dwa pojazdy, auto ciężarowe i samochód osobowy. I mamy tam blokady jednego pasa w kierunku Zgorzelca i właśnie tak jak powiedziałem, bardzo poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już na wysokości węzła Bielany Wrocław. Na A4 mamy także utrudnienia na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic. Tutaj właściwie od wczesnych godzin porannych utrzymuje się spory korek, tradycyjnie na jezdni w kierunku Drezna. Uwaga na jedynce w Łódzkiem pomiędzy węzłami Łódź Południe a Tuszyn. Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na kilometrze 330 i zwężona jest jezdnia w kierunku Katowic. Także tam obserwujemy może niepoważny korek, ale poważne spowolnienia. Co innego na północy naszego kraju, tutaj no przybywa samochodów w wielu miejscach, chociażby na obwodnicy Trójmiasta, w pobliżu węzła Rusocin i Gdańsk Południe, także na trasie Majora Sucharskiego w samym Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą oraz na trasach wojewódzkich już tych nadmorskich, w pobliżu Redy, Pucka, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także Jastarni, Juraty i Helu. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o Zakopiance, czyli południe naszego kraju, województwo małopolskie. Tutaj na Podhalu także już utrzymują się spore korki, spore spowolnienia od Nowego Targu aż do Zakopanego i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Tatr. Te fragmenty, przypomnę, najlepiej omijać trasą wojewódzką 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzisiaj będziemy zatrzymywać autostop, ale zanim autostop, to najpierw, moi drodzy, zagadka na rozgrzewkę, czyli ja wam podaję podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź dzisiaj jest następująca. To coś lubi podróżować, ale nie ma kół. Jest to związane z motoryzacją. Luźno związane z motoryzacją. Jeśli chodzi o komunikację, to drogę znacie. Nasza aplikacja tekstowo albo głosowo.

0: Yeah.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Moi drodzy, jeśli chodzi o pierwszą podpowiedź, to mamy już ją za sobą, ale przypomnę, zagadka lubi podróżować, ale nie ma kół. To jest pierwsza podpowiedź, to może od razu drugą sobie podamy. Nie ma koni mechanicznych, ale potrafi zwrócić na siebie uwagę. W naszej aplikacji tekstowo albo głosowo, ale jeśli chodzi o bieżące sprawy, to wiadomo, w niektórych miejscach wystąpiły niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, konkretnie były to burze. I burzowo po południu na północy kraju także ma być, a jeśli chodzi o podsumowania, to ponad 300 interwencji straży właśnie w związku z burzami, które przeszły nad województwami łódzkim, mazowieckim także. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, informuje, że najwięcej pracy mieli strażacy w województwie łódzkim.
1: W dzisiejszej nocy przechodzące nad Polską burze, szczególnie przez województwo łódzkie i mazowieckie, przyniosły 331 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie łódzkim, 118, śląskim oraz małopolskim. Natomiast województwo mazowieckie na chwilę obecną z godziny 23 dane mówią o 39 interwencjach.
0: No i taka tendencja będzie się utrzymywać, jeśli chodzi o interwencje, bo gwałtowne zjawiska nadal będą występować, z tym, że dzisiaj przeniosą się nad północny zachód naszego kraju i tam od zachodu właśnie zaczną wkraczać chmury, a ponieważ temperatura jest dosyć wysoka, to później te zjawiska mogą być także gwałtowne. W łódzkim najwięcej zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew i konarów blokujących drogi oraz uszkodzonych linii energetycznych. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli planujecie podróż na przykład na Pomorze Zachodnie. Przypominając zagadkę, lubi podróżować, ale nie ma kół, nie ma koni mechanicznych, ale potrafi zwrócić na siebie uwagę. O co może chodzić? Czekam na wiadomości od Was.

0: Robimy sobie rozgrzewkę, moi drodzy. Lubi podróżować, ale nie ma kół i nie ma koni mechanicznych, ale potrafi zwrócić na siebie uwagę. To na razie są dwie podpowiedzi, jeśli chodzi o dzisiejszą zagadkę. Jesteśmy razem w trasie i zgadujemy sobie wszyscy razem, siedząc w samochodzie. Dzień dobry, bagażnik dachowy. Pozdrawiam, Basia z Kugi. Odpowiadam, że nie chodzi o bagażnik dachowy. I mamy jeszcze słuchacza na linii. Proszę bardzo.
1: Cześć, ja dzwonię w sprawie konkursu. Czy chodzi może o przyczepę kempingową? Pozdrawiam, Piotrek Ziweko.
0: Piotrze, nie chodzi o to, o czym mówisz. Pozdrawiamy także. Nie chodzi o przyczepę kempingową. Czyli tak, lubi podróżować, ale nie ma kół. Nie ma koni mechanicznych, ale potrafi zwrócić na siebie uwagę. Uśmiałbym się, jeśli rozwiązaniem zagadki byłaby mucha w samochodzie. Pozdrowali z Hamburga. Nie chodzi także o muchę, czy jakikolwiek owad, który wleciał nam do samochodu. A zatem o co może chodzić? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. Może trzecia podpowiedź pomoże. Nie wymaga prądu ani baterii. No, jedziemy dalej.

0: Lubimy być dobrze poinformowani, jeśli chodzi o sytuację drogową. Temu służy serwis 3 razy w ciągu godziny. Kuba Domoracki ma najnowsze informacje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie dolnośląskim na autostradzie A4, gdzie pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie doszło do zderzenia ciężarówki i auta osobowego. Na kilometrze 144 zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca i także mamy tam kilkukilometrowy korek. A4 zakorkowana i zatłoczona jest także na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w zasadzie w obu kierunkach. Na Zakopiance przyda się sporo cierpliwości na Podhalu, jak to bywa w wakacje i w kierunku Krakowa i w kierunku Zakopanego, najbardziej w pobliżu Nowego Targu, Szafler, Bańskiej Niżnej, ale także Poronina i właśnie pod samymi Tatrami. Autostrada A1, tutaj mamy utrudnienia pomiędzy Łodzią a Tuszynem, niedaleko miejscowości Kruszów. Na kilometrze 330 doszło do wypadku dwóch ciężarowych. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i w kierunku Katowic nadal zablokowany jest jeden prawy pas. Pewne spowolnienia takie przedpołudniowe tam się utrzymują, ale na razie nie jest to poważny korek. W województwie pomorskim zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, a zatem Krajowa 89 pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą i to w obu kierunkach. Ale także już zakorkowana jest droga wojewódzka 216 niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, a także coraz większy ruch na sąsiedniej trasie numer 215 w Chłapowie, Rozewiu, w Jastrzębiej Górze i w Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Lubi podróżować, ale nie ma kół, nie ma koni mechanicznych, ale potrafi zwrócić na siebie uwagę, nie wymaga prądu ani baterii. Ja myślę, że chodzi po prostu o kierowcę. Pozdrawiam, Michał Zmana. Nie chodzi tym razem o kierowcę, to może o to.
3: Witam, ja w sprawie zagadki. Czy może są to alufelgi? Znaczy alufelgi, felgi albo te nakładki na felgi, które plastikowe, które mamy. Pozdrawiam, Grzesiek ze Skody.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Lubi podróżować, nie ma kół, nie ma koni mechanicznych, ale potrafi zwrócić na siebie uwagę. Nie wymaga prądu ani baterii. Na razie 3 podpowiedzi i czekamy na więcej waszych propozycji. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A, to tutaj, przepraszam.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Bo tak...
4: Padłam.
0: Droga do studia bywa kręta.
4: Tak, prowadzi przez wiele korytarzy. Jestem. Dzień dobry wszystkim. Cześć, już teraz w duecie.
0: Tak.
4: Do 13.
0: No dobra, no to jedziemy już. No wiesz, zawsze to więcej osób i weselej. Mhm.

0: do godziny 11. Polskie Radio Kierowców. Bezpieczeństwo to zawsze na pierwszym miejscu. Śląska Drogówka apeluje o ostrożność, w szczególności wobec użytkowników hulajnóg elektrycznych. Mamy wakacje i to czas, gdy na drogach pojawia się więcej osób korzystających z tego środka transportu. Wczoraj w województwie łódzkim zmarł 11-latek, który jadąc hulajnogą zderzył się z kombajnem. Z kolei w piątek w Raciborzu 14-latek trafił do szpitala po tym, jak jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z autem osobowym. Jak mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki, uważać powinni zarówno kierowcy, jak i użytkownicy hulajnóg.
1: Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zachowanie koncentracji podczas podróży. Szczególny apel kierujemy również do rodziców i opiekunów. Warto upewnić się, że dzieci korzystające z hulajnóg elektrycznych znają obowiązujące przepisy, posiadają wymagane uprawnienia i mają świadomość, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem wymagającym przede wszystkim odpowiedzialności i rozwagi.
2: No tak, rozwaga to podstawa, a policja przypomina też, że dzieci dopiero od 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. I jeszcze taki dodatek, do 16 roku życia dzieci jadąc czy to hulajnogą, czy rowerem mają obowiązek, i to obowiązuje od marca, z tego co pamiętam, noszenia kasku ochronnego. Za brak kasku rodzice mogą zapłacić mandat karny. Jak patrzę na to, co dzieje się na ulicach, mam wrażenie, że czasem na tych hulajnogach jeżdżą jednak dzieci, które mają mniej niż 13 lat. Moi drodzy, nie chcę być tutaj ciotką dobrą radą, ale tak dla przypomnienia, to jest sprzęt, który musi być opanowany przez kogoś, kto wie, jak to opanować, więc jeśli mamy jakiś wiek, ograniczenie wiekowe, no to po prostu stosujmy się do tego przepisu, bo to się może skończyć tragedią. A po co?
0: Tak, zwłaszcza jeśli ktoś jeździ bez kasku, no ale nawet jak ma kaski, mu się nic nie stanie, to może uszkodzić poważnie kogoś innego. Często po chodnikach chodzą mamy z małymi dziećmi w wózkach, po prostu te chodniki są zatłoczone. No i też słyszeliśmy o tym, że bardzo często taki młody człowiek nie panuje nad tym pojazdem, no i wjeżdża pod samochód, albo co gorsza pod kombajn, no i ginie na miejscu.
2: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, też są takie historie, co zwłaszcza ostatnio są bardzo popularne, tak zwane surrony, czyli takie rowery z napędem elektrycznym, które rozwijają bardzo duże prędkości. Tak. Jeżdżą na tym najczęściej
0: kurierzy,
2: młodzi, ale też młodzi ludzie, i widziałam taki obrazek z centrum Warszawy, jak na takim surronie jechali młodzi ludzie prosto naprzeciwko tramwaju, na dodatek podnosząc, unosząc przednie koło. To jest bardzo niebezpieczne i to naprawdę może się skończyć bardzo, bardzo źle, bo wystarczy dosłownie jedna chwila nieuwagi i taki delikwent może wylądować pod pojazdem.
0: Tak, pytanie, jak rozwiązać ten problem, bo on, mam wrażenie, że się nasila, zwłaszcza w miastach. Czekamy na wasze komentarze w tej sprawie. Wracając do zagadki, lubi podróżować, ale nie ma kół, nie ma koni mechanicznych, ale potrafi zwrócić na siebie uwagę i nie wymaga prądu ani baterii. Słuchamy.
3: Damian z Kijanki, może po prostu chodzi o konia.
2: A to ładne.
0: Mógłby być to koń niemechaniczny, ale nie.
2: Że taki, który robi odgłos paszczą, tak?
0: Tak, konia, patataj, zostawiamy, patataj. Konia zostawiamy w spokoju, bo mamy czwartą podpowiedź. Często wyróżnia się kolorem lub kształtem.
2: No tak. Dobre pytanie.
0: O co może chodzić? Czekamy na wiadomości.

0: Brian Adams przed momentem, a jeszcze sobie śpiewa, ale Jakub Domoracki teraz z serwisem informacyjnym. Jeśli chodzi o sytuację drogową, sprawdzamy
1: wszystko
0: najnowsze informacje.
1: Wszystko jest w porządku. Ja sprawdzałam i teraz pytanie, czy dobrze sprawdziłam, czy jednak coś pominęłam.
2: No i nie, jestem teraz w kropce, co powiedzieć.
1: Prawdę.
2: Nie jest tak dobrze.
0: Na koniec dyżuru takie wyzwania tak no ci rzuca.
2: Nie jest tak dobrze, ale dobrze sprawdziłaś. Jak to pogodzić? Nie wiem.
0: Sprawdźmy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie dolnośląskim, gdzie pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. Na kilometrze 144 zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca i cały czas utrzymuje się tam kilkukilometrowy korek. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. Podobnie na trasach wojewódzkich nr 215 i 216 w okolicach Redy, Pucka i Władysławowa oraz Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. Autostrada A1. Tutaj mamy w województwie łódzkim problemy pomiędzy Łodzią a Tuszynem, dokładnie na kilometrze 330. Dwa auta ciężarowe zderzyły się na jezdni w kierunku Katowic. Zablokowany jest tam prawy pas i mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na A1 na obwodnicy Częstochowy doszło do awarii samochodu ciężarowego. Na kilometrze 419, to niedaleko węzła Częstochowa-Blachownia, mamy zwężenie w kierunku Łodzi. I jeszcze rzut oka na Małopolskę. Tutaj sytuacja no nie jest ciekawa, albo jest ciekawa, no zależy z jakiej strony patrzeć. Wakacje są, więc ruch jest duży. Także na trasach podgórskich. Zakopianka jest zakorkowana. Droga Krajowa nr 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Gorlic. Podobnie Krajowa 75 na północ od Nowego Sącza. Wzmożony ruch także obserwujemy na głównych ulicach Krynicy Zdroju, także w pobliżu Piwnicznej Zdroju, a także niedaleko Krościenka i Szczawnicy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No nie jest dobrze, jednak jest dobrze. Tak tylko Kuba potrafi, nasz Kuba, który wróci do was jutro. Natomiast wy z kolei macie dzisiaj jakiś dzień zwierząt i ptaków, bo mamy wiadomość od Minusia, który pozdrawia z Nidzicy, bo sobie po górach jeździ i napisał tak: cześć i dzień dobry, jak nie kuń, to może orzeł. Właśnie widziałem takowego podobnego, bo w górach sobie jeżdża.
0: Minusiu, nie chodzi o orła, chociaż nie wykluczamy, że któregoś dnia będzie takie
1: pytanie
0: rozwiązanie
1: jest orzeł.
0: Zagadki. To może o to chodzi.
4: Cześć, tu Bartek z Częstochowy, a może to rower?
1: O, no nie. Niestety nie.
0: Tak, Mara, słuchacze nie mogą odnaleźć, a ty się śmiejesz.
1: Nie, no nie śmieję się. Ja się śmieję z siebie, że taką zbitkę stworzyłam. Ono nie.
0: Dobrze. Często wyróżnia się kolorem lub kształtem. Nie wymaga prądu ani baterii. Nie ma koni mechanicznych, ale potrafi zwrócić na siebie uwagę. Lubi podróżować, ale nie ma kół.
1: No tak.
0: Tak, Maro.
1: Jest takie, tak, że jakby właściwie tylko jest i jest.
0: Czy mogłabyś wydobyć z odmętów naszego systemu kolejną podpowiedź?
1: Mogłabym. Poczekaj, bo to jest nie wymaga prądu ani baterii. Często wyróżnia się kolorem albo kształtem. Bywa zabawna, ostrzegawcza albo pamiątkowa. Czyli już wiadomo, że ta ona to ona. Ta ona.

0: Na zegarze minęła 11:00, w tej godzinie rozwiążemy zagadkę, a kto wie, może i uda się zatrzymać autostop. Ruszamy dalej z pogodą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już bardzo powoli, ale w kierunku najgorętszej części dnia się zbliżamy i dochodzimy do tego momentu. I to będzie dzisiaj główny temat prognozy, bo w wielu regionach termometr przekroczą 30 stopni, a już tak patrząc na to, co się dzieje o tej porze, to już na południu, tak jakby przeciąć naszą mapę dokładnie w połowie, to co się znajduje poniżej tej połowy jest już zaznaczone na czerwono, co oznacza oczywiście trzeci stopień zagrożenia i upałami i ostrzeżenia przed upałami. W centrum kraju będzie około 34. Jeszcze cieplej zrobi się na południowym wschodzie, gdzie temperatura może dojść nawet do 37 stopni. No i to jest już taki upał, który potrafi mocno dać się we znaki zarówno kierowcom, jak i samochodom.
0: Na razie w większości kraju nadal jest spokojnie i słonecznie, ale nie oznacza to, że tak pozostanie do wieczora. Nad morzem, na zachodzie i miejscami w Małopolsce zacznie przybywać chmur. To właśnie tam po południu mogą pojawić się pierwsze burze z przelotnym deszczem, chwilami intensywnym. Tam, gdzie zagrzmi, wiatr również może wyraźnie się nasilić.
2: No to słuchajcie, jeśli planujecie wyjazd po pracy albo czeka was jakaś dłuższa trasa w drugiej części dnia, no to warto sprawdzić prognozę dla konkretnej miejscowości, bo dzisiejsza pogoda przez wiele godzin będzie wyglądała spokojnie, ale po południu miejscami zmieni się naprawdę szybko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Lubi podróżować, ale nie ma kół, nie ma koni mechanicznych, ale potrafi zwrócić na siebie uwagę, nie wymaga prądu ani baterii, często wyróżnia się kolorem lub kształtem i bywa zabawna, ostrzegawcza albo pamiątkowa.
2: Ona i mamy jeszcze trzecią podpowiedź.
0: Tak, ale najpierw sobie posłuchajmy odpowiedzi od Angeliki.
3: Dzień dobry, z tej strony Angelika. Dzwonię w sprawie konkursu. Jedyną rzeczą, która mi przychodzi do głowy, zgodnie z tymi podpowiedziami, to jest kask motocyklowy. Czasami bywają bardzo ciekawe w różnych kolorach i kształtach. Pozdrawiam serdecznie.
2: No, ale kask jest tym nim, tym onem. Ono. To nie jest, kask nie jest oną. Nie jest nią. Coś dzisiaj kombinuję za bardzo.
0: Rodzaj żeński, męski i nijaki. Tak. Dagmaro, dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo, profesorze.
0: No dobrze, proszę siadać.
2: Cały czas siedzę, co nie widać. No dobrze, ale mamy dla was trzecią podpowiedź. Może teraz będzie już zupełnie jasną. I może rzeczywiście poprowadzi was w kierunku prawidłowej odpowiedzi. Trzyma się na klej.
0: No to jedziemy.

0: 11 minut po godzinie 11 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Emilia Kleszczewska ma najnowsze informacje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Was.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Witam prowadzących i witam słuchaczy. Tak, zaglądamy na drogi dzisiaj ze mną po raz pierwszy na autostradę A1. Węzeł Łódź Południe do węzła Tuszyn. Na 330 km zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba jest ranna. Służby blokują prawy pas w kierunku Katowic. Od 8 są już te utrudnienia i tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace na A1 mogą trwać 4 godziny, czyli w tym momencie no, wiemy, że one potrwają przynajmniej jeszcze do godziny 12. Jeżeli chodzi o autostradę A1, to mamy też informacje z województwa śląskiego. Węzeł Częstochowa, Blachownia, 419 km. Po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Autostrada A4, Pietrzykowice, węzeł Kąty Wrocławskie w Sadkowie, czyli województwo dolnośląskie. Tam jest kolizja ciężarówki z samochodem osobowym. Zablokowany mamy jeden pas w kierunku Zgorzelca. No i tutaj jeszcze mam taką adnotację, że jest kilkukilometrowy korek, także że warto z autostrady A4 zjechać. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. Podobnie na trasach wojewódzkich numer 216 i 216, czyli w okolicach Redy, Pucka, Władysławowa oraz Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. Na koniec jeszcze mamy wiadomość z Małopolski. Wzmożony ruch jest na A4, czyli na obwodnicy Krakowa, na drodze krajowej numer 28 także, czyli w pobliżu Wadowicy, Mszany Dolnej i Gorlic oraz na drodze krajowej numer 74 na północ od Nowego Sącza. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas pytamy Was to, co nam dzisiaj w głowie siedzi, a tak naprawdę co siedzi w głowie Piotrkowi, bo to Piotrek dzisiaj wymyślił zagadkę dla Was, tak na rozgrzewkę, bo potem będzie konkurs, w którym będzie można wygrać fajny voucher i zrobić zakupy, ale to później, to autostop. Natomiast teraz przed autostopem jeszcze się rozgrzewamy troszkę i podpowiadamy Wam, o co nam dzisiaj mniej więcej chodzi. Ostatnia podpowiedź bywa zabawna, nie, czekaj, to ostatnio...
0: Trzyma się na klej.
3: Trzyma się na klej, o tak, tak to było.
0: Trzyma dokładnie. Się na klej, ale właśnie nie wiem... Co przyświecało naszej słuchaczce, naszemu słuchaczowi, który jest na linii? Posłuchajmy.
4: Witajcie, to jeszcze raz ja w sprawie zagadki. Czy chodzi może o szyberdach? Pozdrawiam, Piotrek Dziweko.
0: Może się trzyma na klej.
3: No, na pewno. Coś tam... Jakiś klej tam musi tylko... być.
0: No właśnie.
3: No dobrze, ale poczekaj, bo tutaj na przykład Michał napisał, czy rozwiązanie konkursu to widokówka? No nie wiem, czy widokówka trzyma się na klej. Tam znaczek się trzyma na klej. Dzień dobry, czy to jest pocztówka? Cóście się tak przyczepili do tej pocztówko-widokówki? Adam z Volvo, pozdrawiam.
0: Takie wakacyjne to są, Dagmar, odpowiedzi. Z jednej strony fauna i flora, był koń, był orzeł, teraz są widokówki.
3: Tak, z tej strony Mateusz z Kraśnika, pozdrawiamy bardzo gorąco. Chodzi o kamizelkę odblaskową. No nie, no nie chodzi o kamizelkę, bo tam też nie ma kleju. To jest taka podpowiedź.
0: Znaczy, no chyba dzisiaj to we wszystkim jest klej.
3: Tak?
0: No tak,
3: przecież
0: ale...
3: Mam nadzieję, że w jedzeniu nie.
0: Nie tak. Mówi, ale przekazuje treść. Trzyma się na klej. Ja
3: poczekaj,
0: jeszcze
3: to też
0: dorzuciłem.
3: Musi być lampa od Bartka.
0: Spotkasz ją na wielu samochodach. To już zostawmy to i myślę, że teraz się uda za kilka minut rozwiązać zagadkę.

0: Czy uda się rozwiązać zagadkę? No nie jest dzisiaj łatwo. Lubi podróżować, ale nie ma kół. Nie ma koni mechanicznych, ale potrafi zwrócić na siebie uwagę. Nie wymaga prądu ani baterii i często wyróżnia się kolorem lub kształtem. Bywa zabawna, ostrzegawcza albo pamiątkowa.
1: I trzyma się na klej.
0: Trzyma się na klej. A tam wcześniej była ta widokówka, czyli zabawna, ostrzegawcza albo pamiątkowa. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Ja w sprawie konkursu, no tak każdy o tej pocztówce, o tych widokach. No jest to w większości aut lusterko przyklejone wsteczne na przedniej szybie. Może być panoramiczne, tak, jak i widokówka. Pozdrawiam, miłego dnia. Nie będę złośliwy, nie będę nikomu życzył słońca bez końca, ale mądrych kierowców obok tych, co są na drodze, i danego dnia.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy wzajemnie.
1: To nie jest lusterko, które trzyma się na klej. Lusterko wsteczne. To też nie jest lotka, drogi Marku, ani winieta Marcinie z X-a, ani... A nie, to akurat jest to.
0: Już dobra wiadomość.
1: To może być tablica, ale nie jest, od Robo.
0: Posłuchajmy jeszcze jednej propozycji.
3: Cześć, z tej strony Kasia w sprawie konkursu. No wydaje mi się, że to jest jakaś naklejka na szybę. Czyli może być z imieniem dziecka, może być z miejscowością, a może być baby on board, jeżeli chodzi o ostrzegawczą. Także takie jest moje skojarzenie. Pozdrawiam.
1: Naklejka jest też od tatka, nalepka od Sebo, naklejka, znaczek, logo na samochodzie, montowany naklej od Longera i jeszcze raz Adam z Volvo, czy jest to naklejka z tyłu samochodu i już. I tablica rejestracyjna od Karoliny się jeszcze wdała. Ale w sumie chodziło tobie, mój drogi, o...
0: Sebion z A-klasy, słuchałem jeszcze przed chwilą takiej wiadomości, który mówił o tym, że są to reklamy na samochodzie, trzymają się na klej i są to naklejki także, więc to są wszystko dobre odpowiedzi. To teraz przyznajcie się, jakie wy macie naklejki na samochodach i co tam na nich jest.
1: No, fajnie. Wiesz, co dzisiaj widziałam, jadąc do pracy? Widziałam pieska wyrysowanego, wyklejonego, bo to była naklejka, wyklejonego wokół tylnej wycieraczki i jakby jak ta wycieraczka pracuje, to piesek macha ogonem. Świetne.
0: No, fantastyczne. Kreatywne. Liczymy, że wy też macie takie na swoich samochodach różnego rodzaju kreatywne komunikaty. Pytanie, co to takiego jest i co chcecie przekazać światu taką naklejką.
1: Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Co chciałeś powiedzieć?
1: No nic,
0: redaktor
1: właśnie. Redaktor Queen jest z nami w studiu pod postacią Emilii.
2: Tak wam macham jak królowa teraz.
1: Ale ładną otwartą masz dłonią. Ładną masz fryzurę, w ogóle jesteś taka, wiesz, dzisiaj...
3: Letnia.
2: Ojej, a ty, Piotrze, też powiem,
1: ale nie,
2: że jesteś przestrzeżony.
1: Ja nic, wiesz, facet to tylko może być odrobinę ładniejszy od diabła.
3: W sensie, może postrzeżemy troszkę wiadomości?
1: To tak, tak, Maro, dobrze, że z tej niezręcznej sytuacji nas wydobyłaś.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja się chciałam zapytać tylko, jak się czujesz w obecności dwóch Queen, tak? No dobrze ci, dobrze. Moi

0: No najlepiej.
1: No ja wiem, ale dobrze, przejdziemy już teraz do tych tras, bo chyba to nas interesuje przede wszystkim. Na pierwszym miejscu S17, Garwolin Zachód do węzła Garwolin Północ, 41 kilometr. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Czekamy na kolejne informacje. Na razie wiemy, że tam jest kolizja dwóch samochodów osobowych. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A1 na węźle Częstochowa-Jasna Góra do węzła Częstochowa-Południe na 419 kilometrze, gdzie zepsuła się ciężarówka i zablokowany był jeden pas w kierunku Łodzi od 10. I jak właśnie poinformowały służby, już te utrudnienia się zakończyły. Jednak jeszcze cały czas na mapach wisi informacja o tym, że na autostradzie A2 na węźle Wartkowice do węzła Emilia, czyli w województwie łódzkim na 321 kilometrze, samochód osobowy uderzył w bariery i dlatego od 10 jest zablokowany jeden pas do stolicy. I jeszcze dosłownie najnowsza informacja sprzed minuty. S5, czyli województwo wielkopolskie, drugi kilometr na trasie na wysokości węzła Konarzewo. Jest awaria także samochodu ciężarowego i zablokowana została łącznica wjazdowa na S5 w kierunku Piły. Te utrudnienia mają potrwać jeszcze do południa. A my czekamy na wasze wiadomości. 22 513 11 11 to pierwsza taka możliwość, ale jak zawsze zachęcamy was do tego, żeby jednak wysyłać wiadomości tekstowe czy też głosowe w naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to skoro jesteście już rozgrzani i kilka osób wpadło na to, że chodziło dzisiaj o naklejkę i dzielicie się tym, jakie naklejki macie u siebie w samochodzie, czy tam w środku, czy na zewnątrz, wszystko jedno i co one oznaczają oczywiście, bo jeśli nie są opisane, no to przecież może znaczyć wszystko. No to my wam przypominamy, że po tym głębokim wdechu odbędzie się konkurs na antenie Polskiego Radia Kierowców.
0: Tak, bo wiemy skądinąd, że zbliża się do naszej trasy pan, który zabiera na stopa.
3: No i może,
0: albo i nie, może komuś uda się zatrzymać, a może nie. Jeżeli komuś uda się zatrzymać, to zgarnie nagrody, więc dzwońcie pod nasz numer, można się już teraz zgłaszać do konkursu, a numer jest następujący: 22
3: 139 29 29
0: 22 139 29 29.

0: Barbra Streisand.
1: Kto kiedyś się zatrzymywał stopa, ten wie, że no, trzeba przyjąć odpowiednią pozycję, trzeba przekonać tego kierowcę, że jest się dobrym człowiekiem i że chce się przejechać kawałek z nim. Czasem na jego koszt, a czasem po prostu, żeby się dorzucić. Też tak można przecież podróżować autostopem. No i my mamy taki konkurs dla was do wygrania, fantastyczne nagrody. O czym więcej, Piotrek?
2: Tak, voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie iParts.pl. Wystarczy do nas zadzwonić 22 139 29 29, a później zatrzymujemy autostop na naszej antenie. Trzeba odpowiednimi argumentami przekonać kierowcę, który nadjeżdża, do tego, żeby się zatrzymał i akurat was zabrał na pokład.
1: Bardzo, oczywiście bardzo tutaj proste zadanie.
2: Inwencja zadanie po waszej stronie. 22 139 29 29, voucher o wartości 200 zł.
1: Wczoraj wasza koleżanka, nasza słuchaczka, też nasza chyba koleżanka już dzisiaj, powiedziała, że kiedyś jeździła autostopem na przykład po Glany do miejscowości obok i pisała, że będzie na takiej kartce specjalnej pisała, że będzie karmić. Nie, to nas przekonywała,
2: i tak,
1: że będzie
2: i
1: karmić.
2: Dbać o dobrostan kierowcy, tak, który
1: karmić, poić.
2: Zabrał ją na swój pokład. I ostatecznie udało się zatrzymać. 22 139 29 29. Czekamy na chętnych do zdobycia voucher.

0: No tak, pomysł na zatrzymanie stopa ma nasz słuchacz. Posłuchajmy.
1: Siema, siema, Pieniu z tej strony się melduje. Jeżeli chodzi o autostop, to sprawa prosta. Zakładam krótką spódniczkę, kabaretki, macham nóżką i już kolejka stoi. Także tyle w tym temacie, pozdrówka dla was.
0: No tak, ale to nie przez aplikację, moi drodzy.
2: Tylko nogi musisz wydepilować.
0: Tak, 22 139 29 29, pod ten numer trzeba zadzwonić, bo to będzie tak, że kto się do nas dodzwoni, to sobie porozmawiamy.
2: Czyli
0: oczywiście.
2: Teraz nie zostawiamy wiadomości głosowych i nie przez aplikację nie piszemy, tylko dzwonimy do nas i to znaczy 15 po godzinie 12, tak? Tak zrobimy?
0: Tak, mniej więcej, no, bo 12, nasz kierowca odjechał gdzieś, ale to będzie tak mniej więcej, że odpalamy samochód.
2: On sobie troszeczkę odjeżdża.
0: I rusza. Słyszymy, tak, że rusza i wtedy trzeba przekonywać, tak, żeby
2: tak
0: się zatrzymał.
2: Wy na tej trasie, tak? I musicie nas argumentami słownymi przekonać do tego, żeby kierowca zatrzymał. Znaczy nie nas, kierowcę. W sumie trzeba użyć takich argumentów, żeby samochód się zatrzymał. I jak się zatrzyma, to będzie taki dźwięk?
0: To ten dźwięk sobie później odtworzymy. Albo jak pojedzie dalej, to też będzie inny dźwięk. Moi drodzy, w każdym razie trzeba mieć dobre asy w rękawie, żeby tego naszego chimerycznego kierowcę zatrzymać.
2: Trzeba sobie gadkę ułożyć.
0: Tak. 22 139 29 29, a do zdobycia voucher.

0: Emilia Kleszczewska.
1: Nie na wakacjach, tylko w pracy i zabiera nas na drogi, tak?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Mamy też wiadomość od Was, a raczej pytanie, co wydarzyło się na autostradzie A4 na wysokości Kątów Wrocławskich w kierunku Wrocławia. Czy mamy jakieś info, bo nawigacja pokazuje 20 minut, jeżeli chodzi o korek. No i też są pozdrowienia Dagmara i Łukasz z Czarnej Skani. Już patrzymy na te informacje z autostrady A4. Jeżeli chodzi o wiadomość od służb, 143 km Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice w Sadkowie w województwie dolnośląskim. Była kolizja samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Zablokowany był pas w kierunku Zgorzelca. Mówię, że był, ponieważ tutaj już też nasi drogowcy powtarzają informację, że na A4 zakończyły się te prace.

0: że jeżeli dalej stoicie w korku, to prawdopodobnie za chwilę się z niego uwolnicie i już przejazd do Zgorzelca powinien być możliwy. S5, Konarzewo, województwo wielkopolskie, na drugim kilometrze zepsuła się ciężarówka, zablokowana została łącznica wjazdowa na S5 w kierunku Piły. Od 10.30 są te utrudnienia na S5, one mają zakończyć się po południu, po 12.30, także tutaj S5 cały czas warto jeszcze omijać. S17, Garwolin Zachód i to 41. kilometr w województwie mazowieckim. Była kolizja dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Czekamy cały czas jeszcze na kolejne informacje odnośnie sytuacji na S17. Natomiast też tutaj autostrada A2 jeszcze nam się jawi na mapach. Województwo łódzkie, węzeł Wartkowice do węzła Emilia w miejscowości Starzyny na 321. kilometrze. Osobówka uderzyła w bariery. Nie ma rannych, ale zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku stolicy. I jeszcze zaglądamy sobie na mapy, gdzie ten korek jest największy aktualnie w Polsce. No rzeczywiście tutaj pod Garwolinem na S17 stoicie i można to objechać na przykład drogą krajową numer 79. Jeżeli chodzi o największy korek, to też z Wrocławia do Legnicy, przed Bielanami Wrocławskimi, za Kostomłotami jest taka sytuacja i korek tam ma w tym momencie 4 kilometry. Czekamy cały czas na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos jeszcze naklejek, na służbowym naklejka taksi, na prywatnym WRC warczy, ryczy, trzeszczy, XD. Pozdrawiam serdecznie i rodzinkę, i całe PRK oraz wszystkich kierowców autobusów Longer. Pozdrawiamy również i mamy jeszcze naklejkę PRK.
3: Tak. A ja mam naklejkę Radio Kierowców, a druga, że mamy psa boksera na pokładzie. Pozdrawia Robert z Łodzi, my też pozdrawiamy. I PRK jedyna prawilna, tak?
2: Tak, Małcin pisze, że jedyna prawilna naklejka na aucie to w załączniku i w załączniku mamy właśnie...
3: Ciągle w ruchu.
2: Tak. I Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej. Pamiętajmy, po 12 będziemy próbować zatrzymać autostop. W końcu są wakacje i chcemy się przemieszczać w dobrym wakacyjnym nastroju. 7, 6 minut do 12.

0: Na zegarze minęła 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i teraz już widać na naszych termometrach bardzo wysokie wartości. W centrum kraju około 34 stopni, na południowym wschodzie nawet do 37, tylko nad morzem bardzo chłodniej, wyraźnie chłodniej. Jeśli samochód przez kilka godzin stał na parkingu przed ruszeniem, warto poświęcić chwilkę na przewietrzenie wnętrza. Nie spieszcie się, dajcie wnętrzu, żeby załapało trochę może chłodniejszej

0: temperatury, a w ogóle to taki sposób na ochłodzenie naszych wnętrz, wnętrz naszych pojazdów jest na pewno to, że opuszczamy wszystkie szyby i przyjedziemy sobie powolutku tak, żeby ten wiatr nam troszeczkę ochłodził środek kabiny.
1: Coraz więcej uwagi zwracamy już na południe i popołudnie. Nad morzem na zachodzie miejscami w Małopolsce zaczną obowiązywać ostrzeżenia i pojawiać się burze. Nie będą obejmowały całego kraju, ale tam, gdzie się rozwiną, mogą przynieść gwałtowny deszcz, miejscami grad i silniejsze podmuchy wiatru. To oznacza, że warunki na drogach mogą zmieniać się dosłownie w ciągu kilku minut.
0: Pod koniec dnia burze nadal mogą utrzymywać się głównie na zachodzie kraju, na południowym wschodzie. Noc zapowiada się natomiast spokojniej i nadal bardzo ciepło. Z kolei na północnym wschodzie nad ranem lokalnie mogą pojawić się krótkotrwałe mgły, więc jeśli ktoś planuje wyjazd bardzo wcześnie rano, warto mieć to na uwadze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie iparts.pl. Chętnie oddamy. Wystarczy do nas zadzwonić 22 139 29 29 i wziąć udział w naszej zabawie o nazwie Autostop. Czekamy na telefony 22 139 29 29.

0: 10 minut po godzinie 12. Emilia Kleszczewska na miejscu. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Pytaliście wcześniej o autostradę A4. Ja tutaj wspomniałam, że zakończyły się prace na wysokości węzła Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice, które trwały od 9, ale jak się okazuje, tam cały czas są jeszcze zdarzenia drogowe, o czym też mówią nasi słuchacze.
3: Witam, świeża sprawa, A4, Katowice-Kraków na 362 kilometrze, pechowo na wędce tam. Jest na tym tak zwanym szybkim pasie, jest kolizja z samochodów osobowych, dopiero się to stało, lewy pas nieprzejezdny, prawym tylko to idzie, momentalnie się to korkuje, na obecną chwilę już jest 4 km, korka jeszcze słusznie.
2: To akurat jest korek właśnie między Katowicami i Krakowem, ale to dalej A4, natomiast odnośnie autostrady A4 to mamy drugi głos.
4: Szanowny radiokierowcy, w dalszym ciągu nie podaliśmy informacji na temat utrudnień na autostradzie A4 od Kątów Wrocławskiej w kierunku

0: Wrocławia. Są tam utrudnienia, potężny korek, ponieważ na lewym pasie jest wykaszana trawa. Także proszę o podanie tej informacji dla wszystkich kierowców, żeby widzieli, dlaczego stoją w tym korku. Pozdrawiam, Marcin z Kami.
1: Dziękujemy bardzo za informację. Także jedne utrudnienia na autostradzie A4 się zakończyły, ale jak widać, tam dzisiaj przez pewnie całe popołudnie będą trwały utrudnienia, jeżeli chodzi o pracę służb. I jeszcze chodzi o korek, to dość spory jest cały czas pod Garwolinem. Tam już rzeczywiście tworzy się zator. Ma on ponad 3 km i częściowo blokowana jest trasa w kierunku Warszawy. Na koniec jeszcze krótko zaglądamy na trasę z Nowego Targu do Zakopanego, ponieważ w Szeflarach jak zawsze jest spory korek właśnie w kierunku Zakopanego, no a w Zakopanem największe utrudnienia są na trasie wojewódzkiej numer 958, to ulica Nowotarska i korek mamy do Ronda Solidarności.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.
5: To już za chwilę, już za moment będziemy łapać autostop. No i zobaczymy, komu uda się ten autostop zatrzymać.

0: 22 139 29 29.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs
2: Autostop, tak nazywa się nasz konkurs, jest absolutnie nowy, no ale to też dla Was wiadomość, że można do nas dzwonić, można z nami wygrywać, można z nami się pobawić. W końcu mamy wakacje, trzeba się jakoś, jak to Piotrek powiedział, przemieszczać, a jak nie mamy swojego pojazdu, to najlepiej skorzystać z autostopu. I taki autostop na antenie Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj próbować będzie zatrzymywać Paweł.
0: Dzień dobry.
3: Halo, Pawle. Jestem.
0: Jesteś, słyszymy się, dobrze. Mamy zasięg. Wiesz, na czym polega zabawa. Ty musisz przekonać kierowcę, żeby się zatrzymał. No to już będziemy ruszać, bo widzę, że nadjeżdża, więc za moment ty będziesz już mówił i oddajemy tobie głos. Jedzie samochód, odpala.
2: Musisz go łapać.
0: Łapiesz stopa, przekonuj kierowcę.
3: Halo, halo, panie kierowco, weź pan, bądź pan człowiek, no kurde, rano taka sytuacja tutaj, psa goniłem, kota goniłem, jadę dzisiaj na koncert, The Weekend, do Warszawy jadę. Jakby co, to mam certyfikat najlepszego pasażera na świecie, wydany przez Polski Związek Motorowy, więc jak będziesz chciał, to będę ci gotował po drodze, będę ci śpiewał. Mogę milczeć, mogę z tobą, nie, palić nie będziemy, alkoholu pić też nie będziemy, ale podam ci kawę, jak będzie trzeba. Jestem najlepszym kierowcą, jak dobrze pójdzie, to cię pogłaskam, kurczę, na koniec nawet. Panie kierowco, co, zabierzesz?
0: Myślę, że on chyba też jedzie na ten The Weekend.
2: Tak, też mi tak wydaje. Nawet przyspieszył.
0: Prawda, więc wygrałeś. Tak. Dostajesz od nas voucher na zakupy w sklepie iParts.pl. Pozdrawiamy serdecznie. Zostań na linii.
2: Fajnie.
0: Bo jeszcze bardzo trzeba spisać dane.
2: A jak droga do Warszawy, powiedz jeszcze?
3: Droga do Warszawy całkiem dobra. Jadę tutaj na Toruń właśnie, z Torunia właśnie mniej więcej te rejony, cały czas remonty, ale jest w miarę płynnie, więc spoko.
2: No to dobrze, to baw się dobrze, w takim razie bezpiecznie dojeżdżaj do celu, zaparkuj w dobrym miejscu, no i potem też fajnej powrotnej drogi, a my już działamy, żeby voucher do ciebie trafił jak
0: najszybciej. Oprócz tego jutro znowu ruszymy w trasę i będzie autostop, więc mam nadzieję, że będziecie czujni i ktoś z was jutro także wygra voucher.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Już za chwilę, już za moment u nas wiadomości drogowe Emilia Kleszewska, ale już jutro o mniej więcej tej samej porze kolejna odsłona autostopu.
1: 22 139 29 29. Warto sobie zapisać nasz numer i mieć go pod ręką. Kiedy pada hasło autostop, to wtedy wykręcamy, no i także czekamy na nagrodę. Bo tak się może też to skończyć.

0: Jakie wyznanie w piosence, ale to chyba było do Emilki dzisiaj jednak.
1: Prawdopodobnie. Pół godziny do 13:00. Ty w zeszłym tygodniu, Dagmara, byłaś u fryzjera, prawda?
0: To była nie, taka... to już było dawniej,
1: tak?
0: Wiesz?
1: Mhm. No dobrze, przepraszam, ale...
0: Tak wyglądało? Dziękuję.
1: Dobrze wyglądają cały czas.
0: Słuchaj, u ciebie to samo. Fresh cut.
1: Każdy sobie
2: ale
1: powiedział komplementy.
2: Chwalimy.
1: Tak,
2: dobrze,
1: tak dobrze. Trzeba. Dobrze, sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Troszeczkę jest tych utrudnień, a zwłaszcza jeżeli chodzi o ich kumulację, to jest to z pewnością autostrada A4 i też mamy potwierdzenie od służb. Mówiliście wcześniej, nam też w wiadomościach głosowych, że są utrudnienia na wysokości Wrocławia. Potwierdzamy to teraz. Legnica Wschód do węzła Legnickie Pole. W pobliżu Nowej Wsi Legnickiej na 93 km zepsuła się ciężarówka. Zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia od 11:25, ale też wy powtarzaliście, że pod Wrocławiem na autostradzie koszone są trawy, także warto też mieć to na uwadze. Jeżeli chodzi o S5, to nie zmienia się sytuacja na wysokości miejscowości Konarzewo, województwo wielkopolskie i drugi kilometr na ekspresówce, gdzie zepsuła się ciężarówka. Zablokowana została łącznica wjazdowa na S5 w kierunku Piły. Jeżeli chodzi o S7...

0: Nastkę Garwolin zachód do węzła Garwolin północ, 41 km. Tam cały czas jest naprawdę spory korek, można powiedzieć, że nawet kilkukilometrowy zator, a zderzyły się dwa samochody osobowe, nie ma rannych, zablokowany jest dokładniej pas w stronę Warszawy. Jeżeli chodzi o trasy w województwie łódzkim, to zdecydowanie więcej aut ustawia się na wysokości Wolborza. To sytuacja taka, można powiedzieć, jak na co dzień u nas, akurat na S8C, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, trwają tam prace drogowe, ale też jest prawdopodobnie tam jakaś kolizja. Czekamy na więcej wiadomości, ponieważ widzimy też na mapach, że zablokowana jest część trasy w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego i ta blokada ma ponad 3 km już. Jeżeli chodzi o trasy w województwie mazowieckim, to sporo też utrudnień jest na S8 w samej Warszawie, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, dalej na wysokości Woli Rasztowskiej, gdzie trwają prace drogowe, a także przed miejscowością Ostrów Mazowiecka. To wszystkie informacje dla tych, którzy próbują dzisiaj dojechać do Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my mamy dobre informacje dla kierowców, o nich za chwilę.

0: zapowiadane dobre wiadomości dla kierowców, bo właśnie ci mogą już korzystać z nowego odcinka drogi krajowej S19 w Podlaskiem, czyli chodzi o ten odcinek od Deniski do Haćki.
1: Drogowcy i samorządowcy właśnie oddali do ruchu 6,5 km trasy. To ważna droga dla całego regionu, a wszystko w trosce o bezpieczeństwo i komfort, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Oddajemy do użytku kolejny odcinek S19, najważniejszej drogi tranzytowej Polski Wschodniej.
3: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: To 6,5 km, 305 milionów złotych, a wszystko z troską o bezpieczeństwo i komfort życia użytkowników drogi.
4: Dobre drogi to rozwój całego regionu.
3: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski.
4: S19 niezwykle potrzebna, łącząca północ z południem. Poprawia się i komfort, ale też bezpieczeństwo.
5: Mamy już zrealizowane 4 zadania.

0: 13 odcinków realizacyjnych na budowie trasy S19.
1: Dyrektor Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Bożuchowski.
0: To będzie łącznie 43,5 km na dziś. My mamy jeszcze 3 zadania do oddania. Jeśli się uda, to będziemy mieli na koniec roku łącznie 94 km.
2: Mieszkańcy gminy Bielsk Podlaski czekali na nią.

0: o te wszystkie mokradła, bagna, lasy, no muszą sobie jakoś poradzić bez jakiejś takiej...
1: nowoczesnej technologii.
0: Tak, ale chodzi o to, żeby jednak to środowisko z poszanowaniem, tak? Żeby jednocześnie droga powstała i można było się dobrze przemieszczać i sprawnie, ale także, żeby nie zdewastować środowiska. Więc tutaj to trwa i miejmy nadzieję, że ostatecznie uda się wybudować całą prędzej czy później.
1: A wiecie, ile to kosztowało, te 6,5 kilometra? 305 milionów złotych, ale to tak tylko dla podkreślenia, jak ważne są trasy i jak ważna jest budowa. Długo to trwa, no ale potem przynajmniej możemy z tego korzystać. Naprawdę po Polsce jeździ się już dzisiaj znakomicie, czego się spodziewaliśmy i liczyliśmy na to trochę tak, żeby być bliżej Europy Zachodniej, i tak to już właśnie wygląda. No i też kierowcy mogą bezpiecznie korzystać z trasy, mimo że drogowcy cały czas są jeszcze na niej i cały czas jeszcze kończą ostatnie prace na tej trasie właśnie.

0: Za 10 minut będzie 13, to jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasach chyba cały czas zaczynamy informacje od tej autostradowej czwórki, ponieważ cały czas wypiszecie nam, że rzeczywiście stoicie w tym korku w drodze na przykład do Legnicy, ale też w drugą stronę, czyli na wysokości Bielan Wrocławskich próbujecie przedostać się na przykład w kierunku Opola, a na 93 km między Legnicą Wschód i węzłem Legnickie Pole doszło do awarii samochodu ciężarowego, dlatego zablokowany jest prawy pas właśnie do Wrocławia. S5 to drugi kilometr w województwie wielkopolskim, gdzie jest awaria także ciężarówki i zablokowana została łącznica wjazdowa na S5 w stronę Piły. Dawno nie powtarzaliśmy informacji z autostrady A1 Łódź Południe do węzła Tuszyn. 330 kilometr, tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została ranna i zablokowany został prawy pas w kierunku Katowic. Nie mamy informacji, aby te utrudnienia zostały odwołane, natomiast autostrada A1 jeszcze cały czas się korkuje, mimo że te prace trwają już tak naprawdę od wczesnych godzin porannych. Ponadto droga krajowa nr 50 Wiskitki-Grójec na drugim kilometrze, także w województwie mazowieckim. Kolejna zepsuta ciężarówka. Wprowadzony jest ruch naprzemienny już od 2 godzin. I z większych tras wracamy także na S11 Kurnik Północ do węzła Borówiec w pobliżu miejscowości Skrzynki. To znowu wielkopolskie województwo. Sporo tych utrudnień tam dzisiaj. Tam pieszy został potrącony przez pojazd ciężarowy przed południem. Jedna osoba właśnie jest ranna. Na miejscu cały czas działają służby ratunkowe i nie tylko. I policja właśnie blokuje prawy pas w kierunku Poznania. Te utrudnienia miały zakończyć się po godzinie 11, no ale jak widać, one zdecydowanie się wydłużają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku.
4: Zwycięstwo Polski!

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.

0: czym w wakacje lubi jeździć Robert, to wszyscy wiedzą, ale jaki jest ulubiony dzień dobry twój kierunek wakacyjny, to nie wiem, chyba bym nie zgadła.
1: Różne są kierunki.
2: A ja bym powiedział, że mój na przykład, chociaż nikt mnie nie pytał, to tam, gdzie dobrze dają jeść.
1: O, bardzo tak? Dobry kierunek wakacyjny.
2: No właśnie.
0: Czyli nad Polskie może to nie, bo tam ryba.
1: To też dobrze dają.
2: Bardzo dobrze.
1: Tak? Bardzo dobrze. Bardzo nie? Dobrze tak? Dają jeść.
2: Z frytkami?
1: Mhm. Ja w górach lubię. Też dają dobrze jeść. Mm-hmm. W polskich.
2: Ale na przykład są takie rzeczy, o których marzę cały rok, jak suflaki.
1: W Grecji też dają dobrze jeść.
2: Tak.
1: A ja wolę stifados. Jadł stifados? To jest taki gulasz barani. Dostępny
0: tak.
1: W Krecie.
0: Aha, no fajnie, jadłem, nie? Bo jest chwila dobre. Przed 13, ty pewnie jadłeś,
2: nie,
0: a my jeszcze nie.
2: Laftiko.
1: Jadłeś? Aha.
2: Jadłem.
0: Mhm. Ja już nie mam o czym gadać.
2: Jadłem.
0: A ty głodna, co,
2: ty nic nie jadłaś?
0: Nie, nic nie jadłam właśnie.
2: Właśnie, Dagmara nic nie jadła, więc kończymy. Do usłyszenia, dziękujemy.
0: Do jutra.

0: Jedynie północ kraju nie objęta ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami i upałem. 21 stopni pokazują termometry w Łebie, w Świnoujściu i w Ustce. I to są najchłodniejsze miejscowości dzisiaj, w tym momencie przynajmniej 34,7, prawie 35. Już oficjalnie termometry pokazują w Zamościu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Powiem szczerze, bardzo duża część naszego pięknego kraju objęta ostrzeżeniami drugiego i trzeciego stopnia przed upałem i burzami. Będzie upalnie, ale jutro jeszcze bardziej gorąco, tak twierdzą synoptycy. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Po południu na zachodzie i w Tatrach i w Beskidzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem przewidują synoptycy, i do 34 stopni Celsjusza dziś zobaczymy na termometrach. Do 34, a już jest więcej niż 34, czyli będzie cieplej niż przewidywali synoptycy. Przypominam, w Zamościu już 34,7, prawie 35. Wiatr na ogół słaby, zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy. Na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilian.

0: 9 minut po godzinie 13. Na szczycie góry może być trochę chłodniej, ale my w całej Polsce naprawdę ciepło nad morzem. Można powiedzieć ożywszy wietrzyk, ale nie wszędzie tak chłodno jak nad morzem. 34,7 przypominam w Zamościu, ale to nie wszystko, co chyba ma dla nas temperatura. Zdaniem naszych słuchaczy oczywiście. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, PRK.
0: Cześć.
1: Zdecydowanie cieplej będzie, bo ja na termometrze w samochodzie w Brzeszczach mam 38 stopni.
0: O.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy mają 38 stopni. Teraz będzie taka zagadka. Nie powiem, że na rozgrzewkę, no bo już ta rozgrzewka, chyba nam wystarczy tych rozgrzewek, ale na rozruszanie szarych komórek zagadka. Uwaga, uwaga, pytanie już teraz. Za chwileczkę melodia, która ma podpowiedzieć wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, o co chodzi. Jakie było życie? Takie filozoficzne pytanie. Jakie było życie, a to melodyjka? Jakie było życie? Jak wiecie, jakie było życie? Trudna zagadka chyba, tak mi się wydaje. Staram się was zaskoczyć, ale chyba mi się nie uda. No, na razie czekam na odpowiedzi. Jakie było życie? Melodyjkę podpowiadającą już znacie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. O, Ela napisała, że w Radomiu 35. Proszę bardzo. Czyli już więcej niż przewidywali synoptycy. A co się dzieje na drogach? O tym wie doskonale Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A wiemy od służb też, że zakończyły się prace w województwie wielkopolskim na S5. Na węźle Konarzewo była awaria ciężarówki i zablokowana była łącznica wjazdowa na S5 w kierunku Piły. Teraz już do Piły można jechać bez problemów. Tą informację dostaliśmy dosłownie 11 minut temu. Ponadto droga krajowa numer 50, tam już także bez większych utrudnień. Województwo mazowieckie, drugi kilometr na drodze krajowej, a odcinek Wiskitki-Grójec w Mszczonowie. Również zepsuła się ciężarówka. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to prowadzeni byliście jednym pasem naprzemiennie. Tam służby także zakończyły już pracę i S17 to akurat też mazowieckie województwo. I jeżeli chodzi o korek, to on rzeczywiście się nie zmniejsza. Jeżeli chodzi o intensywność tych utrudnień, to chyba w Garwolinie rzeczywiście korek jest największy w tym momencie w całej Polsce. Ma on ponad 4 km. No i właśnie na 41

0: kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, nie ma rannych, ale od 11 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Jeżeli chodzi o zajęte pasy do stolicy, to jeszcze na pewno trzeba przypomnieć autostradę A2. Wartkowice do węzła Emilia. W miejscowości Starzyny na 322 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. No i mamy cały czas właśnie wspomnianą blokadę, a ponadto mamy spory ruch cały czas na autostradowej czwórce. To informacja dla tych, którzy jadą na przykład z Legnicy i próbują wjechać do Wrocławia, czy na przykład zmierzają dalej do Opola czy Gliwic. Tam już służby zakończyły swoje prace, o czym mówiliśmy wcześniej, jednak no, ruch się jeszcze nie rozładował przez najbliższy czas. Trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut więcej do przejazdu. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ktoś napisał samo życie. No nie samo życie, to nie jest dobra odpowiedź. Jakie było życie, o jakie życie chodzi? Podpowiadająca melodyjka, proszę bardzo. O jakie życie chodzi, jakie było życie? Podpowiem, że to życie, o które pytam, ma związek z dniem dzisiejszym. Niewątpliwie ma związek z dniem dzisiejszym, patrząc na termometry. 13 minut po godzinie 13, czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No właśnie, a propos życia, to jakie życie to było, o jakie życie chodzi w pierwszej zagadce w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, życie nie było, ale jest nowelą, pisze Bartłomiej. No niewątpliwie, Bartku, ale to nie o to życie chodzi. Halo, halo.
1: No jakie było życie?
0: No jakie? No,
1: było sobie życie. Pino pozdrawia.
0: Było sobie życie, tak, serial animowany. Kija też wiedziała albo wiedziała, że znaczy wiedziała, myślała, że wie, o, bo to nie chodzi o było sobie życie.
2: Cześć ponownie, Sebian z V-klasy. Jeśli chodzi, jakie było życie,
0: cześć,
2: było sobie życie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to motyw z francuskiej kreskówki. Było sobie życie.
0: Nie, to nie jest motyw z francuskiej kreskówki, to nie o to życie chodzi. O jakie życie chodzi?
3: Halo. Cześć, Szato z tej strony. No ciężkie życie w tych temperaturach, ale tam chodzi o stawkę większą niż życie. Pozdrawiam, Sato.
0: Ha, Sato. Życie było mniejsze niż stawka, Rafał tak twierdzi. Stawka większa niż życie, ekipa z CPS-u pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie chodzi o stawkę większą niż życie, naprawdę. Chociaż Sato w pierwszej części myślałem, że zmierza już w dobrym kierunku. A jednak

0: Jednak nie. Nie chodzi o stawkę większą niż życie.
1: A witam państwa redaktorów i wszystkich słuchaczy. Bo melodii nie poznaję, ale wcześniej redaktorzy rozmawiali o pożyczaniu pieniędzy. Mhm. To tak pomyślałem, że może życie na kredycie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Nie, życie na kredycie. Dobry zwyczaj nie pożyczaj, jeżeli chodzi o te pieniądze. Dobrze, jeszcze raz w takim razie. O jakie życie chodzi? I to życie ma związek z dniem dzisiejszym. Jakiś pośredni związek ma z dniem dzisiejszym. Słuchacz nasz pisze w aplikacji jeszcze a propos wiadomości drogowych, że na obwodnicy Trójmiasta w stronę Bramek na Jedynce robi się korek fantomowy, bo kierowcy zwalniają, by popatrzeć, jak po drugiej stronie straż pomaga wydostać się Jelonkowi z pasa drogowego. Parodia, pisze nasz słuchacz. No tak, takie korki się tworzą. My nazywamy tych, którzy tak bacznie obserwują, apaczami, zamiast jadą, to patrzą.

0: Żyje się tylko dwa razy, seria filmów z Bondem. Grzegorz z Wąbrzeźna na takie życie stawia. Nie, Grześku, nie chodzi o Jamesa Bonda, nie chodzi o agenta 007. Jeszcze raz w takim razie, posłuchajcie motywu. Nie wiedziałem, że to taka trudna zagadka, ale z Jamesem Bondem ten film ma coś wspólnego. Ale co? O tym oczywiście, jak otrzymamy dobre odpowiedzi, te odpowiedzi zostaną wyemitowane na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. W każdym razie krążymy wokół właściwego życia. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Już prawie 13:30, więc Emilia teraz ma dla was wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na pomorskie trasy, ponieważ no już dawno tam nie byliśmy, a S6 rzeczywiście jest spory korek za węzłem Gdańsk Południe i korek, jeżeli chodzi o jego długość, to w kierunku Gdyni ma już teraz ponad 5 km, także S6 może w najbliższym czasie się zdecydowanie korkować i ten przejazd przez nią też się wydłuży. Można oczywiście zjechać na lokalne trasy. To nie wszystko w województwie pomorskim i jeżeli chodzi też o Trójmiasto, droga krajowa numer 89. Tam mamy blokadę tej trasy po prawdopodobnie zdarzeniu drogowym, o którym niestety nic więcej na razie nie wiemy, ale jeżeli chodzi o długość utrudnień i przewężenie tej drogi krajowej numer 89, to tam w stronę Pruszcza Gdańskiego też stoicie na odcinku mniej więcej 4, prawie 5 kilometrów. I jeszcze droga wojewódzka 216, bardzo znana, czyli właśnie wybrzeże tutaj Helskie. I jeżeli chodzi o trasę od Karwi do Jastrzębiej Góry, to największy korek chyba jest na wysokości właśnie Jastrzębiej Góry, no i też w Karwi, gdzie mamy w obu kierunkach dość spore utrudnienia. Warto też przypomnieć, że mamy częściową blokadę drogi. To akurat jest Rozewie i te utrudnienia są w obu kierunkach. Jeżeli chcecie ominąć tą blokadę, to trzeba przejechać przez ulicę Garnizonową. I przypominamy też wiadomości od służb. Autostrada A4 Chojnów do węzła Lubiatów w miejscowości Budziwojów na Dolnym Śląsku na 73 kilometrze zepsuła się osobówka. Zablokowany został jeden pas w kierunku Zgorzelca od 11:40. Te utrudnienia miały zakończyć się po południu, ale cały czas jeszcze trwają. S5, węzeł Konarzewo, województwo wielkopolskie. Tam już bez utrudnień po awarii samochodu ciężarowego zablokowana była łącznica wjazdowa na S5 w kierunku Piły. A jeżeli chodzi o S17, to bez zmian województwo mazowieckie i chyba też największy korek dzisiaj przed i po południu. Garwolin Zachód do węzła Garwolin Północ. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe na 41 kilometrze. No i zablokowany jest do tej pory jeden pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do życiowych rozmów. W sprawie zagadki ekipa z CPS-u

0: twierdzi, że odpowiedź to jest przeżycie. No właśnie, przeżyjmy to, ale droga ekipo z CPS-u, nie chodzi o przeżycie. Różowa Pantera, proszę bardzo, taka odpowiedź też się pojawiła. Kia, tak sądzi i Adam ze Śremu, bo dziś dzień mglistej pantery. Mglistej, ale nie różowej, w związku z tym nie chodzi o różową panterę. O co chodzi?
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tak mi się teraz skojarzyło życie wabank oczywiście.
0: O!
1: Może nie, ale generalnie ja staram się żyć wabank. Mhm. A tak w ogóle to jestem pierwszy dzień w trasie po urlopie i bardzo mi was brakowało. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
0: Pozdrawiam, Ewo z Oktawki. Nie chodzi o życie wabank. Cześć, Robercie, pisze Artis Ząbek. Myślę, że chodzi tu o żyj i pozwól umrzeć z Bondem. Nie, Artim, nie chodzi o tego Bonda, tylko innego Bonda. Nie wiem, jak wam podpowiedzieć. O, tutaj proszę bardzo, Zbro pisze. Myślisz, że ktoś to jeszcze pamięta, Robert? Zbro, drogi Zbro, drogi słuchaczu, nawet byś się zdziwił, jak wielu pamięta, o co chodzi tak naprawdę. Już teraz.
2: Życie na gorąco było z naszym świetnym polskim Bondem, dziennikarzem Majem bodajże. Pozdrawiam, Piotr z BYD.
0: Piotr z BYD, bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście dziennikarz Maj był nazywany polskim Bondem i dlatego tak o tym Bondzie podpowiadałem jak mogłem. Dzień dobry, Robercie, życie było gorące, to muzyka z dawnego serialu Życie na gorąco z Leszkiem Teleszyńskim w roli dziennikarza Maja, czyli polskiego Bonda z Zielonej Góry, pozdrawia Jacek. Jacku, świetna odpowiedź. Arek też to wiedział, ba! Arek jeszcze zapamiętał, że w Życiu na gorąco w roli głównej był Fiat 125P z wypasionymi lusterkami bocznymi. To też prawda.
3: Witam, tu Piotrek z Wrocławia.
0: Cześć,
3: chodzi o życie na gorąco. Pozdrawiam z gorącego Wrocławia.
0: Zdecydowanie chodzi o życie na gorąco. Myślę, że życie na gorąco. Anita z Subaru też wiedziała. Rafał z Mazdy, życie na gorąco. W Tarnowie na przykład 35 stopni. Ania z Tarnowa też wiedziała, że chodzi o to życie na gorąco. Ktoś jeszcze wiedział?
4: To oczywiście życie na gorąco. Pozdrawiam, Arek z GLB.
0: Pozdrawiam, Marku z GLB. Myślimy, że to życie na gorąco z Volkswagena Touarena na Turana, przepraszam, na nie Tuarega, Turana, trochę mniejszego. Na trasie Łódź-Wałcz na słupku mamy 31 stopni, czyli gorąco. Monika i Rafał tak napisali. Sylwia Zajgo też wiedziała. Oktawian Andrzej, Robert z I30, Ciupul, Wojtek, Sławek. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o życie na gorąco. Kto był najszybszy?
5: Panie sprawie konkursu. Myślę, że życie było na gorąco. Pozdrawiam, Piotrek z Kii.
0: Piotrek z Kii był najszybszy spośród tych, którzy wiedzieli i nagrali. Natomiast Zibi z Łomży był najszybszy spośród tych, którzy napisali, że życie było na gorąco. Zibi z Łomży, Piotr Kuski, możecie pozdrawiać kogo chcecie, naturalnie poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców, a ponieważ gorąco się dopiero rozpędza, to walczymy z tym gorącem jak możemy. Osłony przeciwsłoneczne na tylne szyby w samochodzie, żeby nie było tak gorąco na tylnej kanapie dla was. Piotrku i Zibi, możecie też wysłać oczywiście, właściwie jak chcecie osłony, to zapraszam. Imię, nazwisko, pełne imię i nazwisko, numer telefonu konieczny dla pana kuriera i adres z kodem pocztowym. I wysyłamy wam oczywiście osłony. Brawa, fanfary dla wszystkich, którzy pamiętali tę trudną, nie ma co ukrywać zagadkę. Rozwiązali. Brawa, brawa, brawa i już jedziemy sobie.

0: No to skoro już prowadzimy dzisiaj życie na gorąco, bo gorąco w całym pięknym naszym kraju, w całej Polsce, no to może coś dla ochłody teraz. Kolejna zgadywanka, teraz chyba będzie troszkę łatwiej, chociaż nie jestem przekonany, bo to będzie cytat z pewnego poety, który chodzi po plaży. Posłuchajcie w takim razie, a potem będzie pytanie.
1: Hej dziewczyno, nie bądź taka, kopuj loda dla... Lody dla ochłody.
0: Dla kogo dziewczyna ma kupić loda? To jest pytanie. Oczywiście dla ochłody. Lody dla ochłody. Słyszeliśmy, jeżeli wiecie, dla kogo, komu ma kupić tego loda dziewczyna, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Proste czy trudne? To pytanie. W każdym razie czekam, trzymam kciuki i jedziemy dalej.

0: Za 10 minut będzie godzina 14, a w każdej drogowej sprawie możecie oczywiście wykorzystywać aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Halo, halo, dzień dobry.
1: Szanowny pan redaktor, mógłby powtórzyć, bo ja jestem Piotrek z BYD. Wydawało mi się, że byłem szybki, ale potem było, że Piotrek z Kii. Prosiłbym o sprostowanie, jeżeli się pomyliłem. Pozdrawiam redakcję.
0: Jeżeli ja się pomyliłem? Nie, Piotrze z BYD. Posłuchajmy raz jeszcze.
2: Dzwonię w sprawie konkursu. Myślę, że życie było na gorąco. Pozdrawiam, Piotrek z Kii.
0: Piotrek z Kii wygrał, więc Piotrze z BYD byłeś szybki, ale niedostatecznie szybki, bo Piotr z Kii był najszybszy, jeżeli chodzi o życie na gorąco i to on zdobył nagrody, więc nie ma co prostować. Za 9 minut będzie godzina 14, teraz będziemy wyjeżdżać na polskie drogi z Emilią.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: 73. kilometr na autostradzie A4 między węzłami Chojnów i Lubiatów w miejscowości Budziwojów. Jest zepsuta osobówka, która zajmuje jeden pas w kierunku Zgorzelca już od ponad 2 godzin. Tam rzeczywiście cały czas jest dość spory korek i mamy przewężenie autostrady A4, także warto wybrać sobie objazd. Można to zrobić na przykład drogami wojewódzkimi numer 328 albo na przykład drogą wojewódzką numer 335. Jeżeli chodzi o utrudnienia, które cały czas jeszcze podają nam służby, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to S17 Garwolin Zachód na 41. kilometrze. Mamy blokadę w kierunku Warszawy i korek tam cały czas jest już tak naprawdę od godzin przedpołudniowych. No i na razie się nie zanosi, żeby tam te utrudnienia się zakończyły, także po zderzeniu 2 samochodów osobowych służby jeszcze są na miejscu. No i ta S17 jest zdecydowanie przewężona w kierunku Warszawy, przypomnę raz jeszcze. A jeżeli chodzi o S11, to także wiadomość, która wisi u nas w komunikatach od 3 godzin przynajmniej, Kurnik Północ do węzła Borówiec w Skrzynkach w województwie wielkopolskim na 8. kilometrze. Samochód ciężarowy potrącił pieszego. Jedna osoba została ranna, zablokowany został prawy pas w kierunku Poznania. No i właśnie, patrzymy, jak sytuacja wygląda na mapach. Generalnie już nie widać, żeby tam tworzyły się utrudnienia spore. Raczej możecie przejechać bez większych problemów. Służby są na miejscu i kierują was właśnie w kierunku Poznania, chociaż jeszcze widać rzeczywiście,

0: że niewielkie spowolnienia na S11 są. Jeżeli chcecie ominąć to utrudnienie, to można to zrobić na przykład też trasą wojewódzką 434 i przejechać przez miejscowość Śródka do autostrady A2 i w ten sposób dojechać do Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jeszcze koncert życzeń. Dla pierwszych dzisiejszych zwycięzców Zibi z Łombrzy serdecznie pozdrawia całą redakcję oraz żona Agnieszkę i córcie Tosie, czyli dla żony Agnieszki i córci Tosie za chwileczkę Zibi piosenka i nie tylko dla nich, bo jeszcze oczywiście Piotrek z Kim gorąco chciał pozdrowić żonę Lucynę, córkę Dagmarę oraz podróżujących po polskich drogach. No to właściwie dla wszystkich gramy.

0: 14 na zegarach, to jak to było z tymi lodami? Dla kota? Lody? Naprawdę? Nie wątróbka? Nie dla kota, to przecież się nawet nie rymuje. Dla pędraka się rymuje oczywiście, ale to nie o pędraka chodzi, tylko o kogo? Halo, halo.
1: Hej dziewczyno, nie bądź taka, kopuj loda dla... Lody dla ochłody!
0: Właśnie, dlatego dla kogo te lody dla ochłody miały być? Jeżeli wiecie, aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Trzymam kciuki, oczywiście możecie pisać albo nagrywać wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20,6 stopnia, niecałe 21 w Świnoujściu i tam jest najchłodniej, najcieplej, natomiast po drugiej stronie Polski 35,7, prawie 36 w Rzeszowie. Tyle pokazują teraz termometry. Synoptycy na dziś przewidywali, o proszę bardzo, zmienili przewidywania już do 38 stopni na południowym wschodzie kraju, przewidują specjaliści od pogody, więc czekamy na te 38. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. Miejscami na zachodzie oraz północy kraju wzrastające do dużego i na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i w Tatrach przelotne opady deszczu, a nawet burze lokalnie, nawet z gradem, niestety. Jak powiedziałem, do 38 stopni na południowym wschodzie czekamy. Wiatr na ogół słaby, zmienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy. 2 minuty po godzinie 14, w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilan.

0: Lody, lody dla ochłody. Chłodzimy się dzisiaj lodami. Dla kogo powinny być te lody? To jest pytanie. Ono jest cały czas w grze, w wysokich obrotach. Za chwileczkę do tego wrócimy. Natomiast teraz w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców Emilia Kleszczewska z wiadomościami drogowymi.
1: Tak.
0: Tak. No to jedziemy.
1: Jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Chciałam do tego dodać jakiś komentarz, może, że wyjeżdżamy. No to powiedzmy sobie może o wszystkich trasach, które w tym momencie się korkują, bo akurat jeżeli chodzi o informacje od służb, to nowych nie mamy. No i oby takie się już nie pojawiły. Dzisiaj najlepiej by tak było. S6, województwo pomorskie. Cały czas jest dość spory korek z Gdyni do Pruszcza Gdańskiego, chociaż wcześniej mieliśmy korek raczej w drugą stronę, czyli jadąc z Pruszcza do Gdyni, ale tam już sytuacja chyba się poprawiła zdecydowanie, bo widzimy, że już nie korek, nie zator tak naprawdę, a raczej spowolnienia, no ale w drugą stronę na wysokości Gdańsk-Oliwa mamy rzeczywiście te spowolnienia. Podobnie jest na drodze krajowej numer 89, gdzie ten korek zaczyna się już za Nowym Portem w Gdańsku i również on jest w kierunku węzła Gdańsk-Południe. Tam ten korek jest rzeczywiście dość spory, on ma już ponad 5 km i też częściowo zamknięta jest trasa. Jeżeli chodzi o autostradę A1, za Grudziądzem, w Rulewie i w Warlubiu cały czas trwają prace drogowe. Tak samo jest na wysokości Nowej Cerkwi. To trasa w stronę także Trójmiasta. No i zjeżdżamy coraz niżej. Jeżeli chodzi o Warszawę, to S8 korkuje nam się w drodze do Białegostoku, ale raczej nie są to jakieś bardzo duże utrudnienia. To raczej taki ruch już, można powiedzieć, który zaczyna się przed tym szczytem popołudniowym i widać, że już po prostu być może wracacie z pracy do swoich domów. Jeżeli chodzi o S8, to też na wysokości miejscowości Ostrów Mazowiecka zwalniacie na odcinku 3 km. Tam trwają prace drogowe i to także nitka w kierunku Białegostoku. Województwo łódzkie, autostrada A1, za Tuszynem mamy większy ruch w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, a z Piotrkowa Trybunalskiego do Tomaszowa Mazowieckiego również nie jedzie nam się najlepiej. Na wysokości Wolborza cały czas trwają prace drogowe i przewężona jest także S8 na tym odcinku. Jeżeli chodzi o Małopolskę, no to cały czas autostrada A4, czyli obwodnica Krakowa, jest przewężona w obu kierunkach do Tarnowa i do Katowic. Zdecydowanie większy ruch jest też na Zakopiance, gdzie przecież cały czas trwają

0: prace drogowe i najpoważniejsza sytuacja jest w Libertowie, w miejscowości Gajtesz. Droga krajowa nr 44 z Kawina to także dojazdówka do Krakowa, gdzie jest większy ruch, no i nowy targ Zakopane. W Szaflarach na drodze krajowej nr 47 cały czas mamy rzeczywiście dość sporo samochodów. Podobna sytuacja w Poroninie, no i w samym Zakopanem bez zmian droga wojewódzka nr 958, gdzie korek jest do Ronda Solidarności, ale poza ulicą Nowotarską korkuje się też Aleja 3 Maja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie leż jak kłoda, kup sobie loda. To nie ta przyśpiewka, drodzy słuchacze, to nie o to chodzi, ale oczywiście chodzi o lody dla ochłody. No to co, czy chodzi, by tego loda kupiła chłopakowi, tak mi się pamięta, pozdro niebieska Gosia. No właśnie, czy chodzi o chłopaka?
3: Ej dziewczyno, nie bądź taka, kupuj, kupże loda dla chłopaka, to mówię ja, Grzesiek ze Szkody.
2: Skręciłeś, Grzesiu, w prawo, jak ci kazała nawigacja, mam nadzieję, że jedziesz bezpiecznie, czy chodzi o chłopaka?
4: Hej dziewczyno, nie bądź taka, kupuj lody dla chłopaka, pozdrowienia z Volvo.
2: Pozdrowienia, oczywiście, dla całego Volvo, kupuj lody dla chłopaka, pozdro Monika i Rafał z Volkswagena Turana też wiedzieli, że chodzi o chłopaka, Ciupul też wiedział, Wawrzyn znaczy, Żanka, Artist z Koroli, kto jeszcze?
5: Oczywiście chodzi, żeby kupić loda dla chłopaka. Pozdrawiam Jarek z Kaptura.
2: Pozdrawiam Jarku, kto jeszcze?
6: Cześć PRK.
2: Cześć.
6: Cześć dziewczyno, nie bądź taka, kupuj loda dla chłopaka. Pozdrawiam. Jarek z Jaris Krosa.
2: Artis Ząbek też wiedział, dobrej odpowiedzi udzielił Andrew z Rybnika, Anita z Dzwonza, Andy DWR, kto jeszcze?
7: Moim zdaniem dla chłopaka. Pozdrawiam Arek z GLB.
2: Pozdrawiam Markus GLB, kogoś zdaniem też dla chłopaka?
8: Witam, Sławek ze Splintera. Oczywiście ma kupić loda dla chłopaka. Pozdrawiam.
2: Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobra odpowiedź. Chłodzimy się dziś w tym upale. Todę był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali w aplikacji. Todę możesz już pozdrawiać kogo chcesz. Oczywiście wykorzystaj aplikację. I kto był najszybszy, jeżeli chodzi o nagrywki?
9: Cześć, Sato ponownie z tej strony. Chyba dla chłopaka ma kupić tego loda. Pozdrawiam.
2: Nawet na pewno. Todę i Sato, panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Wykorzystajcie aplikację, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o chłopaka. A tak to brzmi w oryginale.
10: Hej dziewczyno, nie bądź taka, kupuj loda dla chłopaka. Lody, lody dla chłody.
2: Może trochę chłodniej się zrobi dzięki tym lodom.

Jeśli chodzi o konkurs Najlepszy Młody Kierowca, to tak jak można powiedzieć co roku Polskie Radio Kierowców wspiera ten konkurs, a z nami teraz Bartek Piechocki z PZM-u, z Polskiego Związku

0: Związku Motorowego. Dzień dobry, Bartku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć, Robert.
0: Najlepszy młody kierowca, właśnie ruszyły eliminacje online, prawda? Nie mylę się.
1: Czyli, zgadza się,
0: czyli pierwszy to jest...
1: W pełni prawdziwy
0: jestem. To dobrze, wiesz, w czasach sztucznej inteligencji to komplement, można powiedzieć. Dobrze, jestem w pełni prawdziwy. Bartku, pierwszy etap, prawda? Konkursu Najlepszy Młody Kierowca, ten online.
1: Tak, zgadza się, 3 sierpnia, czyli wczoraj ruszył pierwszy etap online i on potrwa do 16 sierpnia, czyli mamy 2 tygodnie, w którym młodzi ludzie mogą wziąć w nim udział.
0: I na czym on polega, ten etap online?
1: Przepustkę do finału już praktycznego.
0: No dobrze, to na czym polega ten etap online? Co muszą zrobić
1: tutaj
0: młodzi ludzie?
1: Tak naprawdę jest to bez zmian od lat. Jest to 20 losowo wybranych pytań dotyczących zasad ruchu drogowego, bezpiecznych postaw za kierownicą, pierwszej pomocy, tego, jak się zachować na drodze.
0: Jeżeli na 20 losowo wybranych pytań taki młody człowiek odpowie, no to możemy liczyć na to, że dostanie się do drugiego etapu? Czy wystarczy na przykład na 18?
1: Wiesz co, no tak naprawdę im więcej, tym lepiej. Premię ten, który zdobędzie najwięcej punktów, jest w czubie tej tabeli. 20 najlepszych przechodzi dalej. W przypadku równej liczby punktów brany pod uwagę jest czas udzielenia tych odpowiedzi. Natomiast no, z doświadczenia wiemy, że żeby zdobyć te 20, no to wcale to nie jest taka prosta sztuka.
0: Rozumiem.
1: Zdarzało się, natomiast to nie było też absolutnie tak, że czołowa 20 miała 20 dobrych odpowiedzi. Rozumiem. I liczył się tylko czas, absolutnie nie.
0: Czyli tak naprawdę od momentu uruchomienia tej, domyślam się, waszej strony internetowej, za chwileczkę o tym powiesz, młody człowiek ma jakiś czas na odpowiedź na te 20 pytań, czy po prostu tak naprawdę on odpowiada, a czas się liczy niezależnie i potem to...
1: Odpowiada i czas się liczy.
0: Okej, rozumiem. Dobrze, to teraz co rozumiemy pod pojęciem młody kierowca?
1: Młody kierowca to tak naprawdę, biorąc pod uwagę kryterium wieku, no to jest 18-26 lat.
0: Czyli między 18 a 26 rokiem życia można wziąć udział w konkursie Najlepszy Młody Kierowca.
1: Zgadza się.
0: Okej, no to teraz powiedz, gdzie ruszyły te eliminacje, bo mówimy, że ruszyły eliminacje online, które potrwają do 16 sierpnia, ale nie bardzo wiadomo gdzie.
1: Wszystko jest na stronie najlepszymlodykierowca.pzm.pl. Tam jest regulamin, wszelkie szczegóły dotyczące konkursu. A jeżeli chcecie trafić bezpośrednio na platformę tą taką konkursową, to jest adres krótszy najlepszy.pzm.pl.
0: I tam są te pytania, znaczy uruchamiamy teści.
1: Dokładnie tak, na początku jest jeszcze taka ankieta, którą tu z jednym z naszych partnerów wspólnie przeprowadzamy. To tak naprawdę robimy takie badanie dotyczące zachowań młodych kierowców i jak się zachowują na drodze. A po jej wypełnieniu, ta ankieta jest anonimowa i dopiero po przejściu tej krótkiej ankiety uczestnicy wypełniają dane osobowe, czyli imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, no bo te dane nam są potrzebne, żeby później się skontaktować z tą najlepszą 20. No i potem wchodzą już do właściwej części online.
0: Rozumiem. A powiedz mi, bo zaintrygowała mnie ta ankieta, robiliście te ankiety również w ubiegłorocznej i w starszych edycjach konkursu?
1: Wiesz co, zaczęliśmy zbierać te dane w zeszłym roku. Nie publikowaliśmy ich szerzej. Natomiast dane mamy je przeanalizowane i stwierdziliśmy, że w tym roku pobierzemy je znowu. Zobaczymy, czy te dane będą się mocno różniły. Natomiast na pewno po tej edycji, czyli późną jesienią, bądź też wczesną zimą, podzielimy się tymi informacjami.
0: A teraz nie chcesz się podzielić z naszymi słuchaczami tymi informacjami? Jak się zachowują młodzi kierowcy na polskich drogach? Jak według siebie zachowują się? Co piszą w tych ankietach?
1: Przyznam szczerze, musielibyśmy sobie to przełożyć na kolejne wejście, bo musiałbym odświeżyć tę wiedzę.
0: Dobra, super, Bartku, to odświeżaj wiedzę, za parę minut się słyszymy.
1: To ja odświeżam i za te parę minut się podzielę.
0: Bartek Piechocki z PZM-u, Polskiego Związku Motorowego, jest z nami. W wysokich obrotach najlepszy młody kierowca. To konkurs, w którym, jeżeli jesteście młodymi kierowcami, możecie wziąć udział. Przypominam, pierwszy etap eliminacji online już ruszyły i potrwają do 16 sierpnia. A co dalej? O tym za parę minut.

0: Zdaje się, mam informację od Was, drodzy słuchacze, więc słuchamy. Dzień dobry.
1: Witajcie, witajcie.
0: Witamy.
1: Pozdrawiam ze Świętokrzyskiego, droga krajowa 73, Łagów, Kielce. To 11 kilometr, kolizja dwóch samochodów dostawczych, jeden pas zablokowany. Póki co nie ma jeszcze służb, ale pewnie za chwileczkę dojadą, więc można spodziewać się troszeczkę większych utrudnień. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz z Kaszkaja, szerokości.
0: Dziękujemy, Łukaszu z Kaszkaja. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, aplikacja jest dla Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Możecie pisać albo nagrywać wiadomości o tym, co się dzieje na drogach, jeżeli my o czymś nie poinformujemy, ale staramy się jak możemy. Właściwie Emilia się stara jak
2: bardzo
0: może. Dwoi i troi się nam.
2: Cały czas. Nawet na pięć rozkładam.
0: Na pięć rozkładasz?
2: No, nawet nie troję.
0: A ja myślałem tylko, że troisz się, bo trzy razy w godzinie pojawiasz się. Co 20 minut.
2: A no to masz rację, to zwracam honor. Rzeczywiście, no to roztrajam. Roztrajam. Obym nie była rozstrojona.
0: O, właśnie, dokładnie. To ja cię nie rozstrajam. Teraz skoncentrowana Emilia Kleszczewska i wiadomości drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dziękujemy oczywiście za informacje z województwa świętokrzyskiego. Ponadto zaglądamy do Warszawy na S8, na węźle Marywilska do węzła Modlińska, bo tam na 16 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Kolejna dzisiaj. Dość sporo rzeczywiście jest tych awarii ciężarówek. Zablokowany został prawy pas w kierunku Poznania. Od 14.20 służby już są na miejscu i ciężarówka ma być usunięta z S8 przez najbliższą godzinę. S11, Kurnik Północ noc do węzła Borówiec. Tam w skrzynkach zakończyły się już prace na 8 kilometrze, gdzie samochód ciężarowy potrącił pieszego. Jedna osoba została ranna i zablokowany był prawy pas w kierunku Poznania. Od 10, także te prace na S11 trwały dość długo, bo przez ostatnie 4 godziny, ale już właśnie w kierunku Kurnika, czy w kierunku węzła Borówiec można jechać. Jeżeli chodzi o sytuację na trasach, to zaglądamy sobie do województwa łódzkiego, bo mamy cały czas dość spore spowolnienia na autostradzie A1 na przykład, czyli za Tuszynem w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego i z Piotrkowa Trybunalskiego do Tomaszowa Mazowieckiego w Wolborzu. Rzeczywiście jest ten korek. Spore przewężenie trasy w Garwolinie. Już od kilku godzin tak naprawdę ta sytuacja nie jest lepsza. Czekamy oczywiście cały czas, aż ten korek troszeczkę się zmniejszy. On w tym momencie ma już prawie 6 kilometrów. No i zdecydowanie radzimy objechać na przykład drogą krajową numer 76 przez Wolę Rębkowską i potem przez miejscowość Miętne dojechać sobie z powrotem na S17. To nie wszystko, bo jeżeli chodzi o Mazowsze, to poza wspomnianą S8 w samym centrum mamy też utrudnienia na wysokości Ostrów Mazowiecka. To trasa w kierunku Białegostoku i też o tym mówiliśmy już wcześniej. No i dojazd do Warszawy oczywiście w Białobrzegach cały czas jest nieco dłuższy. Tam trwają prace służb. A jeżeli chodzi o trasy południowe, to dawno nie mówiliśmy o autostradzie A4 przed Wrocławiem. Tam dzisiaj było dość sporo kolizji, dość sporo prac drogowych i cały czas jeszcze mamy rzeczywiście przewężenie autostrady na wysokości kątów wrocławskich, czyli tuż przed Wrocławiem. I jeżeli chodzi o autostradę A4, to podobne problemy są na obwodnicy Krakowa w obu kierunkach, czyli w drodze do Katowic, a także w trasie do Rzeszowa.

0: Wracamy do rozmowy o konkursie Najlepszy Młody Kierowca. Bartek Piechocki z PZM-u jest ze mną ponownie. Witam, Bartku, ponownie. Mówiliśmy o tym, że na stronie Najlepszy Młody Kierowca PZM.pl, jak ktoś jest młodym kierowcą, może wypełnić najpierw ankietę, a potem wziąć udział w eliminacjach online do konkursu. I te eliminacje polegają na odpowiedzi na 20 pytań losowo wybranych. Najpierw ta ankieta. I ja zainteresowałem się tą ankietą. I co wynika z tych ankiet, które zadajecie młodym kierowcom? Jak oni myślą, jak postrzegają ruch drogowy w Polsce?
1: To wiesz co, takie najciekawsze informacje, jakie z niego wyciągnęliśmy, no to jest na przykład to, że prawie 60% badanych, czyli osób, które w ubiegłym roku wzięło udział w konkursie, deklaruje, że największym zagrożeniem na drodze nie jest prędkość, ale są inni kierowcy i ich agresywne zachowania.
0: Proszę bardzo. Agresywne zachowania nie kojarzą się z prędkością? Czasem?
1: Poniekąd tak, natomiast tutaj wiesz, osobno pytaliśmy, czy jest to typowo po prostu zachowanie innych kierowców, czy agresywna jazda innych kierowców, czy po prostu wysoka prędkość rozumiana też przez to, że oni sami jadą
0: dość szybko. Na przykład nieznajomość przepisów ruchu drogowego przez innych kierowców, ewentualnie, nie wiem, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, bo to jest tak naprawdę, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale główny powód wypadków.
1: Tak, tylko tutaj pytaliśmy stricte o jazdę na autostradzie, wiesz?
0: Okej, rozumiem. Czyli tam ta agresywna jazda drażni młodych kierowców?
1: Tak. Mhm. Natomiast co też jest ciekawe, ci młodzi kierowcy deklarują

0: dobre nawyki za kierownicą, bo prawie 95% deklaruje, że używa kierunkowskazów przy zmianie pasa ruchy.
1: O.
0: 86% deklaruje, że jedzie tym pasem rozbiegowym w taki sposób, że włącza się dopiero po osiągnięciu odpowiedniej prędkości i wtedy, gdy może bezpiecznie ten pas zmienić. To jest dość ciekawe. Natomiast no, wciąż też są pewne obszary, które tutaj trzeba, powiedzmy, poprawić, czy wymagają pracy. No, to jest głównie to. Wiesz co, no 50% przyznaje, że zdarza im się przekroczyć prędkość dozwoloną często lub przynajmniej czasami. No a co piąty przyznaje, że korzysta z telefonu podczas jazdy.
1: Oj, i patrzy w ekran zamiast korzystać z zestawu głośnomówiącego?
0: Dokładnie tak, bo tutaj rozdzieliliśmy te pytania właśnie, czy korzysta z telefonu albo właśnie z zestawu głośnomówiącego. No to 20% twierdzi, że z tego telefonu korzysta.
1: Rozumiem, no ale cieszy przynajmniej ten fakt, że potrafią korzystać z pasa rozbiegowego i my...
0: Dokładnie, natomiast jeżeli jeszcze jedno mogę rzecz dodać, to tutaj cieszy mnie, cieszy i tak dość tutaj pokazuje to, że to jakby łami, obala pewien stereotyp, no bo aż 80% twierdzi, że jadąc samochodem nie odczuwa presji ze strony znajomych, by jechać szybciej bądź bardziej dynamicznie, nieco. To wydaje mi się coś ciekawe, no bo taki stereotyp gdzieś tutaj wydaje mi się...
1: Panuje, tak.
0: Jest, popanuje, że ci młodzi jadąc z młodymi, no to chcą się pokazać, chcą zaszpanować i często jadą właśnie dość szybciej. No i są też dość mocno krytyczni wobec siebie, bo 40% twierdziło, że w ich grupie wiekowej, czyli to 18-24, przepisy są łamane częściej niż wśród starszych kierowców.
1: Proszę bardzo. Czyli są krytyczni, potrafią na siebie spojrzeć krytycznie, bo potem jak już dorosną, to już mniej krytycznie patrzą na siebie, bo 96% zdaje się polskich kierowców twierdzi, że są dobrymi kierowcami. No dobrze, dziękuję Ci Bartku za to, że podzieliłeś się tą ankietą z nami. Teraz w takim razie, co po tych eliminacjach online, wracamy do konkursu Najlepszy Młody Kierowca. Eliminacje online do 16 sierpnia, jeżeli dobrze zapamiętałem.
0: Zgadza się, tak,
1: potem
0: do 16 sierpnia włącznie.
1: Najlepszych, tak, przechodzi dalej.
0: I 20 najlepszych przechodzi dalej i z nimi spotkamy się, można rzec już tradycyjnie na torze Poznań. Tam się spotkamy 5 września. Będziemy sprawdzać ich wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Jakie to będą zadania, jeszcze nie wiem, bądź też nie chcę tego uchylić, natomiast no, do tej pory były to próby na troleja, próba stewarda, próba na płycie poślizgowej, czyli to były zadania tak naprawdę, które sprawdzają
1: praktyczne
0: umiejętności. To jest finał Polski, dokładnie. I z finału polskiego dwójka będzie nas reprezentowała, nas, czyli Polskę w finale europejskim, który będzie mieć przyjemność w tym roku organizować 23 i 4 października. Po raz pierwszy będzie to finał dwudniowy i będzie też miał miejsce na torze Poznań.
1: Proszę bardzo, czyli finał najlepszego młodego kierowcy europejski, finał w Polsce. Warto brać udział i warto być najlepszym młodym kierowcą w Europie i udowodnić to na torze Poznań. A co do zdobycia co w finale europejskim? Samochód
0: Wiesz
1: na rok?
0: Co? Nie, samochodu nie ma, natomiast co roku i nagrodą jest nie lada gratka, bo to jest nagroda, którą funduje FIA, czyli Międzynarodowa Federacja Samochodowa. No jest to bilet wejściówka, taka dość bogata na wybrany wyścig Formuły 1.
1: Proszę bardzo. Warto grać w takim razie. Najlepszy młody kierowca PZM.pl to jest adres strony. Możecie się sprawdzić. Zostańcie w pierwszej 20, a potem na torze Poznań, jak powiedział Bartek. Sprawdźcie swoje umiejętności, jeżeli was interesuje motoryzacja. Bartku, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dzięki serdeczne i zapraszam do udziału.
1: Bartek Piechocki z Polskiego Związku Motorowego był z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Jakoś nie tęsknię za prognozowanymi 38 stopniami. Toczek pisze, w tej chwili 35 w cieniu, uśredniony pomiar z 3 termometrów. Buf jak gorąco, uf jak gorąco, cytując klasyka. No, ale to się tyczyło lokomotywy, a u nas teraz lato na całego i będzie jeszcze bardziej uf jak gorąco jutro i pojutrze. Szykujmy się na to, nawadniajmy, pamiętajcie, nie traćcie elektrolitów, uzupełniajcie je, wtedy będziemy się dobrze czuli i dobrze jeździli. Informacje pogodowe za 10 minut, a teraz już Emilia z kolejnymi wiadomościami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i posypały się utrudnienia. Chyba już zaczyna się popołudniowy szczyt komunikacyjny, a to widać na autostradzie A4, Wądroże Wielkie do węzła Budziszów, Rąbienice, 109 km w województwie dolnośląskim. Kolejna zepsuta ciężarówka. No coś dzisiaj się dziwnego dzieje z tymi ciężarówkami. Zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia od 14.17. Podobno do 15.30 ta sytuacja na autostradzie ma być rozwiązana. S8 to Warszawa i tutaj są tak naprawdę dwa odcinki, gdzie mogą was spotkać utrudnienia. Węzeł Prymasa Tysiąclecia do węzła Lazurowa. Na 10 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Nie ma rannych, ale zablokowany jest jeden pas do Poznania. Drugi odcinek to węzeł Marywilska do węzła Modlińska, gdzie kolejna zepsuta ciężarówka i zablokowany jest prawy pas też do Poznania. Te utrudnienia powinny zakończyć się po godzinie 15. A jeżeli chodzi o dobre wiadomości, S5 Konarzewo-Stęszew, 3 km w województwie wielkopolskim. Tam po awarii pojazdu ciężarowego zablokowany był prawy pas do Wrocławia. Teraz już służby usunęły samochód z trasy S5, także do Wrocławia bez problemów sobie pojedziecie. I dosłownie informacja ojej, sprzed chwili. Droga krajowa numer 10 Mirosławiec, Wałcz, miejscowość Lubno, województwo zachodniopomorskie. Niestety poważna sytuacja. 142 km. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna. Droga jest całkowicie zablokowana już od 14, także służby są na miejscu i blokują drogę krajową numer 10 w obu kierunkach. Za 20 minut postaramy się podać oczywiście, jak tą drogę krajową ominąć. 22 513 11 11. Czekamy na Wasze informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejny koncert życzeń dziś w wysokich obrotach. Tym razem zwycięzca rozgrzewki lodowej. Halo, halo.
3: Cześć Robercie.
0: Cześć.
3: Ja w sprawie życzeń, a propos tych lodów chłopaka, chciałbym pozdrowić oczywiście Tobo 1-2-3, Artiego Ząbek, Edka z Krakowa, Piotra z Muszyny i wszystkich słuchaczy PRK, wszystkiego chłodnego. Pozdrawiam za to.
0: No to gramy dla Was. Pozdrowionych.

0: 20 stopni pokazują termometry w Kołobrzegu i tam jest najchłodniej, najcieplej po drugiej stronie Polski. W Zamościu 36 na termometrach oficjalnie, a ma być tych stopni dziś na południowym wschodzie kraju aż 38.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe bądź umiarkowane, choć miejscami na zachodzie oraz północy może wzrastać do dużego, a głównie na zachodzie oraz w Beskidach Zachodnich i w Tatrach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem mogą się trafić. Przelotne opady deszczu lokalnie również na wschodzie i w pasie centralnym od województwa łódzkiego przez świętokrzyskie po lubelskie. Tam także może pokropić. Jeżeli chodzi o temperaturę, to już wiemy. Wszystko do 38 na południowym wschodzie kraju. Mamy dziś zobaczyć oficjalnie. Wiem, mówiliście o tym i pisaliście w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców, że niektórzy już z was mają te 38 w samochodach na termometrach, ale oficjalnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jeszcze tego nie potwierdza. Wiatr na ogół jest słaby i wieje z różnych kierunków dzisiaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 15, ruszamy sobie na wysokich obrotach, oczywiście po godzinie 15. Summer in the City to Joe Cocker, proszę bardzo, jaka letnia piosenka w letni czas w połowie, można powiedzieć, wakacji. Jedziemy razem na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilan.

0: Piotr z Czernikowa bardzo fajny wpis w aplikacji zamieścił. Wyjeżdża na urlop. Gratulujemy, Piotrze, fajnie, że z nami. I Piotrek jedzie dzisiaj z Czernikowa koło Torunia do Poznania. Z drogą z Poznania mam super wspomnienia, pisze nasz słuchacz, bo wracając kiedyś z targów motoryzacyjnych w Poznaniu, szukałem jakiegoś programu, natrafiłem na was i to była miłość od pierwszego usłyszenia. I bardzo nam miło, że to była miłość od pierwszego usłyszenia, Piotrze. I przy okazji taka prośba... Jak wygląda sytuacja na trasie Toruń-Poznań przez Inowrocław i Gniezno? Bardzo dobrą drogę, Piotrze, wybrałeś. Najpierw sobie 15, potem 25, a później w okolicach Gniezna wjeżdżasz na S5 i przez chwilę potem jedziesz już A2 w stronę Poznania. Żadnych utrudnień na tej drodze, więc mam nadzieję, że przyjemna podróż się czeka w ciepłych, a nawet gorących temperaturach. Piotrze, miłych wakacji życzymy, a teraz Emilia, która coś mi mówi, nie ma tak dobrych wiadomości z polskich dróg, jak ja przed chwilą.
1: Tak właśnie mówię.
0: Tak, dobrze, to posłuchajcie, co mówi Emilia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak właśnie mówię i tak mówią też służby. Mamy potwierdzenie tego, co dzieje się na S7. Naprawdę jest dość spory korek, jeżeli jedziecie z Pruszcza Gdańskiego w kierunku Gdyni. To jest trasa, która prowadzi was właśnie przez nie jeden korek, ale ta obwodnica Trójmiasta to rzeczywiście utrudnienia, które zaczynają się głównie przed węzłem Gdynia Wielki Kack. I nasi drogowcy podają, że na 6 kilometrze doszło do zderzenia samochodów osobowych. Nie ma na razie informacji o osobach rannych, natomiast wiemy, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Redy. Od 14.30 utrudnienia mają zakończyć się przed 16.00, no ale tam tworzy się już taki zator, w sumie dość długi. Sprawdzamy w tym momencie, no właśnie, jaki jest ten odcinek, na którym nie możecie przejechać. Mniej więcej 3 kilometry. A w drugą stronę też są utrudnienia, jeżeli jedziecie z Gdyni do Gdańska. S6, tam trwają prace drogowe, ale też jest kolizja, tak przynajmniej widzimy na naszych mapach. I to nie koniec, jeżeli chodzi o województwo pomorskie. Droga krajowa numer 89, Gdańsk-Letnica. Tu zaczynają się utrudnienia i nitka przywężona jest do samego zjazdu na wysokości węzła Gdańsk-Port. I to dalej nie wszystko. Jeżeli kierujecie się do centrum miasta w Gdańsku, to na pewno dłużej jedziecie drogą krajową numer 91 od Gdańska-Wrzeszczy i w kierunku także Pruszcza Gdańskiego. Przechodzimy do innych województw. Na pewno trzeba zajrzeć do Warszawy, ponieważ tutaj jest już gigantyczny korek na S8. Zaczyna się od Blizny Łaszczyńskiego i jest tak naprawdę do samego mostu generała Grota Roweckiego w obu kierunkach, chociaż sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej w kierunku Łodzi. Tam mamy dwie kolizje, o czym informowaliśmy was wcześniej, ale powtórzymy informację. Węzeł Prymasa Tysiąclecia do węzła Lazurowa. Tam zderzył się samochód osobowy z ciężarowym i zablokowany jest pas do Poznania. Drugi odcinek to węzeł Marywilska do węzła Modlińska, gdzie zepsuła się ciężarówka i zablokowany także jest prawy pas do Poznania. I z najnowszych informacji powtarzamy, że na drodze krajowej numer 10 między miejscowościami Mirosławiec i Wałcz na 142 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Jedna osoba jest ranna, a droga jest całkowicie zablokowana od godziny 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.
2: Wyjeżdżam właśnie z pracy, pisze nasz słuchacz. Jak żyć, Jaworzno, masakra. Jutro będzie jeszcze cieplej, więc nie narzekajmy. Naprawdę, dziś jeszcze nie narzekajmy. Przyzwyczajmy się do upałów.

0: tonight.
1: Niestety wczoraj zdarzył się wypadek w województwie łódzkim. 11-letnim hulajnogista, można powiedzieć, 11-latek zginął na elektrycznej hulajnodze. Do wypadku doszło w miejscowości Sypień w województwie łódzkim w gminie Nieborów. Kierujący kombajnem mężczyzna, który spowodował tą śmierć 11-latka, był trzeźwy. Mimo podjętej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Okoliczności oczywiście wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Nie wiadomo jeszcze, co tak naprawdę się wydarzyło, ale wiadomo, że

0: Wiadomo, że ten kombajn nie powinien być na tej drodze, natomiast wiadomo również to, że maszyn rolniczych coraz więcej się będzie pojawiało, bo żniwa, potem inne prace polowe. W związku z tym rozmawiam z Tomaszem Packiem, instruktorem bezpiecznej jazdy. Dzień dobry, Tomku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Skoro wiadomo już, bo to stwierdził prokurator, że tej maszyny nie powinno być na tej drodze, to pytanie do Ciebie, znawcy tematu, w jakich okolicznościach mogą się poruszać maszyny rolnicze na drogach publicznych i kiedy i gdzie?
1: Maszyny rolnicze mogą się poruszać po drogach publicznych w momencie, kiedy dojeżdżają do pól, czyli jeżeli jest to między miejscem, gdzie maszyna rolnicza, że tak powiem, parkuje i dojeżdża do pola, które jest uprawiane, ma prawo poruszać się po tej drodze. I tutaj trzeba niestety pamiętać o tym, że maszyny rolnicze, szczególnie kombajny, no nie są najszybszymi maszynami, więc mogą się poruszać nawet z prędkością 10 km na godzinę. I jeśli to jest na drodze, gdzie oba pasy w przeciwne strony rozdzielone są podwójną linią ciągłą, to w tej sytuacji, jeżeli będziemy musieli ją przekroczyć, to łamiemy przepis. Czyli bez względu na jej prędkość, tak naprawdę nie możemy jej w takiej sytuacji wyprzedzać.
0: Czyli nie możemy być niecierpliwi, my jedziemy te 10 km na godzinę za maszyną rolniczą, licząc na to, że ona po prostu zjedzie w pole i wtedy będziemy mogli jechać z normalną prędkością.
1: Niedawno miałem taką sytuację na Pomorzu, rzeczywiście jechałem za kombajnem. Cała zresztą grupa samochodów, oczywiście taka maszyna poruszająca się ekstremalnie wolno momentalnie buduje za sobą korek, ale rzeczywiście kierowca kombajnu był świadomy, w pewnym momencie dostrzegł możliwość jakby zatrzymania się z prawej strony, zjechał w zatokę i po prostu dał się wyprzedzić tym samochodom, które jechały za nim.
0: No to dobrze, że kierowca był kombajnu był świadomy i była zatoka, prawda? Bo jak nie ma zatoki...
1: Może jej nie być, tak, i możemy jechać długie kilometry. Właśnie. I to niestety jest frustrujące. No ale niestety nie ma w naszym kodeksie wyjątku, więc to, czy maszyna jedzie 10 na godzinę, czy jedzie 40 dalej... Dalej nie zezwala nam na wyprzedzanie, jeśli pasy rozdzielone są podwójną ciągłą linią.
0: A powiedz mi, Tomku, a co widzi taki kierowca kombajnu? Czy on ma ograniczone pole widzenia? Zachodzę w głowę, co mogło się stać, że ten 11-latek zginął na hulajnodze elektrycznej. Prawdopodobnie ten kierowca nie widział go.
1: Oczywiście, że dużym prawdopodobieństwem nie widział. Dlatego, że martwe pola, nawet w samochodzie ciężarowym, którym wydaje nam się, że kierowca widzi bardzo dużo.
0: No bo siedzi wysoko, prawda? I ma dużo
1: szybę. Tak, polecam, jeżeli będzie ktokolwiek z kierowców samochodu osobowego będzie miał kiedyś okazję zobaczyć, co widzi kierowca ciężarówki, to gorąco polecam takie doświadczenie, bo to otwiera trochę oczy na to, co widzą ci kierowcy, tak. No i tutaj, jeżeli chodzi o kombajn, sytuacja jest tylko gorsza, a nie lepsza. Więc on naprawdę nie widzi wiele. Należy brać pod uwagę, że znajdujemy się gdzieś w jego martwym polu. Dlatego też wyprzedzanie takich maszyn jest naprawdę obłożone dość dużym ryzykiem. Te maszyny nie są do tego, żeby się poruszać po drogach. One są dopuszczone do ruchu, a nie jest to pojazd, którym regularnie ktoś się porusza po drodze. To trzeba brać pod uwagę. Podobnie jest z ciągnikami. Będziemy mieli za chwilę ciągniki z przyczepami, bo będą wykopki, prawda?
0: No tak, tak. Ale najpierw będzie zwożenie tych wielkich bel siana, prawda, z pól i to też będzie obarczone ryzykiem, jak powiedziałeś, bo prawdopodobnie kierowcy tych ciągników z przyczepami załadowanymi do granic możliwości też słabo widzą. Więc uważajmy na maszyny rolnicze na drogach, jak powiedział Tomasz Packiek, instruktor bezpiecznej jazdy. One są dopuszczone do jazdy po polskich drogach, ale tak naprawdę nie są maszynami, które zwykle poruszają się po tych drogach. Do tematu wracamy za parę minut. Będziemy rozmawiać również o zagrożeniu, jeżeli chodzi o hulajnogi.

0: A jak przez cały Słupski jedzie kombajn po mieście, żeby dojechać do pola 10 km, czy taki dojazd jest zgodny z przepisami? No pewnie nie, Adamie, no ale jeżeli to jest jedyna droga, trzeba indywidualnie chyba rozpatrzeć ten przypadek. Wracamy do rozmowy już za chwileczkę, już za momencik. A jedynka, tu z kolei Nowiś, nasz słuchacz, pisze, że 340 km w stronę Katowic mamy korek. Z dużego wypadł towar i w związku z tym mamy utrudnienia na 340 km. A jedynki, dziękujemy Nowisiu za informację. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
1: Ja chciałem tylko zameldować, że w Krakowie 40 stopni mi właśnie pokazuje w moim Hyundai.
0: Ojej.
1: Serdecznie pozdrawiam, Grzegorz z Krakowa.
0: Pozdrawiam Grzegorzu z Krakowa. 40 stopni w Krakowie, a jutro będzie jeszcze cieplej. Wyobrażacie to sobie? Nawet nie musimy sobie tego wyobrażać. Przeżyjemy to. Nie ma co narzekać. Wyjeżdżamy na drogi o 15.30.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Jest też kolejna najnowsza informacja z drogi krajowej nr 1 w województwie śląskim, przyczyna Kobiór. Miejscowość Piasek, 580 km, tam zdarzył się samochód osobowy z ciężarowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. To Śląsk, chociaż mamy też dobre informacje z kilku innych województw. Po godzinie, niecałej tak naprawdę, zakończyły się problemy na S7. Przynajmniej wiemy, że służby już zakończyły pracę. Korek jeszcze cały czas na S7 jest. To Gdynia Wielki Kack do węzła Gdynia Chważno. Na 6 kilometrze miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany był jeden pas w kierunku Redy. Za niedługo ten korek powinien się już zakończyć. Jeżeli chodzi o Gdańsk, to też mamy cały czas utrudnienia na innym odcinku, na S6C. Jeżeli jedziecie w kierunku Pruszcza Gdańskiego, no to cały czas rzeczywiście korkuje nam się trasa od węzła Gdańsk-Karczemki. I jeszcze trasa droga krajowa numer 89 i droga krajowa numer 91, ale to już tak naprawdę w samym Gdańsku, za Letnicą, a w kierunku Grudziądza. Jeżeli chodzi o pozostałe wiadomości dobre, S8, tam także służby zakończyły pracę po tym, jak zepsuł się samochód ciężarowy między węzłami Marywilska i węzłem Modlińska w Warszawie. Zablokowany był pas do Poznania, ale akurat jeżeli chodzi o Warszawę, to korek na S8 cały czas jeszcze jest i to naprawdę dość gęsty, zwłaszcza na tej nitce, która prowadzi was w kierunku Łodzi. Korek zaczyna się przed mostem generała Grotaroweckiego, a kończy się za fortem Bema. I jeszcze to nie wszystkie informacje. Autostrada A4, województwo dolnośląskie, Wądroże Wielkie do węzła Budziszów. Tam zepsuła się ciężarówka po godzinie 14. Zablokowany był prawy pas w kierunku Wrocławia i tutaj także już można przejechać, chociaż patrząc na mapy jeszcze tworzą się choć niewielkie utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za moment wracamy w wysokich obrotach do rozmowy z Tomaszem Packiem, instruktorem bezpiecznej jazdy.

0: Wracamy do rozmowy. Tomasz Pacek, instruktor bezpiecznej jazdy, jest z nami ponownie. Tomku, tu nasi słuchacze napisali parę wpisów w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Adam zastanawia się, czy przez cały Słupsk można przejechać kombajnem po mieście, żeby dojechać do pola 10 km za Słupskiem. Czy to taki dojazd jest zgodny z przepisami?
1: To jest czysta teoria oczywiście. Wiadomo, że jeżeli jest droga alternatywna, no to nie, no bo to jest blokowanie ruchu, prawda? Natomiast ta możliwość musi być. Krótko mówiąc, kombajnu nie rozkłada się i nie przewozi się go tylko dlatego, że musi przejechać jakiś fragment drogi. Jeżeli innej drogi nie ma,
0: to legalne. Jak jest inna droga, to powinien ten kombajnista jechać nawet inną, dłuższą, byle nie tamować ruchu w centrum miasta.
1: Tak, dokładnie. Chodzi trochę o na pewno zdrowy rozsądek. Poza tym no, to nie jest tak, że nie ma żadnej alternatywnej drogi do drogi przez środek miasta.
0: No, no właśnie. A propos zdrowego rozsądku. Czupur z Durango, nasz kolejny słuchacz, pisze: i tutaj właśnie zmiana przepisów woła o pomstę do nieba. Przed zmianą można było wyprzedzić pojazd wolnobieżny, nawet na podwójnej ciągłej, i nie wyobrażam sobie jechać tych 10 km na godzinę przez kilkanaście kilometrów, bo jest nieciągła. I widzę, że na drogach to nie tylko ja sobie tego nie wyobrażam. Ustawa o ruchu drogowym powinna zostać znowelizowana według naszego słuchacza, bo te przepisy są po prostu martwe. Co ty na to, Tomku?
1: No nie do końca się z tym zgadzam, dlatego że bardzo często te wolnobieżne maszyny naprawdę zajmują kompletnie cały pas ruchu. Poza tym rozumiem frustrację, jakby to jest jakby zrozumiałe, że kierowcy nie chcą czekać i chcieliby wyprzedzić. Natomiast tak

0: jak powiedziałem wcześniej. Ze względu na to, że prowadzący kombajn ma bardzo ograniczone możliwości obserwowania tego, co się dzieje dookoła, to ten manewr jest obłożony naprawdę sporym ryzykiem. I teraz pytanie, każdy ruch kierownicą najmniejszy, jeżeli część tej maszyny znajdzie się akurat w miejscu, gdzie będziemy, jak będziemy omijać ten samochód i ono nas zaczepi, no to mamy już gotowy problem. Myślę, że tutaj my jesteśmy niecierpliwi jako naród, niestety. Natomiast zamiast zmiany przepisów raczej myślałbym o tym, żeby niestety poćwiczyć trochę tą cierpliwość.
1: Rozumiem.
0: To chyba lepsze rozwiązanie.
1: No właśnie, czyli prędkość. No i prawdopodobnie tak się to skończyło w przypadku tego 11-latka na hulajnodze elektrycznej, że zaczepiło wystającą część maszyny, ale jechał podobno prawidłowo. A propos jazdy hulajnogą. Słowacja wprowadziła limit 6 km na chodniku. Polska ma mniej precyzyjne przepisy. Ja przypomnę, że od 1 stycznia tego roku na słowackich chodnikach obowiązuje limit prędkości 6 km na godzinę. Nie można po chodniku poruszać się szybciej. To dobry przepis, czy również martwy przepis, bo nikt nie będzie mierzył przecież fotoradarem prędkości hulajnogi?
0: No okej, okay. Natomiast gołym okiem można to zmierzyć, bo jeżeli znacząco szybciej się porusza niż piesi, no to wiadomo, że nie jedzie 6 na godzinę.
1: I myślisz, że to będzie jakby, że tak to będzie się odbywało i odbywa się na Słowacji,
0: nie wiem,
1: tak?
0: Nie wiem, czy tak to się powinno odbywać, natomiast oczywiście będzie mnóstwo głosów, że a kto jest to w stanie stwierdzić i jak to udowodnić przed sądem. My nie mamy takiego, nie wiem, narodowego poczucia tego, żeby nie wprowadzać zagrożenia, tylko jeżeli nam czegoś nie udowodnią, to znaczy, że to się nie wydarzyło. Słowacja ma rację, bo nasz przepis nie różni się dużo, dlatego że u nas po chodnikach hulajnogą można się poruszać z prędkością pieszego, teoretycznie. Więc
1: czyli Słowacy tak naprawdę tylko zdefiniowali prędkość pieszego.
0: Zdefiniowali 6 kilometrów, tak? No, u nas jest to prędkość pieszego. Prędkość pieszego może być 3, może być 5, może być, nie wiem, jak ktoś bardzo szybko chodzi, to może 7. Także to jest jeden przepis. Ja bym się zastanowił bardziej nad tym, że w jaki sposób hulajnogi w ogóle się poruszają, dlatego że wolno jeździć oczywiście po chodniku, jeżeli obok jest, jeżeli obok jest droga, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km na godzinę.
1: Tak jest.
0: Hulajnoga jest zobligowana do jazdy, byłaby zobligowana do jazdy ulicą w momencie, kiedy dopuszczalna prędkość na tej drodze jest do 30 km na godzinę. I uwaga, hulajnoga może poruszać się maksymalnie z prędkością 20 km na godzinę na ścieżce rowerowej lub na właśnie drodze, na której dopuszczalna prędkość jest do 30 km. Co mnie martwi, jeżeli chodzi o hulajnogi, o nieuregulowanie jakby tych pojazdów, czy inaczej, ubezpieczenia, to moje pytanie jest takie, bo ciekawy jestem, jak będzie ten 11-latek, czy 12-latek, czy 15-latek odpowiadał za szkody spowodowane, jeżeli okaże się, że jest sprawcą wypadku. I sprawcą wypadku na przykład, w którym ktoś odniesie poważne obrażenia. No, bo będzie chciał go ominąć, będzie chciał zrobić cokolwiek, tak, bo powiedzmy sobie, że on wyjedzie na
1: rozumiem,
0: na drogę,
1: ale
0: to
1: ta wyobraźnia kuleje, ewidentnie kuleje, bo myślę, że 15-16-latek sobie nie zdaje z tego sprawy, co by było gdyby, natomiast no chyba rodzice, prawda, wtedy ponoszą odpowiedzialność.
0: Ale do tego zmierzam, że tutaj problem pojawia się, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Kto ubezpiecza, tak, no bo rozumiem, że hulajnogi, które możemy wypożyczać, teoretycznie powinny być ubezpieczone tak naprawdę, tak? Czyli powinny mieć OC użytkownika, czyli coś takiego jak w niektórych krajach jest w momencie, kiedy wyjeżdża się na jazdę próbną samochodem, tak? To nie jest OC kierowcy, tylko to jest OC, powiedzmy sobie, tego garażu, którego własnością jest samochód i on wtedy korzysta z tego OC. U nas nie jest bardzo powszechne wykupowanie prywatnej polisy OC.
1: A można OC w życiu prywatnym
0: można
1: wykupić.
0: Można, oczywiście. I ja bym to polecał każdemu, kto w ogóle myśli o tym, żeby jego dziecko jeździło na hulajnodze, żeby sobie taką polisę wykupił, bo jeżeli dojdzie do wypadku z udziałem jego dziecka, który okaże się, że jest sprawcą wypadku, no to już

0: nie chcę wiedzieć, co ci rodzice będą przeżywać, bo oni odpowiadają finansowo za wszystko. Straty materialne, koszty leczenia i tak dalej, czyli może się okazać, że do końca życia będą pracowali na wypadek dziecka.
1: Dokładnie tak, więc ta wyobraźnia na pewno się przydaje.

0: naszego słuchacza.
1: No i kilka innych rzeczy, jak obserwujemy hulajnogi na chodnikach, to też się włos na głowie jeży. Poza tym ostatnio gdzieś widziałem filmik, zatrzymano człowieka na hulajnodze, który jechał z prędkością, uwaga, 80 km na godzinę po ścieżce rowerowej.
0: No właśnie, tacy też się zdarzają, apelujemy naprawdę o rozsądek, o wyobraźnię i będziemy to robić jeszcze niejednokrotnie. Tomku, pięknie dziękuję za rozmowę. Przypominam, naszym gościem był Tomasz Pacek, instruktor bezpiecznej jazdy. Oczywiście w wysokich obrotach o tym rozmawialiśmy.

0: Jednak punkt dla słuchaczki, nie podpisałam się. Monika z Mandarynki zauważyła, że chłopiec co prawda jechał być może prawidłowo, ale prawidłowo byłoby, gdyby jechał mając powyżej 13 lat, a nie 11-latek na hulajnodze elektrycznej w myśl obowiązujących przepisów. Dziękuję Moniko za trzeźwe spojrzenie i rzeczywiście pewnie, że tak, każdy może się mylić i każdy czegoś może nie zauważyć. Ale teraz mam nadzieję, że zauważycie, policzycie kilometry, bo jedziemy w Eurojeździe.
1: Konkurs.
0: Przypominamy, jeździmy po Europie w wysokich obrotach, a potem zliczamy kilometry, ile tych kilometrów przejedziemy. Jeżeli ktoś dobrze zliczy, to ma szansę na 300 zł po godzinie 17 w konkursie Eurojazda. Teraz tak sobie pomyślałem, że ruszmy z Paryża do Paryża. Dokładnie, z tego Paryża pod Żninem w Polsce, z Paryża pod Żninem w Polsce ruszamy do Paryża, stolicy Francji, przez Europę, przez Niemcy oczywiście i przez Belgię do Francji, tak od północy wjeżdżamy do Paryża, do stolicy Francji. Jeżeli wiecie, ile to kilometrów, to zapamiętajcie, ile to kilometrów, potem policzymy jeszcze drugą trasę i wszystko będzie wiadomo, po godzinie 17 ktoś wygra 300 zł. Z Paryża jedziemy, tego pod Żninem w Polsce, do Paryża we Francji. Sprawdźcie, ile to kilometrów, a my sprawdzamy, co się dzieje na polskich drogach ponownie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach dzieje się wiele, zwłaszcza na drogach krajowych. Zaczynamy od Mazowsza, odcinek Skaryszew-Makowiec, miejscowość Wincentów. Na 14 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Wprowadzony jest ruch naprzemienny w obu kierunkach właśnie od godziny 15.30. Kolejny odcinek to województwo małopolskie i droga krajowa numer 79, Kraków-Chrzanów. W pobliżu miejscowości Krzeszowice tam zderzyły się również dwa samochody osobowe i także wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie. Droga krajowa numer 74, Świętokrzyskie województwo, między Kielcami i Opatowem w Lechowie na 111 kilometrze, także kolizja i też dwóch samochodów osobowych. Nie ma informacji o osobach rannych. Jeżeli chodzi o przejazd, to i zarówno do Kielc i do Opatowa jesteście kierowani jednym pasem. Droga krajowa numer 1 to 580 km w województwie śląskim, między Pszczyną i miejscowością Kobiór. W miejscowości Piasek samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Nie ma na razie informacji o tym, żeby coś komuś się stało, więc to prawdopodobnie tylko kolizja. Zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I zdaje się jeszcze jeden głos w sprawie kombajnów. Halo, halo.
3: Cześć, cześć. W cześć, temacie cześć. Tego kombajnu, co była mowa, że przejeżdża przez Słupsk bodajże. Każdą drogą kombajn może się poruszać, poza Eską i poza autostradą. Jest to pojazd wolnobieżny i może się poruszać wszędzie. Jedynie co, to zdarzają się przypadki, że poruszają się faktycznie niezgodnie z przepisami operatorzy kombajnów z headerem zamontowanym z przodu. I to wówczas jest nielegalne, ale jeżeli header jest zdemontowany, jedzie na przyczepie, bądź wręcz nawet często osobno ciągnięty przez ciągnik, wszystko jest legalne. No niestety nie jest to pojazd, który będzie jechał 50 na godzinę, tylko 20-25 i tak, na pewno powoduje pewien problem na tej drodze, no ale zdarza się to raz na rok.

0: Seba z Wawy policzył, ile jest z naszego Paryża do francuskiego. Sebo, ale to jeszcze nie do końca potrzebne. Znaczy oczywiście potrzebne, jasne, że tak. Z naszego Paryża do francuskiego policzcie to, ile tych kilometrów zrobimy jadąc. Natomiast jeszcze jedna trasa nas dziś czeka. Po godzinie 17 za znajomość tych tras i plus dodatkowe pytanko. 300 zł dla kogoś w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Teraz proponuję, żeby sobie rozruszać szare komórki, bo jakoś dawno tego nie robiliśmy. Zadanie motoryzacyjne przed wami, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Jeżeli chodzi o zadanie motoryzacyjne, to dziś będzie chodziło o markę samochodu, w której to marce wymieniamy i na Y, i na Y, i wtedy z nazwy wynika, że ten, kto ma ten samochód, to spłaca kredyt. I na Y wymieniamy i wtedy z nazwy tego samochodu wynika, że ten, kto go ma, spłaca kredyt.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o to, że minęliśmy godzinę 16, to teraz informacje pogodowe. 21, nie, niecałe 21, 20,5 bardziej w Kołobrzegu i tam jest najchłodniej, najcieplej w Kłodzku. 36,5 pokazują termometry według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia przed upałami, to obowiązują drugiego i trzeciego stopnia przede wszystkim. Zresztą dziś więcej tych ostrzeżeń trzeciego stopnia, czyli najwyższego, będzie upalnie nie tylko dziś, ale i jutro i pojutrze, a po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane pozostanie z nami, chociaż miejscami, głównie na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i w Tatrach przelotne opady deszczu i burze. Przelotne opady mogą się zdarzyć również w pasie na wschodzie kraju i w pasie centralnym od województwa łódzkiego przez świętokrzyskie po lubelskie. Tam także może nas skropić deszczyk. Do 38 stopni czekamy wciąż oficjalnie, jak informowaliście już, gdzieniegdzie nawet 40 w Krakowie, jeden z naszych słuchaczy zaobserwował na swoim termometrze w samochodzie. No w każdym razie wiatr nie pomaga, bo na ogół jest słaby i wieje z różnych kierunków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz zadanie i wymieniamy na Y z nazwy tego samochodu, tej marki samochodu i wymieniamy na Y i wtedy z nazwy wynika, że ten samochód, ten kto ma ten samochód, spłaca kredyt. O jaki samochód chodzi? Jak wiecie, trzymam kciuki, czekam na odpowiedzi w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: A może chodzi o to, że oddajesz swoje obecne auto, a bierzesz nowe? Michał z Grudziska Mazowieckiego się pyta w aplikacji. Nie, Michale, to nie o to chodzi. Chodzi o konkretną nazwę samochodu, konkretną markę samochodu. Nie modelu, tylko samochodu. O jaki samochód chodzi? Raz jeszcze powtórzę zagadkę. W nazwie wymieniamy i z nazwy model, marki. Z nazwy marki wymieniam i na y. I wtedy z nazwy wynika, że ten, kto ma ten samochód, spłaca kredyt. O jaki samochód pytam? To jest pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. A teraz pytanie do Emilii.
1: Drodzy, sprawdźcie drogę krajową numer 79, okolice Tarłowa. Ja w tej chwili jestem na 162 kilometrze. Chwilą minęła mnie najpierw policja, potem karetka pogotowia, na koniec wóz strażacki, więc domyślam się, że coś mogło się wydarzyć. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
0: Pozdrawiam, Pawle ze Skody. I co, Emilio, wiemy, co tam się wydarzyło?
2: Jeżeli chodzi o Tarłowo, ja już tutaj przeskrolowałam, można powiedzieć, całą tą drogę krajową numer 79. Akurat tam się nic nie dzieje, ale wiemy, że te służby zmierzały do jakiegoś miejsca. No i akurat jeżeli chodzi o 79, to mamy utrudnienia i między Sandomierzem i w kierunku Warszawy w Wólce Tarnowskiej i na drugim odcinku między Krakowem i Chrzanowem, więc się nie dziwię, że akurat tamte służby przejeżdżały. Prawdopodobnie o to chodzi.
0: 11 minut po godzinie 16 wracamy na pozostałe polskie drogi.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Więc od drogi krajowej numer 79 zaczniemy. Jeszcze raz powtórzę, odcinek Sandomierz-Warszawa w Wólce Tarnowskiej na 155 kilometrze. Bus wypadł z jezdni. Wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie od 16. A drugi odcinek to Małopolska. Właśnie Kraków-Chrzanów w Krzeszowicach zderzyły się dwa samochody osobowe i także przejeżdżacie jednym pasem. Natomiast jeżeli chodzi o informacje od naszych słuchaczy, to mamy jedną.
4: Witajcie, mała aktualizacja, to jest Sępki w Warszawie, tam oprócz tej zepsutej ciężarówki, która stoi na skrajnym prawym pasie, właściwie na takim pasie do połączania się do ruchu, jest teraz też kolizja samochodu osobowego i busa, prawdopodobnie Apache się zagapili, więc zablokowany jest też lewy pas.
2: Dziękujemy za informację. 22 513 11 11. Numer się nie zmienia. I to nie wszystko. Wracamy jeszcze na chwilę na drogi krajowe, bo sporo się dzieje. Województwo mazowieckie, Skaryszew-Makowiec. 14 kilometr w Wincentowie. Zderzyły się dwie osobówki i także jedziecie jednym pasem. Droga krajowa numer 74 to Kielce-Opatów w Lechowie na 111 kilometrze na drodze krajowej numer 74. Też kolizja i też dwóch samochodów osobowych i też przejazd jednym pasem naprzemiennie. I droga krajowa numer 1. Na śląskim odcinku między Pszczyną i miejscowością Kobiór w miejscowości Piasek zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Katowic.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.
0: No to jeszcze raz.

0: No to jak z zagadką motoryzacyjną? No mamy odpowiedzi oczywiście, ale myślę, że była trudna, chociaż nie wszyscy uważają, że trudna. Na przykład Todę napisał Maserati, Maserati, prościutkie dzisiaj. Tak napisał Todę. Z kolei, a zakumałam, pisze Monika z Mandarynki, Maserati, Maserati, znaczy się ekstra zagadka. Agnieszce też się podobało. No w każdym razie, co Polak czy Polka, to własne zdanie. Czy proste, czy trudne, w każdym razie cieszę się, że komórki zostały uruchomione, szare, naturalnie. Kto jeszcze wiedział, że chodzi o Maserati?
1: No jak ma kredyt, to ma raty. No. Maserati, czyli Maserati. Pozdrawiam, Przemek z Rawki.
0: Pozdrawiam, Przemku z Rawki. Oczywiście, że tak, bardzo dobrze wpadłeś na to. Hubert i 30 w markach też wiedział. W markach podobno ponad 30 stopni. Krzysiek, Ewa i Iga z Białej Kalifornii. No proszę bardzo, wspólne myślenie. Krzyśku, Ewo, Iga, gratuluję. Oczywiście macie rację, chodzi o Maserati. Jakob albo Jacob też wiedział. Maserati, Paweł z WLKP. To kolejna dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
2: Cześć, Sebian z V-klasy. No może tym razem się uda. Myślę, no, że chodzi o markę Maserati, czyli spłaca te raty kredytowe. Pozdrawiam was tam wszystkich w ten upalny dzień. Cześć.
0: Cześć, dziękujemy. Oczywiście to jest dobra odpowiedź, ale kto był najszybszy? To czas rozstrzygnąć. Leszek był najszybszy spośród tych, którzy wiedzieli i pisali. Maserati, Maserati, oczywiście. I masę tych rat ma prawdopodobnie za Maserati. Leszku, możesz pozdrawiać kogo chcesz, wykorzystać aplikację. Do tych pozdrowień możesz napisać albo nagrać pozdrowienia. Dołączymy piosenkę do twoich pozdrowień. A kto był najszybszy spośród tych, którzy pisali, nagrywali?
3: Zagadka bardzo prosta. Jeżeli mamy Maserati i zamienimy na Y, no to mamy człowieka, który ma Maserati. Pozdrawiam, Kamil ze Skody.
0: Kamil ze Skody był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali. Kamilu, to samo co w przypadku Leszka. Możesz nagrywać pozdrowienia dla swoich najbliższych, albo napisz te pozdrowienia do twoich pozdrowień, także dołączamy piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wpadli na to. Dlaczego zadałem tę zagadkę? Ano dlatego, że 4 sierpnia urodził się właśnie pan Maserati, który najpierw remontował maszyny po II wojnie światowej, te, które zostały na polach, potem uruchomił produkcję silników, potem pokłócił się, a właściwie nie podobało mu się Ferrari, więc zaczął produkować szybkie samochody. Dziś rocznica urodzin twórcy Maserati, więc dlatego zadałem pytanie o Maserati. Jedziemy dalej.

0: Już 29 minut po godzinie 16. Za chwileczkę wkraczamy na polskie drogi. My po raz kolejny co 20 minut w PRK w Polskim Radiu Kierowców możecie liczyć na wiadomości drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dużo się dzieje w Warszawie na trasie S8, dlatego też od S8 zaczniemy, ponieważ korek w centrum Warszawy ma już ponad 11 kilometrów. I tak naprawdę jest to zator, który zaczyna się przed Brudnem, a kończy się przed Bliznę Łaszczyńskiego. I to akurat głównie w kierunku Łodzi, chociaż wcale sytuacja nie jest lepsza w kierunku Białegostoku. Wcześniej dostaliśmy informację od służb już po 14, że tam na 10 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i zablokowany właśnie jest ten jeden pas w kierunku Poznania. Chociaż też otrzymywaliśmy informacje od Was, że tam są jeszcze inne zdarzenia drogowe, także S8 najlepiej teraz w ogóle omijać. Droga krajowa nr 79, Sandomierz-Warszawa, Wólka Tarnowska, czyli województwo świętokrzyskie, 155 km. Bus wypadł z jezdni, wprowadzono ruch naprzemienny właśnie w kierunku Sandomierza i w stronę Warszawy. Następnie droga krajowa nr 9 na Mazowszu, mamy utrudnienia na 14 km na drodze krajowej nr 9, to miejscowość Wincentów, gdzie jest kolizja dwóch samochodów osobowych, ale na szczęście nie ma osób rannych. Podobna sytuacja tak naprawdę na krajówce, która jest niedaleko dalej, można tak powiedzieć, województwo małopolskie, droga krajowa nr 79 i tutaj w Krzeszowicach na 368 km mamy również kolizję dwóch samochodów osobowych. Te utrudnienia miały zakończyć się po godzinie 16.30, ale na razie nie mamy informacji od służb, żeby tam ta krajówka była już przejezdna. Kielce Opatów, świętokrzyskie województwo, 111 km, droga krajowa nr 74, tam służby dalej są na miejscu po kolizji dwóch aut i także przejeżdżacie wyłącznie jednym pasem naprzemiennie. Ponadto jeszcze króciutko zaglądamy, jak wygląda sytuacja na trasach, jeżeli chodzi o korki w pozostałych częściach naszego kraju. Autostrada A1, wyjazd z Łodzi w kierunku Pietrzkowa Trybunalskiego, cały czas dość spory ruch jest na wysokości Tuszyna. Wcześniej były tam tylko spowolnienia, no ale teraz tuż przed Tuszynem tworzy nam się dwukilometrowy korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pora za Maserati uruchomić koncert życzeń. Słuchamy.
3: Kamil ze Skody, fajnie, że byłem najszybszy, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam radio i przede wszystkim pozdrawiam Olka i Ale i wracam już do Was, do domu. Szerokości dla wszystkich.
0: No to dla Olka i Ali i wracającego Kamila. Jedziemy.

Tam trasa obejmuje odcinki płatne i przebiega przez wiele krajów. Rzeczywiście jedziemy dzisiaj, jeżeli chodzi o Eurojazdę, z Paryża pod Żinem w Polsce. Z tego naszego polskiego Paryża przejechaliśmy do Paryża, stolicy we Francji. Oczywiście przez Niemcy i Belgię. A tak sobie pomyślałem, że z tego Paryża we

0: Francji. Ruszmy jeszcze do Madrytu. Co i tam zakończmy dzisiejszą podróż, bo jak to mówią, życie jak w Madrycie. Jak ktoś będzie w Madrycie, to 300 zł się na pewno przyda. Po godzinie 17 będzie można zdobyć 300 zł. Jeżeli oczywiście prawidłowo sumujecie tę trasę z Paryża polskiego do Paryża francuskiego i do Madrytu hiszpańskiego, ile to kilometrów, jeżeli wiecie, to zapamiętajcie to, a potem jak zapamiętacie, policzycie, no to wysyłajcie zgłoszenia do konkursu. Po godzinie 17 wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, zresztą wylosowane przez was samych. I już 300 zł wpada w Eurojeździe.
1: Konkurs.
0: Zasady są naprawdę proste. Wystarczy naprawdę sumować tę trasę, którą dziś przejechaliśmy. A żeby nie było za trudno, to można się pomylić, powiedzmy, o... A co? O 500 kilometrów. O 500 kilometrów możecie się pomylić. Ile przejechaliśmy dziś kilometrów w Eurojeździe? To pierwsze pytanie. Pamiętajcie, jeżeli będziecie się zgłaszać po te 300 zł, to nie zapomnijcie o swoim imieniu, dopisaniu tego imienia do zgłoszenia w aplikacji i numerze telefonu. Prawidłowo sprawdźcie ten numer telefonu, czy prawidłowo go napisaliście. Czekam na zgłoszenia, a po godzinie 17 ktoś zgarnie kolejne 300 zł z wysokich obrotów z Polskiego Radia Kierowców.

Paryż, ten w Polsce, Kożnina do Paryża we Francji, później do Madrytu w Hiszpanii. Jechaliśmy taką trasą dziś, jeżeli chodzi o Eurojazdę. Policzcie kilometry i zgłoście się do konkursu Eurojazda po godzinie 17 do zdobycia 300 zł. Chcecie 300 zł? To zapraszam. Numer telefonu i imię oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie się zgłaszać.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 17. Wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zacznę te wiadomości od Warszawy, bo tutaj sytuacja się nie poprawia, wręcz przeciwnie. Ten korek się wydłuża na trasie S8 od Blizny Łaszczyńskiego do samego Brudna w obu kierunkach, czyli do Białegostoku i do Łodzi. Na trasie S8 doszło do kolizji 3 samochodów osobowych. To pierwsza informacja, a druga, że za węzłem Prymasa Tysiąclecia na 10 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. No i w wyniku tych wszystkich zdarzeń S8 korkuje się już od dłuższego czasu. I to nie wszystkie komunikaty z S8, bo na podlaskim odcinku w Żabikowie Rządowym jest pożar samochodu ciężarowego. Drogowcy zablokowali pas w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. Przechodzimy do województwa świętokrzyskiego. Droga krajowa nr 79 w Wólce Tarłowskiej na 155 kilometrze bus wypadł z jezdni i samochód zajmuje trasę zarówno w kierunku Sandomierza, ale też w trasie do Warszawy. Kolejna droga krajowa i kolejna kolizja jest w województwie mazowieckim w Wincentowie na drodze krajowej nr 9. Zderzyły się 2 samochody osobowe i wprowadzony jest przejazd jednym pasem. Kolejna kolizja, 2 osobówek także, miała miejsce po godzinie 15 na drodze krajowej nr 74 w Lechowie, czyli między Kielcami i Opatowem. I tam dalej poruszacie się jednym pasem naprzemiennie. Ale mamy też dobre wiadomości, czyli możliwy jest przejazd przez Śląsk między Pszczyną i miejscowością Kobiór. Tam na drodze krajowej nr 1 doszło do kolizji samochodu osobowego i ciężarowego, a także czysto już na drodze krajowej nr 79 w Krzeszowicach, gdzie na 368 kilometrze zderzyły się 2 osobówki i utrudniony był przejazd zarówno w kierunku Krakowa, jak i Chrzanowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

23 stopnia Celsjusza na termometrach w Ustce. Tam jest najchłodniej, najcieplej. Natomiast w Opolu, stolica polskiej piosenki, przoduje. Jeżeli chodzi o temperaturę, 37,3 stopnie Celsjusza. Prawie tyle.

0: Ile zapowiadali synoptycy? Przypominam, że do 38 dziś nam obiecali, ale na razie 37,3 oficjalnie. Jutro i pojutrze chyba będzie cieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak będzie późnym wieczorem i nocą, w południowo-wschodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże i przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie z gradem mogą się dzisiejszej nocy trafić. Jeżeli chodzi o inne zjawiska, które nam będą kierowcom przeszkadzać, no to nad ranem w północno-wschodniej Polsce krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, zapowiadają synoptycy. To będzie bardzo ciepła noc, od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na wschodzie kraju. 23 nocą na wschodzie kraju, zapowiadają synoptycy. Wiatr słaby bądź umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni będzie nam towarzyszył nocą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam, Robert Kilen, jedziemy po 17 na wysokich obrotach.

0: 9 minut po godzinie 17. Kamil Olak zjawił się w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Podpiera się, bo nie jesteśmy telewizją, więc muszę mówić. Podpiera się tak pod brodę, z zatroskaną twarzą. Co się dzieje na drogach, Kamilu?
1: No trochę się dzieje, ale nie ma takiego dramatu znowu. Tak rozumiem na podstawie mojej mimiki twarzy, gestykulacji i w ogóle...
0: Myślałem, że jest gorzej.
1: Nie.
0: Posłuchajmy, co się dzieje na polskich drogach. O tej porze, czyli 10 minut po godzinie 17, a potem Eurojazda, konkurs do zdobycia 300 zł. Pamiętajcie, jeżeli policzyliście, ile

0: Ile kilometrów dziś przejechaliśmy w trakcie Eurojazdy, to zapraszam, możecie pisać i wymieńcie swoje imię oraz zamieśćcie swój numer telefonu, koniecznie, żeby zgłosić się do konkursu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w Zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz w pobliżu Czółnowa. Na 47 kilometrze jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest zwężona. Jeden z pasów ruchu blokuje zepsuta ciężarówka. Utrudnienia trwają w Łódzkiem na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków na 362 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowana jest część łącznicy zjazdowej z A2 na A1 w kierunku Katowic. Na Podlasiu nadal problemy na trasie S8 między Zambrowem a Ostrowią Mazowiecką. W Żabikowie Rządowym na 569 kilometrze trwa akcja strażaków. Próbują ugasić pożar ciężarówki i zablokowany jest tam jeden pas jezdni w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. Województwo Mazowieckie, tu nadal problemy na trasie S17 między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ na 41 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Na Mazowszu nadal problemy też na Krajowej 9 między Skaryszewem a Makowcem. W Wincentowie zderzyły się dwa samochody osobowe. Nadal na 14 kilometrze poruszamy się z tego powodu wahadłowo. Województwo zachodniopomorskie, Krajowa 10. Tu cały czas problemy między Mirosławcem a Wałczem. W Lubnie auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga pozostaje zablokowana. Na 142 kilometrze przygotowano tam objazdy drogami lokalnymi. I jeszcze województwo Świętokrzyskie. Wszystkie tutaj problemy są nadal na Krajowej 74 między Kielcami a Opatowem. W Lechowie zderzyły się dwa auta osobowe i na 111 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. W Świętokrzyskim odwołano natomiast utrudnienia na Krajowej 79 między Sandomierzem a Warszawą. Skończyły się też teoretycznie problemy w Warszawie na trasie S8 między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Lazurowa, ale patrząc na mapach wciąż jeszcze kierowcy zmagają się tam z korkiem i prawdopodobnie kilkanaście, miejmy nadzieję, a może kilkadziesiąt minut minie, zanim sytuacja wróci tam do normy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po godzinie 17 gramy o prawdziwe pieniądze. 300 zł do zdobycia już teraz.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A z nami Żanka. Dzień dobry, Żanko.
2: Tak, hej, witam.
0: Tak się odmienia? Żanka, Żanko?
2: No, tak mówią znajomi, więc.
0: A masz na imię Żaneta?
2: Żaneta, dokładnie.
0: Żaneta.

0: Super. Żana, to byłaś w Paryżu?
1: Niestety nie.
0: A w tym polskim Paryżu, koło Żnina?
1: Też nie. Ale słyszałam o nim, tak? Ale okay. nie byłam.
0: W każdym razie trafnie policzyłaś, że z Paryża polskiego do Paryża francuskiego i później do Madrytu, w którym to wiadomo, życie jak w Madrycie jest. Jest ile kilometrów?
1: 2670.
0: Dałem nawet 500 kilometrów.
1: No sporo.
0: No właśnie, a tu proszę bardzo, bezbłędnie, prawie bezbłędnie. Żaneto, w związku z tym możesz wybierać pytania od 1 do 56. Codziennie mamy do przygotowanych tyle pytań. Wybierz szczęśliwe pytanie dla siebie, żeby było łatwo. Trzymam kciuki.
1: Numer 11.
0: Dlaczego 11? Lubisz listopad?
1: Data urodzenia mojego syna, który właśnie płacze.
0: Płaczę, ojejku. Płaczę ze szczęścia, że mama wygra chyba, co? Mam nadzieję.
1: Dlatego, że jest głodny chyba już.
0: A, okej, okay. Dobra. Żaneta, w takim razie nie, wiesz, no jak Polak głodny, to zły, więc nie będziemy go denerwować. Jedno pytanie dzieli cię od 300 zł. 11, numer pytania 11, już mam je. W którym kraju znajduje się najwięcej odcinków autostrad bez ograniczenia prędkości? Chodzi o Europę. Czy... w Niemczech, czy w Czechach, czy we Francji? Najwięcej odcinków autostrad bez ograniczenia prędkości.
1: W Niemczech.
0: Pa-pa! Świetnie, brawa dla ciebie. Oczywiście, że w Niemczech.
1: Super.
0: Brawa. Za chwileczkę się pojawią. Już się pojawiły. Żaneta, 300 zł. Możesz się podzielić
1: super
0: z synem.
1: O, tak przyda się.
0: Przyda się. Wszystkiego dobrego. Miłego popołudnia.
1: Dzięki bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Wzajemnie. Pa, pa.
0: Hej.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: 22 minuty po godzinie 17. Jutro kolejna szansa na 300 zł w wysokich obrotach. Oczywiście w konkursie Eurojazda.

0: Już 29 minut po godzinie 17, cały czas na wysokich obrotach. 300 zł znów trafiło w wasze ręce. Jutro kolejna rozgrywka, jeżeli chodzi o Eurojazdę. A teraz mamy jazdę po polskich drogach. Zdaje się droga krajowa numer 10 i 11, tak? Halo, dzień dobry.
1: Witam wszystkich. Witam. Słuchaczy, chciałem poinformować, że na drodze krajowej numer 10 w rejonie skrzyżowania z drogą krajową numer 11 na wschodzie Piły stoi ciężarówka. Nie wiem, czy się zepsuła, czy była jakaś kolizja. Trudnia ruch ze Szczecina w stronę Bydgoszczy i korek jest na...

0: kilkadziesiąt minut stania. Dodatkowo raport pogodowy. Między Piłą a Wyżyskiem pada deszcz, jest nie mokra. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy, dziękujemy pięknie za raport pogodowy i informacje drogowe. A teraz od nas kolejna porcja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na wspomnianej krajowej dziesiątce według drogowców przynajmniej sytuacja wraca już do normy, dlatego że odwołano oficjalnie te utrudnienia, ale rzeczywiście jak po każdym takim zdarzeniu potrzeba kilkudziesięciu minut, żeby realnie rzeczywiście można było w danym miejscu znów jechać sprawnie. Oficjalnie przynajmniej odwołano także utrudnienia w Podlaskiem na trasie S8 między Zambrowem a Ostrowią Mazowiecką. Zatem w Żabikowie rządowym skończyła się akcja strażaków. Dogasili pożar ciężarówki na 569 kilometrze i znów w kierunku Ostrowi Mazowieckiej możemy podróżować całą szerokością jezdni. Nowe kłopoty natomiast na trasie S6 w Zachodniopomorskiem na odcinku Malechowo-Węzeł Kawno w pobliżu miejscowości Pękanino. Auto osobowe uderzyło w bariery i na 150 kilometrze zablokowane są lewe pasy jezdni w obydwu kierunkach. Problemy nowe także w Podkarpackiem na krajowej 28 między Rymanowem a Sanokiem. W Sanoczku na 269 kilometrze poruszamy się na przemiennie. Tam auto osobowe wpadło do rowu. No, utrudnienia trwają też w Zachodniopomorskiem na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Ślibusz w pobliżu miejscowości Czułnów. Na 47 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Na autostradzie A2 w Łódzkiem z kolei nadal problemy są na 362 kilometrze. Konkretnie między węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków. Tam zablokowana jest część z łącznicy zjazdowej z A2 na A1 w kierunku Katowic. Cały czas problemy też na Mazowszu na trasie S17 pomiędzy węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ na 41 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. To nie jedyne utrudnienie na Mazowszu, dlatego że nadal też na krajowej dziewiątce cierpliwość się przyda między Skarszewem a Makowcem. W Wincentowie poruszamy się naprzemiennie po tym, jak na 14 kilometrze zdarzyły się dwa auto osobowe. Województwo świętokrzyskie, tu nadal problemy są na krajowej 74 między Kielcami a Opatowem. W Lechowie także poruszamy się naprzemiennie. To wszystko po tym, jak na 111 kilometrze zdarzyły się dwa auto osobowe. W województwie świętokrzyskim natomiast jeszcze jest jedno utrudnienie trwające na drodze krajowej numer 79 między Sandomierzem a Warszawą. W Wólce Tarłowskiej bus wypadł z jezdni ponad godzinę temu i poruszamy się cały czas z tego tytułu naprzemiennie na 155 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Możecie korzystać z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Jutro w wysokich obrotach znowu będziemy sobie rozgrzewać szare komórki w upale, no bo szare komórki przydają się oczywiście na drodze. Możecie w każdej drogowej sprawie, jak powiedziałem, pisać albo nagrywać wiadomości poprzez aplikację, zauważać to, co się dzieje, pomagać sobie nawzajem poprzez aplikację. My co 20 minut wracamy z najnowszymi informacjami drogowymi. Jutro wracam z kolejnymi pieniędzmi dla was, oczywiście w konkursie Euro Jazda. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Coco Jumbo i do przodu.

0: Kuby.
1: Ciekawe.
0: Bananarama.
1: Kupisz mi?
0: Nie.
1: No wiesz co, no myślę.
0: A dlaczego miałbym ci kupować?
1: A tak, to byśmy razem wtedy pojeździli na rowerze takim, znaczy na dwóch rowerach. No,
0: ale ja nie mam takiego roweru. Aha, przecież no, pytam się ciebie,
1: no, ale właśnie
0: masz.
1: Mówię, no to kupisz sobie i kupisz mi i potem będziemy jeździć na takim rowerze, na takim
0: ja
1: rowerze.
0: Nie rozumiem twojego rozumowania. No, mam nadzieję, że słuchacze zrozumieją, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w Łódzkiem na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód a węzłem Brzeziny. W pobliżu miejscowości Wiączyń Górny na 308 kilometrze ciężarówka i auto osobowe się zderzyły i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Problemy w Łódzkiem nadal też na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków na 362 kilometrze. Zablokowana jest częściowo łącznica zjazdowa za dwójki na A1 w kierunku Katowic. Tam auto osobowe uderzyło w bariery. Województwo zachodniopomorskie, tu nadal problemy są na trasie S6 między węzłem Malechowo a węzłem Kawno. W pobliżu miejscowości Pękanino auto osobowe uderzyło w bariery i na 150 km zablokowane są lewe pasy jezdni w obu kierunkach. W województwie mazowieckim nadal problemy są na trasie S17 między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Na Mazowszu nadal kłopoty też na Krajowej 9 między Skaryszewem a Makowcem. W pobliżu Wincentowa po zderzeniu dwóch aut osobowych poruszamy się na przemiennie, konkretnie na 14 kilometrze. Ruch na przemienny także na Podkarpaciu. Na Krajowej 28 pomiędzy Rymanowem a Sanokiem. W Sanoczku auto osobowe wpadło do rowu na 269 kilometrze. Ruch na przemienny także w Świętokrzyskiem nadal na Krajowej 79 między Sandomierzem a Warszawą. W Wólce Tarłowskiej na 155 km bus wypadł z jezdni. Odwołano natomiast utrudnienia na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz, na trasie S8 między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Lazurowa oraz między Zambrowem a Ostrowią Mazowiecką. Nie ma też śladu po problemach na Krajowej 9 w Mazowieckiem między Skaryszewem a Makowcem, a także na drodze krajowej numer 10 na odcinku Mirosławiec-Wałcz. Drogowcy oficjalnie odwołali także problemy w Świętokrzyskiem na drodze krajowej numer 74 między Kielcami a Opatowem. Na 111 kilometrze przestał obowiązywać ruch naprzemienny.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Bananarama przed momentem na antenie Polskiego Radia Kierowców PRK. Miałeś kiedyś taki rower z ramą w kształcie banana?
1: No nie.
0: Ja też nie.
1: Ale to
0: fajny naprawdę... był.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, a przed momentem Edwin Collins, Girl Like You. Jak to tłumaczysz, Patryku?
1: Ja tłumaczę dziewczyna jak ty, ale wiem, że niektórzy tłumaczą błędnie dziewczyno lubię cię, bo i takie wersje się pojawiły. Mhm.
0: W każdym razie lubimy dziewczyny, nic w tym złego, prawda?
1: I chłopaków też.
0: No właśnie.
1: Wszystkich słuchaczy lubimy.
0: Dokładnie tak, słuchających PRK Polskiego Radia Kierowców. Z Patrykiem Bedlińskim po godzinie 18 już jedziecie na luzie.
1: Zapraszam.

0: W którym 7 osób zostało rannych, zignorowały dziesiątki przejeżdżających obok kierowców. No i przy okazji pytanie do was. Czy wy macie ten odruch, by reagować w takich sytuacjach? Czy raczej jechalibyście dalej? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawy. 22 513 11 11 to numer telefonu PRK, Polskiego Radia Kierowców, ale oczywiście czekamy też na wasze wpisy i na wasze wiadomości głosowe w aplikacji Radia Kierowców. A teraz, jako że już prawie minuta po godzinie 18, sprawdzamy pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i przede wszystkim przyglądamy się tej najbliższej nocy, bo na zachodzie i częściowo w centrum czekają nas burze oraz przelotne opady deszczu. Najbardziej intensywne zjawiska są prognozowane w pierwszej części nocy na południowym wschodzie. A temperatury tej nocy wyniosą od 17-18 stopni na krańcach północno-zachodnich i nad morzem, 18-21 na przeważającym obszarze, do 22-23 na południowym wschodzie. I w tej części kraju właśnie, czyli na południowym wschodzie, nad ranem możliwe będą także krótkotrwałe mgły i silne zamglenia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja nazywam się Patryk Bedliński. Dzień dobry, zapraszam na wspólną podróż w programie Na Luzie do godziny 22. Trochę muzycznych sentymentów na początek naszego spotkania także się pojawi.

0: być może Kamil Olak ma taką władzę na świecie, przynajmniej w tym polskim świecie autostrad i dróg krajowych, bo jak powie, że na przykład zakończyło się na A1, no to znaczy, że się zakończyło utrudnienie i będziemy mogli jechać zupełnie bez kłopotów. Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry, Patryku, ale wiesz, że z tym bywa różnie, bo niekiedy jest tak, że drogowcy oficjalnie coś odwołują, a słuchacze nam donoszą, że jeszcze tam dane utrudnienie powoduje komplikacje, chociażby korek, który najczęściej rozładowuje się dopiero po kilkunastu czy po kilkudziesięciu minutach od oficjalnego odwołania utrudnień.
0: Tak się rzeczywiście dzieje, dlatego że

0: jako kierowcy jesteście tymi pierwszymi oczami i tym pierwszym sprawozdawcą dla innych zmotoryzowanych, a zatem zachęcamy, abyście kontaktowali się z nami i przekazywali innym kierowcom, co widzicie, co się dzieje na drodze, czy coś niepokojącego tam jest, czy może już zupełnie płynnie i być może też zdarzy się tak, że my ostrzeżemy was przed czymś, a tak naprawdę na drodze będzie już zupełnie płynnie. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz już drogowy raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I rzeczywiście na A1 oficjalnie przynajmniej utrudnień w województwie łódzkim już nie ma. Chodzi o odcinek węzeł Łódź Wschód, węzeł Brzeziny. W pobliżu miejscowości Wiączyń Górny jezdnia w kierunku Gdańska była zwężona, ale na 308 kilometrze według służb jedziemy już całą szerokością jezdni. Trwają natomiast utrudnienia w Łódzkiem na autostradzie A2 pomiędzy węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków. Na 362 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i tam zablokowana jest częściowo łącznica zjazdowa z A2 na A1 w kierunku Katowic. W zachodniopomorskim z kolei nadal problemy są na trasie S6 i to poważniejsze niż jeszcze 20 minut temu. Chodzi o odcinek węzeł Malechowo, węzeł Kawno. W pobliżu Pękanina auto osobowe uderzyło w bariery i na 150 km jezdnia w kierunku Szczecina została zablokowana na czas wyciągania samochodu z barier linowych. Na trasie S17 na Mazowszu z kolei wciąż problemy są między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 km zdarzyły się dwa auto osobowe i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. W Podkarpackiem problemy cały czas na krajowej 28 między Rymanowem a Sanokiem. W Sanoczku auto osobowe wpadło do rowu i na 269 km cały czas poruszamy się naprzemiennie. Ruch naprzemienny także nadal w Świętokrzyskiem na krajowej 79 między Sandomierzem a Warszawą. Wszystko po tym, jak na 155 km bus wypadł z jezdni i tam wciąż częściowo jezdnia jest zablokowana, bo tak jak mówiłem, poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przyznam się wam, że dawno już nie jechałem drogą wojewódzką 216 nad Helu do Władysławowa, ale widzę, że nic się nie zmieniło od tamtej pory, czyli od dobrych 20 lat. Cały czas się korkuje, korek mamy od chałup do Władysławowa.

0: Bus wpada w poślizg, obraca się w stronę barier energochłonnych, no a potem uderza w metalową konstrukcję, następnie wzbija się w powietrze i ląduje w przydrożnym rowie. Bardzo groźnie wyglądająca sytuacja, której nagrania już możemy zobaczyć od kilku dni w internecie. Doszło do tego wydarzenia w miniony weekend, ale jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że kierowcy na tego typu zdarzenie nie potrafią zareagować. No właśnie, nie potrafią, może nie chcą, nie umieją, nie wiedzą, co w takiej sytuacji zrobić. O tym już teraz porozmawiam z doktorem Jackiem Wawrzynkiem, ratownikiem medycznym i prezesem Fundacji Świadomy Medyk. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.

0: Co w takiej sytuacji pana zdaniem warto by było zrobić, jeżeli jestem zwykłym kierowcą, który jedzie też tym odcinkiem autostrady? Jak w ogóle zachować taki świadomy umysł i taki chłodny umysł?
1: Zawsze po pierwsze musimy zadbać o swoje własne bezpieczeństwo, czyli zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się w miejscu bezpiecznym, na pasie awaryjnym, w zatoczce najbliższej. Nie stawajmy też naszym pojazdem zbyt blisko miejsca wypadku. Taki samochód może troszkę zacząć się palić, więc też chronimy poniekąd swoje mienie. Pamiętajmy o tym, aby ubrać kamizelkę odblaskową, jeżeli mamy ją na pokładzie samochodu, i z kilku metrów rozsądnie zobaczmy, czy jest bezpiecznie. To pierwsze kroki, które zdecydowanie powinniśmy podjąć.
0: Ale być może okaże się, że jeżeli każdy z nas się zatrzyma, przynajmniej kilka samochodów za sobą, to być może wcale nie pomożemy, może stworzymy jeszcze większy tłok w takiej sytuacji.
1: No niekoniecznie. Niestety praktyka pokazuje, że im więcej osób jest na miejscu zdarzenia, tym okazuje się, że rzadziej jest wykonywany chociażby telefon na numer alarmowy, bo każdy inny świadek myśli, że ktoś inny już zadzwonił. Mhm. Więc oczywiście kilka osób, które są na miejscu, są gotowe, żeby jakkolwiek pomóc. A chociażby jedna, która wie, jak to zrobić lepiej niż pozostałe, na pewno będzie w stanie pokierować tymi świadkami, którzy chcą pomóc, a niekoniecznie czują się wtedy na siłach.
0: Czyli generalnie często mamy taką zbiorową odpowiedzialność, łatwo przerzucić to na innych, bo domyślamy się, że jeżeli inni są razem z nami, to na pewno już ktoś zaalarmował służby, a tymczasem może się okazać, że zupełnie nikt tego nie zrobił. Do czasu przyjazdu służb, no właśnie, co należałoby najpierw zrobić, czy próbować wydobyć osoby z takiego samochodu, zapytać, jak się czują, czy wszyscy nam chociażby odpowiedzą?
1: Oczywiście w pierwszej kolejności, kiedy jest bezpieczny, musielibyśmy się zorientować, co takiego faktycznie się dzieje. Zapytajmy osoby uczestniczące w tym zdarzeniu drogowym, czy któraś z nich potrzebuje po prostu pomocy. Jeżeli wszyscy powiedzą, że są cali i zdrowi, no to wydaje się, że jakichś bardziej zaawansowanych czynności nie będziemy musieli wykonywać. Ale jeżeli zgłaszają się osoby, które potrzebują pomocy albo wskazują na kogoś, kto na przykład jest nieprzytomny w pojeździe, niezwłocznie powinniśmy rozpoznać jego stan, a jeżeli mamy do czynienia z masywnym krwotokiem, mamy do czynienia z taką osobą, która nie oddycha, z pewnością wyjęcie tej osoby jak najszybsze zwiększa szansę na udzielenie jej pomocy już poza pojazdem.
0: No właśnie, wyjęcie takiej osoby, ale można się domyślać, że taka osoba może mieć jakieś urazy i wielu z nas pomyśli sobie, i ja pewnie też bym tak pomyślał, będąc tym kierowcą na miejscu, że może spowoduje jeszcze większe obrażenia, gdy zacznę szarpać te osoby, wyciągać, może coś, gdzie jest jakieś złamanie, to się przemieści, to się jeszcze poszerzy.
1: Tak, niestety ten uraz kręgosłupa jest obarczony ogromną jakąś taką mistyką, ale też jest bardzo często mitem. Te urazy kręgosłupa, które mamy z tyłu głowy, one naprawdę są rzadkie. Ale wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy do czynienia z osobą, która w tym pojeździe jest nieprzytomna i nie oddycha, albo ma szalone trudności z oddechem. Pozostawienie jej w tym pojeździe, pozostawienie jej już w zatrzymaniu krążenia wskazuje ją na pewną śmierć. Więc tutaj oczywiście, że wszelkie korzyści przewyższają ryzyko i niezależnie od potencjalnych obrażeń ciała, taka osoba musi być jak najszybciej, jak tylko potrafi, wyjęta i akurat w tej sytuacji zatrzymania krążenia musi zostać rozpoczęta resuscytacja.
0: A kiedy pan przyjeżdżał w swoim doświadczeniu zawodowym na miejsce wypadku, zdarzało się tak, że inni kierowcy wcześniej wykonali pewne czynności? Częste to było, że pomagali, że jakoś reagowali? Czy jednak częściej zdarzały się sytuacje, kiedy od zera ratownik musiał rozpoczynać pomaganie?
1: Bardzo różnie. Na szczęście z biegiem lat, z roku na rok jest coraz lepiej. Choć pamiętam sprzed kilku lat faktycznie wypadek drogowy, gdzie ja najechałem na to też jako przygodny świadek po kilku minutach i świadkowie już osobę wyjęli z pojazdu i prowadzili resuscytację. Ale niecały miesiąc temu, kiedy byłem zadysponowany jako karetka pogotowia do wypadku motocyklisty, no niestety świadków było dużo, ale nikt nie podjął się podejścia do tej osoby ciężko rannej, leżącej w rowie niedaleko motocykla, tak aby w ogóle nawet ocenić jej stan. Więc sytuacje są przeróżne, ale wydaje się, że z biegiem lat ta nasza świadomość udzielania pierwszej pomocy jest coraz lepsza.
0: I co warto zapamiętać, prawo nie wymaga od nas jako świadków zdarzenia specjalistycznej, medycznej wiedzy. Zazwyczaj wystarczy na sam początek wezwanie odpowiednich służb ratunkowych. To już będzie dużo, jeżeli poinformujemy o tym wypadku. No i najlepiej, jeżeli się zatrzymamy i spróbujemy chociaż udzielić tej pomocy. To jest chyba najważniejsza rzecz, z którą warto zostać i warto sobie to wbić do głowy.
1: No, ja jeszcze do tego bym dodał, że

0: nie ma żadnej odpowiedzialności ani karnej, ani cywilnej, jeżeli świadek podczas udzielania pierwszej pomocy popełnił jakieś błędy, no nie udało się, zrobił coś źle. Nie, świadek zawsze działa w dobrej wierze. Co więcej, już od kilku lat, udzielając pierwszej pomocy, będąc przysłowiowym Kowalskim, kiedy udzielam pierwszej pomocy, przysługuje mi ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego. Więc mam ogromny parasol ochronny, kiedy udzielam pierwszej pomocy. Czy robię to dobrze, czy gorzej, to już jest drugorzędne.
1: A zatem pomaganie to dobry nawyk, o czym mówił dr Jacek Wawrzynak, ratownik medyczny i prezes Fundacji Świadomy Medyk. Tutaj stawiamy przecinek, a do rozmowy wrócimy po 18:30.

0: 18.30 na zegarach, a w naszej aplikacji Tomek z Dużego. A tymczasem drogowy raport już teraz przed nami. Do Tomka za moment wrócimy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mierzei Helskiej zablokowany. Tak piszecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nasz słuchacz dodaje korek już od chałup do Władysławowa. A u nas co 20 minut najnowsze drogowe wieści. Sprawdzamy szczegółowo, gdzie są problemy, gdzie warto wyjątkowo uważać, a może nawet trzeba objeżdżać. Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal są problemy w Łódzkiem na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków. Na 362 kilometrze po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowana jest częściowo łącznica zjazdowa z A2 na A1 w kierunku Katowic. W województwie mazowieckim z kolei problemy nadal są na trasie S17 między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona po zderzeniu dwóch aut osobowych. W Podkarpackiem problemy cały czas z kolei na krajowej 28 między Rymanowem a Sanokiem. W Sanoczku poruszamy się naprzemiennie na 269 kilometrze konkretnie. Tam auto osobowe wpadło do rowu. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S6 w Zachodniopomorskiem między węzłem Malechowo a węzłem Kawno. W pobliżu miejscowości Pękanino jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej na 150 km lewe pasy w obu kierunkach były zablokowane po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału. Drogowcy odwołali też utrudnienia w Świętokrzyskiem na krajowej 79 między Sandomierzem a Warszawą. Przez Wólkę Tarłowską jedziemy zatem także wszystkimi dostępnymi pasami. Tu przestał obowiązywać natomiast ruch naprzemienny na 155 km, który wprowadzony został po tym, jak bus wypadł po południu z jezdni. Wcześniej, przypomnę, drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz, na trasie S8 między Zambrowem a Ostrowią Mazowiecką, na krajowej 9 między Skaryszewem a Makowcem, na krajowej 10 między Mirosławcem a Wałczem oraz na drodze krajowej numer 74 w Świętokrzyskiem między Kielcami a Opatowem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A nasz stały słuchacz Tomek przypomina o pomaganiu i uspokaja. Nie ma co bać się tej czynności.
3: Fajna audycja.

0: o pierwszej pomocy. Ale tutaj ja bym jeszcze dodał, że ktoś, kto naprawdę ratuje życie, próbuje kogoś wydostać z samochodu, bo grozi pożarem, to auto rozwalone, czy ta osoba rzeczywiście nie oddycha, jesteśmy zwolnieni od błędów, za które odpowiemy. Ratujemy osobę, którą po prostu trzeba udrożnić. Drogi oddechowe, przywrócić krążenie i cokolwiek by się nie działo, cokolwiek zrobimy źle, jesteśmy chronieni prawnie. I tutaj należy to dodać, bo ludzie się właśnie tego boją. Do usłyszenia i miłego wieczoru wszystkim. Szerokości.
1: I życzymy też wszystkim zmotoryzowanym, aby nie było potrzeby pomagania podczas waszej trasy, aby po prostu wszystko przebiegło tak, jak ma przebiec. Dzięki wielkie, Tomku, za ten głos i czekamy na kolejne wieści od was. 22 513 11 11, a także w aplikacji mobilnej PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Jak dobrze pomagać, jak reagować, nie być w znieczulicy, jeżeli widzimy jakieś niepokojące drogowe zdarzenie. O tym mówimy dzisiaj z doktorem Jackiem Wawrzynkiem, ratownikiem medycznym i prezesem Fundacji Świadomy Medyk. Panie doktorze, warto powiedzieć, jak dobrze podać informację o wypadku, ponieważ wyobrażam sobie taką sytuację, że przejeżdżają kierowcy obok tego miejsca, gdzie doszło do niebezpiecznej sytuacji, dzwonią na ten numer alarmowy 112, ale jeden zobaczy trzy samochody, drugi zobaczy dwa, trzeci zobaczy pod innym kątem, że są cztery samochody i takie sprzeczne albo niedokładne informacje, plus jeszcze niewłaściwy kilometr autostrady, błędna liczba aut, to chyba też nie pomaga. Wydaje mi się, że lepsze byłoby jedno zgłoszenie, ale precyzyjne, niż wiele zgłoszeń, które mogą zawierać właśnie takie rozbieżności.
1: Oczywiście najważniejsza jest lokalizacja miejsca zdarzenia. Jeżeli mowa o drogach szybkiego ruchu czy autostradach, to poza kilometrem i metrem w setkach, które to możemy odczytać ze słupka drogowego, nie zapominajmy też o podaniu kierunku, bo tutaj kolejny zjazd na autostradzie może być kilka kilometrów dalej, więc te służby od razu będą wiedziały, czy w kierunku jednym czy drugim należy się udać. Bardzo często też trudno jest powiedzieć od razu, ile osób brało udział w wypadku. No, jeżeli brały udział dwa samochody osobowe, to na pewno mamy dwie osoby, ale ile więcej? No, czasami w takim pierwszym rozeznaniu trudne jest to do ustalenia. Natomiast to nadanie sygnału, że jednak wzięło udział dwa, trzy, cztery samochody, no to już wiemy, że przynajmniej dwie, trzy, cztery osoby mogą być potencjalnie ranne.

0: Myślę sobie też o kierowcach, którzy zgłaszają takie zdarzenia drogowe na różnych mapach w nawigacji. Czy takie mapy też w jakiś sposób pomagają? Czy służby drogowe albo ratownicy też śledzą tego typu zgłoszenia?
1: Nie, w żaden sposób nie śledzimy tego. No to jest jakby społeczność kierowców, która informuje siebie nawzajem przed kontrolą policji, czy zdarzeniem na drodze, czy rozbitą oponą. Natomiast proszę pamiętać, że nowoczesne samochody, aktualnie wyposażone w systemy eko, w systemy powiadamiania w razie wypadku, no to już jest bardzo częste i można powiedzieć śmiało, że w ciągu dnia, codziennie w całej Polsce z pewnością kilkanaście takich zgłoszeń automatycznych z pojazdu jest wysyłanych, wybrał udział w kolizji, w wypadku. I taka formatka, taka informacja nadana automatycznie przez samochód zawsze pociąga za sobą wyjazd zarówno policji, straży pożarnej, jak i zespołu ratownictwa medycznego.
0: Czyli w pewnym sensie można przyjąć, że jeżeli to w miarę nowoczesny samochód, powiedzmy kilkuletni, to jest szansa, że on sam wysłał informację do służb o tym, że coś niepokojącego, że wypadek, że kolizja wydarzyła się na drodze.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak i codziennie tego typu informacje do dyspozytorów medycznych w całej Polsce i operatorów numeru alarmowego wpadają i są podejmowane interwencje wobec takich autonomicznych zgłoszeń.
0: Aczkolwiek oczywiście warto pamiętać o tym, żeby samemu też zgłosić, jeżeli coś takiego niepokojącego widzimy. Wielu kierowców, gdy tak poczytamy komentarze w internecie, broni to, by jechać dalej, taką decyzję o nieprzerywaniu swojej jazdy, tym, że boją się zablokowania autostrady, najechania na tył, no i spowodowania takiego wtórnego wypadku, wtórnej kolizji. No właśnie, jak do tego można się odnieść? Czy to jest dobre myślenie, czy może nie do końca?
1: Myślę, że nie do końca, bo jeżeli zatrzymamy się bezpiecznie, bez awaryjnego hamowania na lewym pasie z prędkości 140 do zera na kilkudziesięciu metrach, to nie stwarzamy większego zagrożenia. Zjeżdżając na pobocze czy na pas zieleni, na nie pasy ruchu, jak najbardziej nasz samochód raczej nie ucierpi. Nikt nam nie wiedzie w tył na pasie zieleni czy na pasie awaryjnym. Więc to jest właśnie to bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo, taka logistyka bezpieczeństwa na miejscu wypadku. Więc nie obawiajmy się zatrzymać, nawet te 50-100 metrów dalej i za barierkami po prostu przejść, wrócić w kierunku takiego zdarzenia drogowego.
0: No i mamy taki dobry zwyczaj na drogach ekspresowych czy autostradach. Jeżeli widzimy, że coś się dzieje, że jest zatrzymany ruch, to już dojeżdżając do tego miejsca, nie stojąc w korku, włączamy światła awaryjne i wtedy już ci, którzy jadą z daleka, widzą, aha, coś tam się dzieje. Warto zwolnić, warto się kilka razy rozejrzeć. No i być może wtedy unikniemy tego karambolu, tego wtórnego najechania.
1: No jest to oczywiście sygnalizacja, że coś się dzieje. Światła awaryjne na pewno wzmagają uwagę pozostałych kierowców, ale proszę także pamiętać o tym, że od ładnych kilku lat w przepisach jest obowiązkowe tworzenie korytarza życia, tunelu ratunkowego, korytarza ratunkowego, czyli takie rozjechanie się pojazdów do boku, czyli lewy pas skrajnie do lewego, a cała reszta w kierunku prawym, tak aby te służby ratownicze mogły sprawnie dojechać na miejsce zdarzenia.
0: I tak, to bardzo ładnie brzmi w przepisach, ale czasami, gdy jeździmy po naszych drogach, to można zaobserwować, że kierowcy troszkę panikują, nie wiedzą, w którą stronę mają zjechać, a niektórzy kierowcy w ogóle jadą tym korytarzem życia utworzonym dla służb, ponieważ no chociażby im się spieszy i są zdenerwowani tym korkiem i w końcu nie wytrzymują i jadą.
1: Oczywiście tak, no jest to karygodna sytuacja, jeżeli ktoś jedzie tunelem ratunkowym korytarzem życia. Powiem tak, jeżeli jeszcze jedzie w dobrym kierunku ruchu, to ryzyko dla niego jest zdecydowanie mniejsze. Ale co rusz słyszymy o przypadkach, kiedy kierowcy zawracają i jadą pod prąd właśnie takim korytarzem życia. To jest krótka ścieżka, żeby zderzyć się czołowo na przykład z wozem straży pożarnej czy z karetką.
0: Czasami przy autostradach mamy bramy awaryjne. One są rzadko używane, ale wydaje mi się, że przy dużych wypadkach tego typu brama też może pomóc służbom i pomóc rozładować no chociażby ten zator, który tam się pojawił.
1: Oczywiście tak. Zarówno bramy takie awaryjne, które widzimy na poboczach, ale także coś, co oznaczone jest bardzo często PA, czyli przejazd a taki alarmowy, czyli też możliwość względnie szybkiego rozpięcia barierek, które rozdzielają pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, tak aby na przykład część tego korka, który już się utworzył, zawrócić w bezpiecznym miejscu, demontując barierki.
0: No i to, o czym szczególnie warto pamiętać, że ta nasza reakcja nie oznacza tego, że my musimy przeprowadzać skomplikowane zabiegi medyczne. To myślę, że warto zdecydowanie zapamiętać.
1: A dyspozytor medyczny czy operator numeru alarmowego zawsze krok po kroku poprowadzi przez udzielanie pierwszej pomocy, więc będzie dla Państwa wsparciem w tej stresującej sytuacji.
0: A zatem nie bójmy się pomagać. Dr Jacek Wawrzynek, ratownik medyczny, Fundacja Świadomy Medyk. Bardzo serdecznie.

0: nadzieję. A co się dzieje na drogach i czy są niepokojące sytuacje, to wie Kamil Olak, który co 20 minut przedstawia wam najnowsze informacje z polskich tras.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A ta sytuacja coraz lepsza, biorąc pod uwagę też porę dnia. Na autostradzie A2 natomiast wciąż problemy są w Łódzkiem. Między węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków. Na 362 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i tam zablokowana jest częściowo łącznica zjazdowa z A2 na A1 w kierunku Katowic. Nie odwołano też utrudnień w Mazowieckiem. Na trasie S17 między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas. Na Podkarpaciu problemy cały czas na krajowej 28 między Rymanowem a Sanokiem. W Sanoczku auto osobowe wpadło do rowu i dlatego na 269 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Nadal nieciekawa sytuacja na północy Polski, na Półwyspie Helskim, na drodze wojewódzkiej numer 216. Korek wydłużył nam się i zaczyna się jeszcze przed chałupami. Mowa oczywiście o nitce w kierunku Władysławowa. W przeciwnym kierunku także sytuacja nieciekawa. Korka nie ma, ale patrząc przynajmniej na mapy, widzimy, że ta podróż trwa zdecydowanie dłużej niż normalnie, bo ta droga świeci nam się na kolor żółty w kierunku Helu. W związku z tym tam występują poważne spowolnienia. Jeżeli chodzi o północ kraju, to cały czas także są widoczne utrudnienia w Gdańsku na drodze krajowej numer 89. Tutaj w kierunku w trasy S7 w kierunku węzła Gdańsk-Port po wypadku mamy kilkukilometrowy korek.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Kochane radio, proszę o fajną piosenkę dla super ludzi z Zapałowa, tak pisze nasz słuchacz, a chodzi o Zapałów w województwie podkarpackim. Tak wskazuje nawigacja, to od razu dodajmy, że chodzi także o drogę wojewódzką 865, która przez Zapałów przebiega i łączy Jarosław z Oleszycami. Myślę, że ciekawy wybór muzyczny. Tło zostało zapożyczone z utworu The Last Time The Rolling Stones, który został później zmodyfikowany i wydany w ramach projektu Andrew Oldham Orchestra.

0: Najbliższe dni będą upalne, a na termometrach do 37 stopni na południu kraju. Czekają nas też tak zwane tropikalne noce z temperaturami do 23 stopni. Sprawdźmy szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na początek weźmy na tapet najbliższą noc, bo tej nocy w zachodniej i częściowo w centralnej części kraju mogą nam się przydarzyć burze i przelotny deszcz. Burze będą stopniowo zanikać. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią w pierwszej części nocy na południowym wschodzie. Noc będzie, co tu dużo mówić, tropikalna, no bo temperatury mają wynieść od 17-18 stopni na krańcach północno-zachodnich i nad morzem do 22-23 na południowym wschodzie. Na przeważającym obszarze kraju zanotujemy tej nocy od 18 do 21 stopni. A jutro w południowo-wschodniej części kraju mało chmur i wysoka temperatura. Maksimum to nawet 38-39 stopni. Chłodniej będzie na północy i nad samym morzem 26-27. W rejonie Helu około 24, a w centrum termometry wskażą około 35. Na zachodzie odrobinkę mniej, 32-34 stopnie. Na północy i częściowo w centralnej oraz zachodniej części kraju w ciągu dnia, jutro burze i przelotny deszcz. Ale uwaga, możliwy także grad.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Była to wersja z samego początku produkcji. Jeździł tym samochodem aktor, który wcześniej pracował także jako dziennikarz Polskiego Radia. A w późniejszych latach swojej kariery grał też w paradokumencie. Pewnie wiecie, o jaki samochód chodzi. O nim jeszcze dziś co nieco powiemy. Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński.

0: Kto z nas nie korzysta ze sztucznej inteligencji? Choćby po to, żeby sprawdzić, jaka będzie pogoda, albo czy dany samochód ma dobre opinie. Pytanie tylko, czy informacje drogowe też mogłaby godnie zastąpić?
1: A2 remont nawierzchni na węzle Komorniki, zamknięta łącznica Warszawa, Wrocław.
0: No cóż, ocenę pozostawiam wam, u nas na 100%. Żywy człowiek, który już teraz przedstawi drogowy raport, Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To co, zacznę od tej A2. Tam rzeczywiście trwa remont na węźle Komorniki i w związku z tym na 159 kilometrze tej trasy łącznica od strony Warszawy w kierunku Wrocławia jest zamknięta. To nie jedyne jednak utrudnienia na autostradzie.

0: autostradzie A2, dlatego że wciąż problemy są w Łódzkiem między węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków. Na 362 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i tam zablokowana jest z kolei część łącznicy zjazdowej za dwójki na A1 w kierunku Katowic. Nowe problemy w Pomorskiem na trasie S7 w pobliżu węzła Gdynia-Port. Na drugim kilometrze auto osobowe zderzyło się z autem dostawczym. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Redy. Nadal są też problemy na Mazowszu na trasie S17 między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Po zderzeniu dwóch aut osobowych jeden pas w stronę stolicy jest zablokowany. Na Podkarpaciu drogowcy wciąż nie odwołali utrudnień na krajowej 28. Chodzi o odcinek Rymanów-Sanok. W Sanoczku auto osobowe wpadło do rowu i dachowało. I na 269 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Uspokoiła się sytuacja w Warszawie niemal wszędzie, wyjątkiem jest trasa S8, ale o tej porze to zazwyczaj wciąż oznaka problemów. Chodzi o jezdnię w kierunku Białegostoku. Tutaj korek niewielki, ale jednak jest na wysokości Słodowca. W przeciwną stronę trasą S8 podróżujemy bez większych problemów. Podobnie jak krajową siódemką. Wyjazd z Warszawy w stronę Trójmiasta przebiegnie bez żadnych, ale to żadnych problemów. Wjazd od strony Łomianek także powinien przebiegnąć całkiem sprawnie. Wyjątkiem jest niewielki korek na wysokości Młocin. Chodzi o skrzyżowanie z ulicą Kazimierza Wójcickiego, ale powodem tego korka jest sygnalizacja świetlna dokładnie w tym miejscu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
6: Oto ciekawe. W okolicach Sanoka jest miejscowość o wdzięcznej nazwie Sanoczek. Szczecinek też jest, ale nie do końca w okolicach Szczecina. A na trasie z Łeby do Sierakowic Łebunia, choć podobno wymawia się Łebunia, tak jak chociażby Radunia.

0: 20 prawie minut po godzinie 19 była Łebunia, była Radunia i jeszcze propozycja takiej uroczej nazwy Babunia od naszego słuchacza. Jacek zauważa, że robią się z tego chorwacko brzmiące nazwy miejscowości. Może macie propozycje takich miejscowości? Jeżeli na przykład byliście w takiej o uroczej nazwie, to chętnie przygarniemy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A tymczasem kierunek Podlasie, bo władze tego województwa podpisały umowę z firmą Newag. Chodzi o dostawę dwóch nowoczesnych zespołów trakcyjnych. I uwaga, pociągi będą hybrydowe, a także wyposażone w wiele udogodnień dla pasażerów.
1: Obecnie samorząd województwa dysponuje 6 elektrycznymi i 11 spalinowymi zespołami trakcyjnymi. Wkrótce po raz pierwszy w naszym regionie pojawią się pociągi hybrydowe, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
2: Podpisujemy umowę historyczną, na pierwsze w historii naszego województwa zespoły hybrydowe. Cała wartość to jest prawie 118 milionów złotych, 80 milionów pochodzi z naszego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Ta umowa ma pewną opcję, że będzie mogła zostać zwiększona o kolejne 4 zespoły trakcyjne.
1: Marszałek Łukasz Prokoryn zapowiedział, że zarząd regionu będzie szukał

0: źródeł dofinansowań na kolejne maszyny. Pierwsze dwa nowe pojazdy będą mieć wiele udogodnień dla pasażerów, mówi wiceprezes firmy Newag Józef Michalik.
1: Te pojazdy mogą być eksploatowane w trakcji elektrycznej, ale mogą również być eksploatowane w trakcji spalinowej. Pojazdy są również wyposażone w tzw. europejski system sterowania ruchem kolejowym. Pasażerowie dostaną pojazdy komfortowe, z pełną klimatyzacją, z systemem zliczania pasażerów. Oczywiście będą również udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, odrębna toaleta, odrębne windy.
0: Pierwsze pojazdy hybrydowe pojawią się na torach w naszym regionie w 2029 roku.
2: Mówił Marcin Gliński z Radia Białystok. A ja jestem ciekawy, jak prowadzi się taki pociąg hybrydowy. Czy to jest wrażenie, jak w samochodzie hybrydowym, że zwiększenie obrotów niekoniecznie wpływa bezpośrednio na odczucie przyspieszenia. Nie wbija nas w fotel, mówiąc tak bardzo oględnie. Choć z perspektywy pasażera to może być całkiem wygodna i płynna sprawa.

0: Są pewne trasy, które częściej pojawiają się w naszych drogowych informacjach w sezonie wakacyjnym. I to nie tylko Zakopianka, ale też chociażby droga, która prowadzi przez Półwysep Helski, czyli 216 przez Chałupy do Władysławowa. Cały czas korek niestety nam towarzyszy i zwłaszcza widać, że ruch jest wzmożony w kierunku Władysławowa. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy dojeżdżają właśnie do tej nadmorskiej miejscowości. Rzeczywiście tam w korku można utknąć na długie minuty. Gdzie jeszcze są problemy? O tym już teraz Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A sytuacja na wspomnianej wojewódzkiej drodze numer 216 się pogarsza, bo ten korek, o którym wspominał Patryk, zaczyna się jeszcze przed Chałupami i nie tylko w kierunku Władysławowa, bo także patrząc na mapy, kierowcy stoją w korku w samych Chałupach w kierunku Jastarni czy Juraty. Na północy Polski wciąż problemy są na trasie S7 na wysokości węzła Gdynia-Port. Na drugim kilometrze trasy S7 auto osobowe zderzyło się z dostawczym i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Redy. Nadal problemy też w Łódzkiem na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków. Na 362 kilometrze zablokowana jest częściowo łącznica zjazdowa z A2 na A1 w kierunku Katowic. Na trasie S17 na Mazowszu z kolei problemy trwają

0: między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona po zderzeniu dwóch aut osobowych. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku stolicy. W województwie podkarpackim natomiast nie odwołano utrudnień wciąż na 28. Chodzi o odcinek Rymanów-Sanok. Po tym jak w Sanoczku auto osobowe wpadło do rowu, wciąż na 269 kilometrze poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ask yourself this.

W ostatnich latach na ulicach głównie królują SUVy i crossovery. No, pojawiają się także kombi, hatchbacki, ale sedanów tak jakby troszeczkę mniej. Już nie mówiąc o liftbackach, których naprawdę jak na lekarstwo. Aczkolwiek pewne sedany, nowe sedany pojawiają się na rynku i chociażby możemy już na naszym YouTube'owym kanale PRK Polskiego Radia Kierowców sprawdzić pierwszego w pełni elektrycznego sedana Mazdy, który jest przeznaczony na europejski rynek. Ma być elegancko, są też nowoczesne technologie, no ale także z założenia przynajmniej powinno być dosyć komfortowo, bo to klasa średnia, więc trochę jak BMW 3, trochę jak Passat czy swego czasu Avensis. To jest ten segment. W cyklu na części sprawdzamy osiągi, sprawdzamy realny zasięg, jakość wykonania, prowadzenie, no i oczywiście codzienną funkcjonalność. Czy Mazda 6e ma to wszystko, czego potrzeba, żeby chociażby rzucić wyzwanie Tesli modelowi 3 czy BYD Seal? Sprawdźcie na kanale YouTube'owym PRK Polskiego Radia Kierowców. Tam co 2 tygodnie kolejny odcinek cyklu na części.

Szukamy dobrych drogowych wieści. No i proszę bardzo, nie napotkacie korków jadąc A1 z północy, czyli od Trójmiasta między innymi, na południe, a zatem w okolice Łodzi czy nawet do Katowic. Żadna nowa wieś, żadne warlubie nas o tej porze nie zatrzyma. No i na Zakopiance całkiem obiecująco to wygląda. Między Nowym Targiem a Białym Dunajcem płynnie, małe spowolnienie w Libertowie.

0: Dochodzi 19.50, a to znaczy, że także na antenie już za moment pojawi się Kamil Olak, bo czas na drogowe wieści. Cały czas niepokojące wieści z S7, chociażby w okolicach Gdyni. Trzeba będzie wzmóc czujność. No i cały czas daje nam się we znaki korek na Półwyspie Helskim. On jest w obie strony, ale zwłaszcza daje nam się we znaki, jeżeli dojeżdżamy do Władysławowa od strony Helu. Na wasze wieści też oczywiście cały czas czekamy, więc jeżeli coś niepokojącego jest na waszej drodze, korek, wypadek, awaria, dajcie znać, a my przekażemy dalej. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu, ale także czekamy i do waszej dyspozycji jest aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, a tam funkcja wiadomości głosowej, ale też wiadomości tekstowej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A sytuacja na wspomnianej drodze wojewódzkiej numer 216 jest z minuty na godzinę coraz trudniejsza, bo ten korek w stronę Władysławowa nam się wydłuża. I nie chcę być złym nie chcę tutaj złych prognoz przedstawiać, ale wszystko wygląda na to, że niedługo sięgnie ten korek Kuźnicy. Na trasie S7 wciąż są problemy, też Patryk o tym wspominał, na wysokości węzła Gdynia Port. Na drugim kilometrze auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym i tam zwężona jest jezdnia w kierunku Redy. Zablokowany jest jeden pas. Nie minęły utrudnienia na A2 w województwie łódzkim. Chodzi o odcinek węzeł Łódź Północ, węzeł Stryków. Na 362 kilometrze nadal zablokowana jest część łącznicy zjazdowej z A2 na A1 w kierunku Katowic. Tam auto osobowe uderzyło w bariery. Na S17 na Mazowszu z kolei nadal problemy są między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 kilometrze zderzyły się dwa auto osobowe. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Droga krajowa numer 28, tutaj problemy są w Podkarpackiem, między Rymanowem a Sanokiem. W Sanoczku auto osobowe wpadło do rowu, dachowało, na 269 kilometrze nadal poruszamy się naprzemiennie. Uspokoiła się natomiast sytuacja na trasie S8 w granicach Warszawy. Od strony Białegostoku już od ponad godziny jedziemy całkiem sprawnie, ale w stronę Białegostoku był korek na wysokości

0: hodowce. Teraz już tylko na szczęście spowolnienia. No i sprawnie też, jeżeli już przy Warszawie jesteśmy, pokonamy Krajową Siódemkę. Zarówno wyjazd z miasta w kierunku Trójmiasta, jak i wjazd od strony Gdańska nie powinien przysparzać się zmotoryzowanym w tym momencie większego problemu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Trochę czasu jeszcze mamy, bo to punktualnie godzina 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na północy, na zachodzie i częściowo w centrum może wzrosnąć do dużego. I miejscami przelotnie popada deszcz, a także mogą wystąpić burze. Po południu również na Podhalu miejscami zagrzmi. Temperatura maksymalna jutro wyniesie od 29 stopni na północnym wschodzie, około 36 w centrum, a nawet 40 zanotujemy na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 24 do 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje głównie z kierunków południowych i zachodnich, a na południowym wschodzie będzie słaby i zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie odrobina sentymentów. Cofniemy się do czasów poloneza Borewicza. Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński.

0: Czas płynie szybko i już 10 minut mamy po godzinie 20, a tym razem nieco lepsze wieści z łódzkiego odcinka autostrady A2, bo już powinniście jechać bez większych problemów między północnym węzłem a węzłem na wysokości Strykowa. No ale szczegóły tego, co się na naszych drogach dzieje, co się zmienia, zna Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I coraz lepsza sytuacja na polskich drogach krajowych i autostradach. Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A2 w Łódzkiem, te pomiędzy węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków. Na 362 kilometrze od 16 tak naprawdę zablokowana była część łącznicy zjazdowej z autostrady A2 na A1 w kierunku Katowic, po tym jak auto osobowe uderzyło w barierę. Ale od kilkunastu minut już podróżujemy tamtędy całkiem sprawnie. Trwają natomiast problemy na trasie S7 w pobliżu węzła Gdynia-Port. Na drugim kilometrze zderzyło się auto osobowe z dostawczym i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Redy. Jeśli na północy Polski już jesteśmy, to zajrzyjmy na drogę wojewódzką numer 216. To trasa prowadząca z Helu do Władysławowa i w drugą stronę, ale to właśnie ten pierwszy odcinek od strony Juraty.

0: jest problematyczny dzisiaj najmocniej. Korek zaczyna się gdzieś pomiędzy Kuźnicą a Chałupami i kończy dopiero we Władysławowie. W drugą stronę sytuacja jest nieco lepsza poza odcinkiem na wysokości Chałup, dlatego że tam także kierowcy w stronę Jastarni stoją w korku. Cały czas są problemy na Mazowszu, na trasie S17 między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Województwo podkarpackie, tu natomiast utrudnienia nadal na krajowej 28 pomiędzy Rymanowem a Sanokiem. W Sanoczku auto osobowe wpadło do rowu i nadal na 269 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Przypomnę, że wcześniej odwołano utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód a węzłem Brzeziny, na trasie S6 między węzłem Malechowo a węzłem Kawno, a także na krajowej 79 w Świętokrzyskiem, Sandomierz, Warszawa. Przez Wólkę Tarłowską jedziemy już całą szerokością jezdni na 155 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W każdej drogowej sprawie czekamy na wieści od Was. Aplikacja PRK, Polskiego Radia Kierowców i numer 22 513 i 4 jedynki.

szybko płynie ten czas, że mamy już pół wieku od premiery serialu o poruczniku Borewiczu. Serial przyczynił się do niezwykłej popularności, oczywiście Bronisława Cieślaka, czyli serialowego porucznika. No a Cieślak był tak mocno utożsamiany z Borewiczem, że prawdziwy milicjant podobno, tak wieści głosi, zwrócił się do niego per panie poruczniku. Myślę, że tak jak pana Cieślaka, tak i Poloneza wypromował ten właśnie serial i widząc ten samochód na naszych ekranach, chcieliśmy w tamtych czasach mieć właśnie takie auto. Auto, które było, no nie ma co ukrywać, symbolem luksusu, choć z dzisiejszej perspektywy może trochę mułowate, może trudne w prowadzeniu, ale dalej przyciąga uwagę, więc jeżeli wyjedziemy tego typu pojazdem na ulicę naszych miast czy wsi, to na pewno ktoś zechce zrobić zdjęcie, na pewno obejrzy się za nami, być może także zechce z nami chwilkę porozmawiać. O Polonezie co nieco dzisiaj także więcej powiemy. A może wy macie wspomnienia związane z serialem, może też oglądaliście ten serial, może to jeszcze było na telewizorze kineskopowym, a może macie Poloneza. Jeżeli tak, czekam na wasze wpisy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Może być też tak, że chcecie ponarzekać na Poloneza, że właśnie nie do końca wygodnie się nim parkuje, że ta kierownica trochę ciężko chodzi, no bo tak jest, nie ma co z dzisiejszej perspektywy tego ukrywać. Jak widzicie Poloneza, jak go wspominacie i jak wspominacie serial 07, zgłoś się, czekam na wasze wpisy.

0: 74-75. Ja mam takie trochę nieoczywiste skojarzenie z tym utworem, bo kojarzy mi się z końcem skali w odbiornikach UNITRA z czasów PRL. One właśnie kończyły się na 74 albo 75 MHz. No i my do tych czasów nawiążemy. Czasów, kiedy w samochodach chociażby jeździły takie radia. Radia jak Safari albo jak Wiraż. Oczywiście także pojawiały się w polonezach. Z nami Marek Prokopowicz z dolnośląskiego PZMOT-u. Dzień dobry, panie Marku.
1: Dzień dobry.
0: Podobno ma pan słabość do 07 Zgłoś się, prawda to?
1: Można powiedzieć, że oczywiście, że tak, zarówno pod kątem motoryzacyjnym, no bo jednak ten serial przede wszystkim kojarzy się dla mnie przynajmniej z polonezem, natomiast nie pamiętam osobiście tych czasów tak dokładnie, natomiast jak to się mawia, jest to milicyjny serial wszechczasów, więc każda intryga w każdym odcinku powoduje, że naprawdę dobrze to się ogląda.
0: Być może też dlatego, że dosyć długo kręcono te odcinki. Z tego, co po latach wspominali aktorzy, to dużo dłuższa praca niż przy dzisiejszych serialach, chociażby ze względu na to, że te samochody jednak trochę wolniej jeździły, więc to może mieć swoje znaczenie. No i realizowano je tak jak takie długie, pełnometrażowe filmy tak naprawdę, więc tam chyba przyłożono się, mówiąc wprost, do tego serialu.
1: Przy okazji zwróćmy uwagę, jak dużo sprzętu, jak dużo na przykład sił powietrznych jest wykorzystywane przy tych odcinkach, więc zmobilizowanie takiej ilości sprzętu i ludzi na pewno sporo czasu kosztowało.
0: Chociaż po latach zwraca się uwagę, że niektóre dźwięki wydawane przez tamte samochody nie do końca odpowiadały prawdzie. Na przykład pisk opon, ruszanie z piskiem opon. Niektóre podłoża, z których ruszano właśnie z piskiem opon, nie do końca pasowały do takiego dźwięku.
1: Tak, rzeczywiście to widać, ale z drugiej strony te samochody też czasami nie dysponowały taką mocą, żeby w odpowiedni, charakterystyczny sposób, nazwijmy to hollywoodzki, ruszyć z miejsca.
0: I taka pasja do serialu, ale też pasja do poloneza u pana przetrwała, bo to nie tylko skończyło się na oglądaniu, to także pasja motoryzacyjna związana z rajdem, związana z podróżą, bo był pan w Afryce, ale nie była to zwykła podróż, bo podróż polskim klasykiem.
1: Tak, udało nam się przejechać rajd Budapeszt-Bamako w kategorii Spirit i jechaliśmy polonezem.

0: Polonezem dosyć ciekawym, bo była to karetka z wrocławskiego pogotowia na bazie Poloneza Karo.
1: I jechał pan nie sam, bo także był obok pilot, pan Julian Obrocki.
0: Tak, serdecznie pozdrawiam Juliana. Julian jechał ze mną w 35. rocznicę swojego własnego startu w rajdzie Paryż-Dakar, gdy startował starym 266 wraz z Jerzym Mazurem i jechaliśmy dokładnie taką samą trasą. Mało tego, minęliśmy Dakar i dojechaliśmy jeszcze dwa państwa dalej, czyli do Sierra Leone.
1: A proszę powiedzieć, jaka była historia tego Poloneza? Jak on się znalazł w panów rękach? Czy trudno było go w ogóle pozyskać?
0: Zupełnie przypadkiem, tak jak większość Polonezów, bo to nie do końca jest tak, że ja te samochody uwielbiam. Natomiast dziwnym trafem zawsze te Polonezy do mnie trafiają i w dalszym ciągu posiadam, no na chwilę obecną, 3 sztuki. Natomiast wtedy na pomysł rajdu Budapeszt-Bamako wpadłem w czasach covidowych, kiedy każdy z nas miał naprawdę dużo czasu na przemyślenia i na nudzenie się w mieszkaniu. I gdy zobaczyłem, że ten rajd odbywa się również w kategorii samochodów dziwnych i nieoczywistych, czyli klasy Spirit, która dopuszcza co roku 20 samochodów bardzo tanich, bo tam warunkiem wtedy wystartowania było to, że samochód musi kosztować mniej niż w przeliczeniu teraz na złotówki 1000 zł. Przypadkowo w związku z moją pracą zawodową wszedłem na stronę wrocławskiego pogotowia i zobaczyłem, że na drugi dzień będzie odbywał się przetarg, gdzie pogotowie sprzedaje zużyte samochody. Ponieważ byłem jedynym zainteresowanym tego typu pojazdem, udało mi się go zakupić za 415 zł. No i w ten sposób samochód już do mnie trafił. Jeszcze mając go na lawecie, zrobiłem zdjęcie, wysłałem do węgierskich organizatorów tego rajdu z pytaniem, czy ten samochód może być. No i w odpowiedzi dostałem informację, że ten samochód jest wystarczająco dziwny i zostałem zakwalifikowany do tego rajdu, a potem już nie było odwrotu. Gdyby okazało się, że jedziemy, no to rozpoczęliśmy przygotowania. No i tym sposobem wrocławska karetka, która no, pochodzi z roku 97 i zasłużyła się dla Wrocławia jeszcze w czasach powodziowych, no, odbyła drugą swoją karierę i przejechaliśmy ten rajd, który w jedną stronę liczył 12 tysięcy kilometrów.
1: Czyli Polonez jako wystarczająco dziwny pojazd. Do tego tematu jeszcze wrócimy, bo jestem bardzo ciekawy, czy Polonezem jechało się dobrze i wygodnie, czy jednak było to wyzwanie. Myślę sobie o wyzwaniu dla rąk między innymi i dla naszych mięśni. Ale to za moment, bo oczywiście są także inne ważne sprawy, jak chociażby sprawy zmotoryzowanych będących teraz w trasie. Kamil Olak i drogowy raport przed nami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Wciąż nieciekawa sytuacja na północy Polski. Cierpliwość zdecydowanie przyda się zmotoryzowanym, którzy próbują opuścić Półwysep Helski. Pokaźny korek nadal na wojewódzkiej drodze numer 216, przede wszystkim w kierunku Władysławowa. Te utrudnienia zaczynają się pomiędzy Kuźnicą a Chałupami, ale w drugą stronę wcale nie jest lepiej, przynajmniej na wysokości Chałup właśnie. Tam także zmotoryzowani stoją w korku w kierunku Jastarni. Trasa S7 w województwie pomorskim. Tu nadal problemy są na wysokości węzła Gdynia-Port. Na drugim kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Redy. Na trasie S17 na Mazowszu z kolei cały czas problemy są między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe i tam jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. A jeśli mowa o Warszawie, to polepszyła się sytuacja już na trasie S8 w kierunku Białegostoku, ale problemy są w przeciwną stronę, w kierunku Łodzi. Tutaj mamy korek na wysokości Annopolu. Brudna w zasadzie. On zaczyna się na wysokości Centrum Handlowego na Targówku. Trasa Krajowa 28, województwo podkarpackie, odcinek Rymanów-Sanok. W Sanoczku auto osobowe wpadło do rowu po południu i nadal na 269 kilometrze poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Marek Prokopowicz z Dolnośląskiego Polskiego Związku Motorowego, czyli w skrócie PZMOTU, jest z nami cały czas na łączach. Człowiek, który był w Afryce polonezem, to dajmy, że polonez caro, karetka, to się podobno mówi wersja cargo na taki samochód, bo troszkę rozbudowany, żeby więcej tam się zmieściło. No i oprócz pana Marka był też pan Julian Obrocki, czyli warto dodać, jeden z pierwszych Polaków, który chociażby w 1988 roku dotarł do mety rajdu Paryż-Dakar, będąc pilotem w załodzie polskiego Stara. Ale my nie o 88 roku, a o roku 2022 tym razem rozmawiamy. Wtedy panowie przejechali rajd Budapeszt-Bamako. Z tego, co wyczytałem, prawie 8 tysięcy kilometrów polonezem, który wcześniej służył we wrocławskim pogotowiu. Powiedzmy, jaka to była trasa, bo podejrzewam, że całkiem ciekawa.
1: No, z Budapesztu musieliśmy dotrzeć do portu w Algeciras w Hiszpanii. Wbrew pozorom był to dosyć trudny odcinek, dlatego że w dwa dni musieliśmy przejechać prawie 3000 km tej europejskiej trasy. Wiadomo, polonez nie lubi długiej, jednostajnej jazdy, natomiast kierowca też raczej tego nie lubi, dlatego że mnie zawsze po długiej drodze przede wszystkim boli prawa noga od wciskania gazu i to było dosyć problematyczne. Mało tego, ten samochód tak naprawdę poważnie nam się psuł w Europie, bo straciliśmy wspomaganie kierownicy, straciliśmy zasilanie paliwem. Kilka takich kaprysów, które nas po prostu zablokowały dosyć skutecznie na kilka godzin.
0: I co się natomiast robi w takiej sytuacji, kiedy na przykład nie działa to wspomaganie? Kręcimy, ale jest trudniej, czy trzeba już w tym momencie szukać naprawy?
1: Nasi przyjaciele z Węgier, których znamy z klubu polskiego Fiata, rozebrali swojego poloneza i po prostu przywieźli nam część. I wspólnymi siłami udało nam się to naprawić. Natomiast gdybyśmy nie mieli tych części, no to po prostu omijamy

0: wspomaganie i kręcimy trochę ciężej, ale jedziemy dalej.
1: Pana zdaniem, czy trudno się prowadzi Poloneza? Bo ja miałem okazję rok temu, szczerze mówiąc, przejechać się, ale nieco starszą wersją, Borewiczem. No nie jest to najłatwiejsze manewrowanie, chociaż dużo przyjemności z samego wnętrza.
0: Szczerze? Każdym Polonezem powozi się prawie że tak samo, dlatego że zawieszenie tego samochodu, które jest największą bolączką, nie zmieniło się od 1978 roku. Owszem, w niektórych wersjach dokładano stabilizatory, zwłaszcza z tyłu, natomiast nie poprawiło to diametralnie prowadzenia. Ja w moim aucie przede wszystkim wymieniłem wszystkie elementy zawieszenia na nowe przed samą imprezą. To jest stosunkowo tania inwestycja w przypadku tego samochodu. Mhm. Dołożyłem trochę twardsze sprężyny pochodzące z Poloneza Traka oraz tak zwane poliuretany, które stosuje się w samochodach sportowych, ale przede wszystkim z tego, żeby samochód bezawaryjnie wytrzymał te afrykańskie dziurawe drogi, i to się rzeczywiście sprawdziło. Największą bolączką tego Poloneza cargo czy karetki jest ten przedłużany tył. Tam jest, można sobie wyobrazić, taką 25-centymetrową blachę, która jest po prostu dospawana i o tyle samochód jest przesunięty, co powoduje, że auto ma bardzo długi zwis tylny.
1: I pewnie trudno sobie wyobrazić, gdzie ten samochód się kończy, jak nim manewrować, żeby niczego za nami nie uszkodzić.
0: To jest jedna kwestia, natomiast zauważamy tą długość samochodu wtedy, kiedy właśnie wpadniemy w dziurę albo wjedziemy na próg zwalniający, a te progi zwalniające w Afryce potrafią być naprawdę wysokie i w ogóle nieoznakowane. Może to skutkować wyrwaniem wręcz tylnego mostu. Kilka razy takie dosyć twarde spotkanie z progiem zwalniającym mieliśmy. No i podłoga samochodu bardzo mocno wbiła się do środka. Wręcz nie byliśmy w stanie momentami otwierać tylnej klapy.
1: Auć. Można by powiedzieć, że no właśnie, auć. Po prostu. Wasz przejazd zakończył się w stolicy Sierra Leone. No właśnie, ta trasa chyba niełatwa.
0: Niełatwa ze względu na, po pierwsze, góry Atlas, które musieliśmy jeszcze pokonać w samym Maroku. Te góry są naprawdę nie dość, że wysokie. Drogi są bardzo kręte, bardzo wąskie, bardzo kiepskiej nawierzchni i przede wszystkim temperatura. Tam już rzeczywiście ten samochód gotuje się na podjazdach. Trudnym elementem w Afryce jest również jazda po zmroku. Jest szalenie niebezpieczna, dlatego że nie widać przede wszystkim dziur w drodze, ale też można się spotkać z pojawiającym się znikąd wielbłądem, kozą czy człowiekiem, który idzie środkiem drogi i po prostu jest ubrany na czarno. Więc to były takie dosyć duże zagrożenia. No i oczywiście sama Sahara. Każdy zjazd utwardzonej drogi powodował, że kopaliśmy się absolutnie po progi w tym samochodzie, no i musieliśmy trochę to auto wykopywać.
1: Czyli jest to jazda zdecydowanie nieprzewidywalna, wymagająca dużo umiejętności odnalezienia się szybko w jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, ale mieliście też stłuczkę w Mauretanii. To zdarzyło się na światłach.
0: W zasadzie to nie ja miałem stłuczkę, ale ją spowodowałem. Dlatego, że jadąc przez stolicę Mauretanii na Nouakchott, trafiłem na sygnalizację świetlną, która nie jest spotykana w tamtej części Afryki. I widząc czerwone światło, w naturalny sposób nacisnąłem na hamulec, zatrzymałem auto, no i spowodowałem całkiem niezły karambol samochodów, które za mną nieświadomie po prostu zaczęły się zderzać ze sobą.
1: Czyli nie jeden samochód.
0: No nie, tych samochodów było kilka, aczkolwiek nie było mi dosyć przykro, bo jak się popatrzy na zdjęcia, czy jak się poprzebywa trochę w Mauretanii, to w zasadzie nie ma tam ani jednego samochodu, który miałby kompletne reflektory. Czasem nawet nie ma szyb, no bo te samochody są bardzo poobijane z natury. Natomiast to zdarzenie zapamiętałem bardzo, dlatego że skończyło się policjantem, który celował z tego Kałasznikowa do mnie.
1: Ojej.
0: No i zaczął dosyć mocno krzyczeć i potem doszedłem do wniosku, a w zasadzie rozmawiając z innym człowiekiem, że te światła są, owszem, był to prezent narodu francuskiego, który miał poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym regionie, bardzo szumnie otwarty, natomiast nikt nigdy nie stosował się do tych świateł, bo są absolutnie niepotrzebne, więc ja zachowałem się zgodnie jakby z naszą kulturą jazdy, ale absolutnie zepsułem kulturę.

0: dobrej jazdy tamtejszych ludzi, powodując serię stłuczek. Na szczęście pojechaliśmy dalej, nie odbyło się bez żadnych dotkliwych kar. Natomiast nauczkę miałem potem do końca Afryki, żeby tak naprawdę przede wszystkim jeździć tak, jak jeżdżą inni, dostosować się do tamtych warunków drogowych, a niekoniecznie jechać na przyzwyczajenie Europejczyka.
1: Byleby takie przyzwyczajenie nie zostało tutaj po powrocie do Polski, bo tutaj zupełnie inaczej to działa i jeżeli mamy czerwone światło, to oczywiście musimy się zatrzymać. Ten samochód, z tego co mi wiadomo, wrócił zupełnie inaczej niż panowie. Panowie przylecieli samolotem, prawda? Samochód chyba przypłynął.
0: Samochód przypłynął, tak. Zdecydowaliśmy już na mecie. Początkowo mieliśmy wracać na kołach, natomiast kurczył nam się bardzo czas powrotu do kraju. Ja musiałem wracać do pracy po dosyć długiej nieobecności. Udało się w dwie załogi z Polski tak naprawdę zapakować samochód na kontener i trafił do Hamburga po kilku miesiącach. Z tym się wiąże też ciekawa historia, dlatego że byliśmy podejrzeni o przemyt i ten samochód był bardzo mocno prześwietlany przez lokalną niemiecką policję, co spowodowało dosyć długie opóźnienia i nieoczekiwane wydatki, więc o ile ten samochód na początku był najtańszym polonezem, zwłaszcza rajdowym, a już w ogóle w Afryce, tak w tym momencie myślę, że jest jednym z droższych egzemplarzy, patrząc pod kątem kosztów, które wygenerował.
1: Ja podejrzewam, że po takich rozmowach jak nasza, niestety, ale ceny polonezów mogą iść w górę, bo może jakiś sentyment u kogoś się odezwie i może wywinduje cenę, jeżeli ma zamiar sprzedać. To jest taki skutek uboczny. Z nami był Marek Prokopowicz z dolnośląskiego PZMOT-u, który przejechał rajd Budapeszt-Bamako polonezem, który wcześniej służył we wrocławskim pogotowiu. Panie Marku, wielkie dzięki za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Mam wrażenie, że przy takich dźwiękach nawet w korku jakoś tak szybciej się stoi i tak jakby się jechało z autostradową prędkością. To dla wszystkich tych, którzy no niestety jeszcze muszą odstać swoje, chociaż sytuacja drogowa cały czas się poprawia. Gdzie jeszcze są możliwe problemy? O tym już teraz Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A nadal między innymi na trasie S7 w Pomorskiem na wysokości węzła Gdynia-Port. Tam na drugim kilometrze auto osobowe zderzyło się z dostawczym i jezdnia w kierunku Redy i pozostaje zwężona. Zablokowany jest jeden pas jezdni. Nadal problemy też na Mazowszu na trasie S17 między węzłem Garwolin-Zachód a węzłem Garwolin-Północ. Na 41 kilometrze zderzyły się po południu dwa auta osobowe i wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. W Podkarpackiem z kolei nadal kłopoty są na drodze krajowej numer 28. Chodzi o odcinek Rymanów-Sanok. Na wysokości miejscowości Sanoczek auto osobowe wjechało do rowu i poruszamy się naprzemiennie na 269 kilometrze. Mocno daje się we znaki remont na trasie S8 w granicach Warszawy. To krótki odcinek, bo między 492 a 493 kilometrem drogowców spotkamy do godziny 4 rano. Trwa remont na wierzchni tam i jezdnia jest zwężona, ale patrząc na mapy powoduje to pokaźne problemy z płynną jazdą. A o 4 nad ranem drogowcy przeniosą się na kolejny odcinek tej trasy. Jeszcze raz przypomnę, chodzi o drogę S8 w kierunku Białegostoku. Wtedy zacznie się remont między 493 a 494 kilometrem. Wtedy

0: także będzie częściowo zajmowana jezdnia, ale biorąc pod uwagę, że te prace mają potrwać w nocy, miejmy nadzieję, że te utrudnienia będą zdecydowanie mniejsze niż w tym momencie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w każdej drogowej sprawie oczywiście czekamy na wasze wiadomości. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu. No i oczywiście do waszej dyspozycji aplikacja mobilna PRK.

0: Początek sierpnia wita nas falami upałów i tak zwanymi tropikalnymi nocami. Temperatury nawet do 23 stopni nocą, a najbliższe dni to wartości do 37, a nawet okolic 40 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co czeka nas najbliższej nocy? W południowo-wschodniej połowie kraju będzie bezchmurnie, no ewentualnie zachmurzenie może być małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a od zachodu będzie wzrastało do dużego i mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a nawet burze, lokalnie także grad. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to minimalna nocą wyniesie od 17 na północnym wschodzie, około 20 na przeważającym obszarze kraju, 23 na południowym wschodzie. Wiatr nocą słaby, zmienny, z przewagą wschodniego i południowo-wschodniego, a podczas burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północy, na zachodzie i częściowo w centrum wzrośnie do dużego. Miejscami także przelotnie popada, może też zagrzmieć. Maksymalna temperatura jutro to 29 stopni na północnym wschodzie, około 36 w centrum, 40 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, bo od 24 do 28.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobry wieczór. To już chyba o tej porze dosyć adekwatne przywitanie. Po tej stronie Patryk Bedliński. Zapraszam na jeszcze jedną godzinę wspólnej podróży w programie Na Luzie.

0: Cały czas trudno mówić o płynnej jeździe na drodze wojewódzkiej 216, którą możemy podążać szerzej patrząc od Helu do Władysławowa. Ale nie na całym półwyspie mamy spowolnienia, głównie od Chałup do Władysławowa, czyli no właśnie na tym najbardziej zachodnim odcinku trasy. Gdybyście jechali dalej przez okolice Pucka czy też do Rumi, to już powinno być raczej płynnie. No, przyglądamy się tej trasie, bo tam naprawdę duży ruch dzisiaj od kilku właściwie godzin. Gdzie jeszcze są problemy, sprawdza to cały czas Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas trwają problemy na trasie S7 na wysokości węzła Gdynia-Port. Na drugim kilometrze tej trasy auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym i wciąż jezdnia w kierunku Redy jest zwężona. Zablokowany jest po tym zdarzeniu jeden pas ruchu. Na Mazowszu problemy trwają na trasie S17 między węzłem Garwolin-Zachód a węzłem Garwolin-Północ. Na 41 kilometrze zderzyły się z kolei dwa auta osobowe i tam zwężona jest jezdnia w kierunku Warszawy. Zablokowany jest jeden pas w stronę stolicy. A w samej stolicy problemy są na trasie S8 w najezdni w kierunku Białegostoku. Od godziny ponad pracują drogowcy między 492 a 493 kilometrem. Te roboty związane z wymianą nawierzchni potrwają do godziny 4 rano, ale to nie oznacza, że wtedy zakończą się utrudnienia, bo drogowcy przesuną się kilometr dalej. Między 493 a 494 kilometrem będą pracować do godziny 14, a to oznacza, że jutrzejszy poranek na trasie S8 może być ciężki. Województwo podkarpackie, tu problemy są na krajowej 28 pomiędzy Rymanowem a Sanokiem. W pobliżu miejscowości Sanoczek auto osobowe wpadło do rowu i nadal poruszamy się naprzemiennie na 269 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Oj tam, oj tam, jest 70, nic się przecież nie stanie, jeżeli pojadę 90, myśli zapewne wielu kierowców i do czasu zapewne nic się nie stanie, pod warunkiem, że nie wyskoczy zwierzę albo na przykład nie będzie szedł pieszy bez odblasku, czy też nie będzie jechał rowerzysta, który nie ma żadnego światła przy tym rowerze. Wtedy już może być znacznie gorzej, ale są znaki, których zignorowanie ma natychmiastowe konsekwencje, nie tak odroczone jak właśnie zignorowanie znaku z limitem prędkości. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami na trasie w Kleczy Dolnej na 52, niedaleko słynnego wiaduktu kolejowego. Jak ustaliła policja, kierowca ciężarówki w ostatniej chwili zorientował się, że nie zmieści się pod wiaduktem. Aby uniknąć uderzenia w strop, wykonał gwałtowny manewr, no i niestety nie wyratował tej sytuacji, bo po prostu wpadł do rowu. Trasa była całkowicie zablokowana na czas wyciągania pojazdu z rowu, a obecni na miejscu strażacy sterowali ruchem. Teraz 52 jest już w pełni przejezdna. A to niestety kolejny incydent w miejscu wiaduktu kolejowego. W ubiegłym miesiącu inny kierowca ciężarówki uderzył w wiadukt i poważnie uszkodził jego konstrukcję. To pewnie stąd słynny, chociaż raczej pasowałoby słowo niesławny. Ruch pociągów przez to wydarzenie był wstrzymany na tydzień.

0: Mija pół wieku od premiery serialu o poruczniku Borewiczu, czyli 07 Zgłoś się, z tym słynnym polonezem, z kierownicą dosyć nietypową, bo z Fiata 132. A tymczasem nasz słuchacz Bartłomiej pisze: dobry wieczór Patryku, popatrz co właśnie oglądam w telewizji. No, Borewicz jak malowany na ekranie. Przypomnijmy, że pierwszy odcinek produkcji 07 Zgłoś się wyemitowano w 76 roku. Serial był realizowany przez blisko dekadę. A tymczasem Kamil Olak i jak co 20 minut PRK, Polskim Radiu Kierowców, najnowszy drogowy raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal problemy są na trasie S7 w pobliżu węzła Gdynia-Port. Na drugim kilometrze auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym i wciąż zablokowany mamy jeden pas ruchu w kierunku Redy. Poprawiła się sytuacja na drodze wojewódzkiej numer 216. Chodzi oczywiście o trasę wyjazdową bądź wyjazdową z Półwyspu Helskiego. Tym razem te utrudnienia są w kierunku Władysławowa. Mówiliśmy już o korku, który jeszcze godzinę temu sięgał aż chałup. W tym momencie zaczyna się on za chałupami. W związku z tym ta sytuacja ulega poprawie, choć na pewno jest daleka od idealnej. Cały czas problemy są na trasie S17 na Mazowszu między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. W Podkarpackiem natomiast nadal kłopoty są na krajowej 28 pomiędzy Rymanowem a Sanokiem. W Sanoczku auto osobowe wpadło do rowu i cały czas poruszamy się naprzemiennie na 269 kilometrze. W Warszawie z kolei daje się we znaki kierowcom remont na trasie S8. Drogowców spotkamy na wysokości Targówka i w tym momencie pracują na jezdni w kierunku Białego Stoku. Te prace potrwają do godziny 4 rano, a potem przeniosą się nieco dalej, ale wciąż jezdnia będzie zwężona w stronę właśnie wspomnianego Białego Stoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Pierwszy w pełni elektryczny sedan Mazdy przeznaczony na europejski rynek. Taki właśnie samochód przetestowaliśmy w naszym cyklu Na Części, którego to odcinki co dwa tygodnie pojawiają się na kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców. Mazda 6 z dopiskiem E, czyli ta elektryczna, ma być w założeniu elegancką klasą średnią, ale no właśnie, czy to dobry pomysł, żeby mieć takiego elektryka, dosyć dużego elektryka? No mnie jako laikowi kojarzy się to trochę z samochodem, który może nie mieć najwyższego zasięgu, aczkolwiek to się cały czas zmienia na plus i te zasięgi cały czas rosną. No właśnie, jak ten nasz test wygląda?
1: Muszę ci powiedzieć, że jadąc i filmując ten samochód z zewnątrz, możesz jechać 10 na godzinę, a wygląda jakby pędził.
2: Wzięte to, co najlepsze z chińskiej elektrycznej motoryzacji, bo ona tam jest naprawdę bardzo zaawansowana, dołożone jakiś know-how i ta filozofia Mazdy, i może to jest droga.
0: Michał Górski i Kuba Marcinowicz sprawdzają ten samochód. Dlaczego tam nawiązanie do Chin się pojawiło? Też jestem bardzo ciekawy i z pewnością sprawdzę, ale sprawdźcie koniecznie, co w takim samochodzie, teoretycznie dosyć grzecznym, robi spoiler.
1: Możemy go sobie wywołać tak po prostu sztucznie z palca, jeśli mamy ochotę, żeby jeździć w ten sposób.
2: Z ekranu,
1: dokładnie. Możemy również ustawić, że jeśli otwieramy, to on nas wita podnoszonym takim spoilerem, ale też możemy ustawić zależnie od prędkości, czyli jedziemy powyżej 90 km na godzinę, on się otwiera. Wjeżdżamy do miasta, zwalniamy, on się chowa.
0: No, ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o tego typu pojazd. Pojazd, który nie wydaje się sportowy na pierwszy rzut oka. Mazda 6e i nasz zupełnie obiektywny test na kanale Polskiego Radia Kierowców.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zazwyczaj w PRK, Polskim Radiu Kierowców, mówimy o tym, co niepokojące w trasie, czyli o tym, że doszło do wypadku, że mamy korek, czy też, że zepsuł się pojazd. Ale dla odmiany warto podać, że około 9:30 rano pierwsze samochody przejechały trasą S19 od strony Denisek w kierunku Haciek. To 6,5-kilometrowy fragment podlaskiego szlaku Via Carpatia. I pierwszy odcinek S19 udostępniony w tym roku do ruchu. A białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad chce jeszcze oddać do końca grudnia 3 odcinki S19. Trzymamy kciuki, by tak się rzeczywiście stało, i trzymamy kciuki za zmotoryzowanych, którzy teraz są jeszcze w trasie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w Podkarpackiem na krajowej 28. Te pomiędzy Rymanowem a Sanokiem. Zatem przez Sanoczek jedziemy już całą szerokością jezdni. Wcześniej na 269 kilometrze obowiązywał ruch naprzemienny. Tam auto osobowe dachowało i wpadło do rowu. Nowe utrudnienia natomiast na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Wrocław Wschód a węzłem Brzezimierz. W pobliżu Nowego Śleszowa zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia, konkretnie na 170 km. W województwie lubelskim też pojawiły się problemy na krajowej 19 między Kockiem a Lubartowem. W pobliżu miejscowości Łukówiec na 268 km auto osobowe zderzyło się z ciągnikiem rolniczym i tam wprowadzono ruch naprzemienny. Cały czas problemy są też na trasie S7 w Pomorskiem na wysokości węzła Gdynia-Port. Na drugim kilometrze jezdnia w kierunku Redy jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany po zderzeniu auta osobowego z samochodem dostawczym. Województwo mazowieckie, tutaj cały czas są kłopoty na trasie S17 pomiędzy węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. A w samej Warszawie problemy na trasie S8 w kierunku Białegostoku. Drogowcy pracują między 492 a 493 kilometrem. W kierunku Białegostoku trwa tam wymiana nawierzchni. Potrwa to do godziny 4 nad ranem, a potem utrudnienia przesuną się, można powiedzieć, o kilometr dalej między 493 a 494 kilometrem. I drogowców na tym odcinku spotkamy jutro do godziny 15.
1: PRK, Polskie Radio.

0: kierowców. Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.
4: Już tylko 7 minut, niespełna 7, dzieli nas od godziny 22. Kamil Olak sprawdzał, co się dzieje na drogach. Ewelina Dobrzyńska sprawiła, że było nas dobrze słychać, a pracowali z wami także Idelia Mirecka i Patryk Bedliński. Dzięki serdeczne, dobrej nocy.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

to był szewc nas chwał, co bez mrugnięcia okiem odważnie się do walki brał z okrutnie srogim smokiem.

ja wasz los polepszę. Dratewką zaniepokojeni, zanudźmy więc refrenik. Wędruj po świecie, ma śpiewko.

otacza tłum baranów i pochylające łby ponure barany ryczą chórem. Łby nasze

nam się za to należy. Ten weź dratę w kokierunek, bo chcemy lubić swych władców.

pisanie, śpiewanie piosenek na estradzie już parę lat, sporo ponad 20. Tego materiału, jaki chciał przedstawić swoim recitalom, zbierało się dużo i trzeba było, rzecz jasna, dokonać jakiegoś wyboru. Rzecz w tym, że ja tego wyboru nie dokonuję sam. A jak Państwo wiecie, co dwie głowy, to nie jedna. Tych głów jest zresztą sporo więcej zawsze. I wybrany materiał postanowiłem uszeregować chronologicznie. Uważam, że są pożytki płynące z takiego szyku chronologicznego, bo w ten sposób szanowny odbiorca może sądzić, czy ten tak zwany artysta, który przed Wami stanął, to się trochę rozwinął przez te 20 lat, czy jedynie może odcinał kupony od tego, co zdziałał kiedyś. Jest też trzecia możliwość, że mógł zgłupieć w tym trakcie. To jest bardzo częsty objaw u facetów, którym biją brawo. Nie tylko wśród artystów.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

zimie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Policja nie będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.